0: rykianek, my wiemy jak trzeba żyć. Czeski film gra równie. Autodiszczy ma jaki hipokryty. Języki pomieszałem, chciałem być po prostu miły. Oni jak podwierzą Babel, podobnie pewni swoje siły. Jak troglodyci swej jaskini, jak kobiety kiedyś pewne chłopców aktualnie byłych. Chociaż przewidywały związku wynik.
1: Gdzie jest raz?
0: Raczej który z nas jest pierwszy? Toczy kamień, rzucić go miałem, lecz z każdym dniem jest większy. Który z nas jest lepszy? Jak przyrost tego zwęszyć? Który to już o tym wierszyk? Ty taki sam dobry jesteś, jak twoja siostrunia, twój stary i kumple. Reginy biznesu ci w słabej sekundzie. Politycy, duchowni i prości ludzie.
1: Ja mam dość tej sytuacji.
0: Mówią mi, mnie w siebie, że z pychy chciałbym być cierpliwy. My części maszyny, jak idealne tryby. Znasz receptę? Czyżby?

say, teach me like it's your last day. Like it's your last day too.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: To uczucie to głód. Dziura, która ma wąskie wejście, ale kryje niewyobrażalnie wielką przestrzeń. Jest to większe ode mnie. Zarasta mnie zewnętrznie i przerasta moje wnętrze. Ciągle więcej, ale przede wszystkim ciągle za mało. Nigdy nie wystarczy mnie. Nigdy nie pójdę na całość. Nie wiem, czym jest całość.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dzień dobry, mamy wtorek, a z wtorku to już bliska droga do piątku, prawda? To chyba by się zgadzało też. Ekipa nasza jest gotowa do porankowania jak najbardziej. Kawałek niezbyt optymistyczny. Am I really going to die? My weseli nie umieramy, tylko wstajemy i budzimy się spokojnie. To dopiero wtorek.

Tak jest, tylko 3 dni do piątku, bo mamy wtorek, 11 dzień sierpnia, a imieniny dzisiaj obchodzi Zuzanna, Klara, Włodzimierz, Aleksander, Piotr, Lilia, Herman, Filomena, Ligia, Rufin, Telimena i Włodzimir. Najlepszego oczywiście życzymy, Dzień Konserwatora Zabytków, również najlepszego, a te życzenia od ekipy Aliny Krużyńskiej, dokładniej Marcela Kujawy, Hanny Kowalskiej, Mikołaja Pokorzyńskiego i Kamila Strużyńskiego. Ta ekipa z wami do 10 będzie wstawała, budziła się, znaczy no część z nas już wstała, ale nie wszyscy się obudzili jeszcze. Dokładniej, słuchajcie, Aferanka, zostańcie z nami do 10.

0: Autopromocja.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Kwierczy ci w głowie? Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w studenckim radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.

0: No a my jeszcze sprawdzimy, co czeka nas w programie do tej godziny 10. W tej chwili 6.43 my pomału wyczekujemy już pogody, która już za kilka minut. 7.30.
1: Ja ci powiem jedno, tak. Pogoda jest zawsze, my nie wyczekujemy pogody.
0: Ja wyczekiwałem ciebie, zobacz, jak
1: abrakadabra, to czary i magia, sekretem jest przepis na gumie się wysoki. Tyle można na ten temat powiedzieć. Tak, po prognozie pogody, moi drodzy, dużo muzy, ale tu zawsze dużo muzy, oczywiście w Radio Afera, a po 7, no po 7 pierwsza rzecz to przegląd porannej prasy.
0: Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. 7.30 to serwis komunikacyjny, na 10 minut przed godziną 8 serwis sportowy, a 5 minut po godzinie 8 płyta tygodnia.
1: Potem przynęta kulturalna po 8.20, Maneno to Ewa Chylak i Podróż do Zanzibaru po godzinie 8.30, no i po 9.30 Mózg Afera Marty Sibilli.
0: No i tak do 10 będziemy sobie grać. Jeszcze o 9.05 zajrzymy, co w Poznaniu słychać i okolicach. Oprócz tego oczywiście serwisy informacyjne na 3 minuty przed pełną godziną. No i takie nowości jak właśnie ta Melancholy Hill i Całuj, Całuj.
1: Na 15 minut przed 7.00.

0: I tym samym raporty pogodowe spadają na nasze stoły. Moi drodzy, 15 stopni Celsjusza teraz o poranku. Ta temperatura będzie oczywiście wzrastać, no i wzrośnie do maksymalnie 21,5 stopnia Celsjusza.
1: Jeśli chodzi o opady, to ja już tak mam trochę taki, wiesz co, sam sobie nie wierzę, jak o nich mówię, bo ma nie padać wcale, no ale wczoraj na przykład, gdy mówiłem o opadach, mówię, a dopiero o 19. Nagle się odwracam, jak lunęło po prostu za oknem, to sam byłem w szoku, do tego trochę burzy też zagrzmiało i wieczorem i właśnie koło tego poranka. No teraz pokazuje, że w ogóle ani teraz, ani jutro ma nie spaść ani kropla. Zobaczymy. 1013 hektopaskali, jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne w tej chwili, i wzrośnie do godziny 20 do 1017.
0: Wiatr nawet mocny w porywach, moi drodzy, 54 km na godzinę. Ta stała tego wiatru jest zdecydowanie niższa. No i chmur kilka na niebie nam się może trafić, ale takich zupełnie słońcu nie przeszkadzających. To wstało po 5.29, a zajdzie po 20.25.

0: Już tylko 3 minuty, zostały do 7.
1: Marcel Kujawa,
2: Hanna Kowalska, zapraszamy.
1: Radny PiS złożył interpelację dotyczącą kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.
2: Wojewoda Wielkopolska, która przeprowadziła kontrolę, poinformowała o niedopełnieniu wielu elementarnych wymogów.
1: Chodzi m.in. o to, czy powołana na stanowisko dyrektora osoba posiada wymagane przepisami prawa kwalifikacje z zakresu organizacji pomocy społecznej. Wojewoda Wielkopolska wskazała też w kontroli, że MOPR niewłaściwie prowadzi opiekę nad dziećmi w sytuacji kryzysowej.
2: Zbigniew Czerwiński, autor interpelacji, podkreśla, że niekompetencja takiego organu jest niedopuszczalna. Adresuje do prezydenta Poznania pytania o planowane usprawnienia działania tej jednostki oraz konsekwencje, które zostaną wyciągnięte względem MOP-u.
3: Kultura na 98,6.
1: Nowe miejsce na czytelniczej mapie Poznania. Odnowiona filia Biblioteki Raczyńskich już jest otwarta. Można ją odwiedzić na osiedlu Armii Krajowej 125.
2: Miejsce dostosowano do osób z różnymi potrzebami. Znajdziemy tam też ponad 30 tysięcy książek dla dzieci i dorosłych. Przestrzeń do spotkań, warsztatów, imprez i nie tylko.
4: Mamy PS5 na przykład, nowe książki, nowe umeblowanie. Tutaj mamy też obok grafiki poznańskiego artysty pana Mateusza Sobierańskiego, tak więc rewelacyjna przestrzeń dostosowana pod czytelników.
1: Mówiła kierowniczka nowej filii Aleksandra Lorbiecka. Biblioteka powstaje z połączenia dwóch teraz zamkniętych oddziałów i ma zapewnić bliski dostęp do kultury dla mieszkańców Rataj.
2: Oprócz łatwego dojazdu transportem miejskim przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
1: Dzisiaj odbędzie się akcja Czyste Tereny Nadwarciańskie. Na uczestników czekają quizy i gry na temat ekologii.
2: Oprócz tego przeprowadzony zostanie panel poświęcony segregacji odpadów. Organizatorem akcji jest Zakład Zagospodarowania Odpadów. Spółka w ten sposób chce promować odpowiedzialność za środowisko.
1: Całe wydarzenie zaplanowane jest na dzisiaj od godziny 12 do 16 przy Moście Świętego Rocha. Udział mogą wziąć wszyscy poznaniacy.
3: Korki, objazdy, remonty.
2: Ruszył remont na Ostrowskiej. Wymiana nawierzchni na wiadukcie nad A2 rozpoczęła się wczoraj.
1: Prace miały się zacząć pierwotnie 21 lipca. Tak się nie stało ze względu na trwający wówczas remont na węźle Poznań-Krzesiny.
5: Wiemy, że ulicą Ostrowską poruszają się kierowcy, wybierają tą drogę jako ominięcie korków, które się tworzyły na węźle. Mimo, że ta ulica Ostrowska nie była wyznaczona jako objazd, ale kierowcy często wybierali to jako alternatywną trasę i w związku z tym, żeby nie generować dodatkowych utrudnień dla kierowców, zdecydowaliśmy się na przesunięcie terminu pracy.
2: Mówił Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich. Remont ma potrwać do końca sierpnia.
1: Koszt inwestycji wynosi ponad 300 tysięcy złotych. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
6: Godzina 7, a więc czas wstawać. Kura już powoli tupta i budzi.

0: 11 dzień sierpnia w kalendarzu mamy, to wtorek. Zuzanna, Klara, Włodzimierz, Aleksander, Piotr, Lilia, Herman, Filomena, Ligia, Rufin, Talimena i Włodzimir obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego.
1: Dzień konserwatora zabytków, do tego obchodzimy, a to co za chwilę w naszym programie, to przegląd prasy oczywiście. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski, to z prasy lokalnej.
0: Zostańcie z nami, tymczasem jeszcze słowotek. Tak.

0: 7:05 przegląd prasy. Zaczynamy od wyborczej oczywiście.
1: Tak, moi drodzy, a na jedynce w dzisiejszym wydaniu o tygodniu lekkoatletyków i o Mistrzostwach Europy w Birmingham. Wczoraj rozpoczęły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Już pierwszego dnia mieliśmy nadzieję na medale. W wieczornej sesji finałowej, która zakończyła się po zamknięciu tego wydania, walczyła m.in. sztafeta mieszana 4x400. Ewa Swoboda na 100 metrów i Karol Bukowiec, Konrad Bukowiecki. Pchnięciu kulą dzisiaj kolejne szanse na medale są. Powalczą m.in. Pia Skrzyszowska na 100 metrów przez płotki i Paweł Fajdek w rzucie młotem. Mistrzostwa w Birmingham potrwają do niedzieli. Taki początek dzisiejszego wydania. No ja tych wyników wam nie podam, moi drodzy, bo te wyniki to na 10-15 minut przed godziną 8. Oczywiście w przeglądzie prasy Radia Afera, prasy sportowej. O, Radia Afera. To na jedynce. Potem, zaraz pod tym artykułem o kolejnym zgrzycie w relacjach polsko-ukraińskich pisze Michał Olszewski i Piotr Andrusieczko. Czyje te obrazy? Takie pytanie zostało zadane na samym wstępie tego artykułu, bo spadkobiercy lubomirskich chcą zatrzymać w Polsce dzieła z kolekcji, które ukraińscy muzealnicy przywieźli do Polski po wybuchu wojny, żeby zapobiec ich zniszczeniu przez Rosję. Nie dosyć, że bijecie, to jeszcze zabieracie, tak mówi Gazecie Wyborczej Gorzko, jeden z kijowskich oficjeli. Ukraińskie władze na temat roszczeń spadkobierców muru lubomirskich wypowiadają się ostrożnie, choć jednoznacznie uznając je za bezzasadne. Spór jest o dwa obrazy. Lubomirscy nie rezygnują. Potomkowie lubomirskich właśnie stawiają państwo polskie w bardzo niezręcznej sytuacji. Przecież te dzieła miały być w Polsce bezpieczne. Tak dyrektor jednego z polskich muzeum się wypowiada na łamach również Gazety Wyborczej o niezręcznej sytuacji dla relacji polsko-ukraińskich. No i o tym, o co w ogóle chodzi i dlaczego te bezpiecznie ulokowane w Polsce obrazy, okazuje się, że takie bezpieczne do końca nie są. To na stronie pierwszej oraz w rozwinięciu na stronie 8 oraz na stronie 9. W temacie dnia na stronie 4 i na stronie 5 o wakacyjnej trasie Lewicy nie pojechaliśmy w Polsce tłumaczyć się za Koalicję Obywatelską. Co podczas wakacyjnej trasy po Polsce słyszeliśmy najwięcej? Że ludzie chcą rozmawiać. Nie było jednak głosów, że chcą zmienić rząd. Za to mówili, że zostaną w domu i nie pójdą głosować. Rozmowa z Krzysztofem Gawkowskim, wicepremierem i ministrem cyfryzacji na stronie 4 oraz na stronie 5. To Gazeta Wyborcza.
0: Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, to tam 4 artykuły o pieniądzach. Zacznę o tych z kwestii zbrojenia. Banki chcą finansować obronność. To jest zwiększenie kredytowania projektów obronnych. Banki są na tak, ale oczekują od państwa podziału ryzyka. Anna Cieślak-Wróblewska właśnie pisze o jednym z postulatów, którym jest wyłączenie kredytów na projekty obronne i technologiczne podwójnego zastosowania z podatku bankowego. Później przechodząc do prawa, tam również o pieniądzach, fiskus może zmienić rozliczenia najmu. Nowe przepisy o najmie krótkoterminowym mogą sprowokować skarbówkę do zaostrzenia interpelacji, przestrzegają eksperci. O tym też pisze Przemysław Wojtasik właśnie. Chodzi o to, że taki właściciel już by musiał rozliczać się jak każdy przedsiębiorca, mając swoją działalność gospodarczą, a nie rozliczać się prostym ryczałtem. Jeśli chodzi o paliwo, kolejny artykuł. Tutaj pyta Rzeczpospolita, czy rząd rozszerzy nowy podatek o gaz. Decyzji jeszcze nie ma, ale taki wariant oznaczałby znaczne zwiększenie wpływu do budżetu. A jeśli chodzi o obronność, będzie dogrywka safe. Maciej Miłosz pisze o tym, że w najbliższym czasie polski rząd będzie mógł sięgnąć po dodatkowe pieniądze na zakup uzbrojenia z unijnego instrumentu pożyczkowego safe. W grę wchodzi nawet kilkanaście miliardów euro w ramach dodatkowych wspólnych zakupów. Moglibyśmy sfinansować na przykład zakup samolotów transportowych A400M, a inną opcją wykorzystania tych tanich pożyczek może być zakup śmigłowców szkolno-bojowych, czy na przykład samolotów rozpoznania. I to tyle, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą.
1: Na sam koniec, a nie, nie na sam koniec, przepraszam, trochę się zagalopowałem z tym samym końcem. Prawie na sam koniec zaglądamy do dziennika Gazety Prawnej, moi drodzy. O wrzutce dla deweloperów możemy przeczytać na stronie pierwszej. Rząd miał 7 lat, by przygotować nowe warunki techniczne dla budynków. Nie zrobił tego, a teraz ratuje się wrzutką budującą wątpliwości konstytucjonalistów, Renata Kropa-Dąbrowska. Na ten temat pisze na stronie pierwszej. Prace nad nowymi warunkami technicznymi dla budynków mieszkaniowych wciąż trwają, chociaż przepisy mają wejść w życie już za nieco ponad miesiąc. Inwestorzy praktycznie nie będą mieli czasu na przygotowanie się do zmian, żeby uniknąć paraliżu. Pojawiła się wrzutka, która ma im zapewnić oddech. Rządzący boją się bałaganu po 20 dniu września. Wtedy ma wejść w życie rozporządzenie zawierające nowe warunki techniczne dla budynków mieszkalnych. No i o tym więcej na stronie pierwszej oraz na stronie drugiej w dzisiejszym wydaniu DGP. Dodatkowo na jedynce o Kolumbijczykach, którzy są tuż już przed Gruzinami, rośnie liczba cudzoziemców ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec czerwca było już ich 1 340 000, o 8,2% więcej niż rok wcześniej. Z danych wynika też, że zmienia się struktura narodowościowa tej grupy. Najwięcej jest nadal obywateli Ukrainy. W ciągu roku ich liczba wzrosła z 10 do 10, w trakcie roku liczba wzrosła o około 10%. No a na drugim miejscu znajdują się Białorusini. Na trzecie awansowali obywatele Indii, którzy rok wcześniej zajmowali czwartą pozycję. Moi drodzy, to na stronie pierwszej w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej.
0: A w Głosie Wielkopolskim czytam o nowym laserze, który już pomaga pacjentom w Poznaniu. O tym napisała Sylwia Rycharska. Operację wykonano metodą wideotoraskopową. Otoraskopową, tak jest. Czyli bez rozcinania klatki piersiowej dokładnie. Nowy laser będzie wykorzystywany przede wszystkim u pacjentów z przerzutami nowotworowymi do płuc, bo to właśnie płuca obok wątroby są jednym z najczęstszych miejsc, do których rozprzestrzenia się choroba nowotworowa. Właśnie czytam również o tym, że Wielkopolska szlakiem przerzutowym nielegalnych migrantów do Niemiec. A funkcjonariusze wskazują, że właśnie Wielkopolska jest jednym z tych szlaków z racji tego, że na Białorusi tą granicę zamknięto. No i teraz też ci migranci są chociażby z Litwy czy z Estonii do nas przyjeżdżają, no tym szlakiem bałtyckim właśnie na zachód. To wszystko, jeśli chodzi o przegląd prasy na dziś.
1: 12 minut po godzinie 7:00.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: Get yourself locked in to bump and grind.
0: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6. Autopromocja. Reklama.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Reklama.
0: Aferanek.

0: No tak, spoglądając z okna, to coraz bardziej pachnie słońcem i dobrze, moi drodzy, poświeci nam dzisiaj i to rzecz fajna. Tak samo jak świecą nam listy, utwory na liście Aferowej Nowości.
1: A to zdecydowanie ten utwór, który za chwilę usłyszycie, mogliście usłyszeć już na naszej antenie w piątek, który, a nie był jeszcze wtedy nowością, tak jakby z tej listy, no ale graliśmy z racji rozmowy też z właśnie Aleksandrą Dąbrowską, czyli Odet, a tutaj poczekał jej singiel właśnie najnowszy. My poczekaliśmy i teraz możemy ją usłyszeć i w tym tygodniu, i w przyszłym na antenie Radia Afera.

0: A ci, którzy czekają na rokowiznę, no to mogą czekać już z wejściówką taką od nas. No, tą wejściówkę też będzie chwilkę trzeba poczekać, bo rozwiązanie tego konkursu, który już za chwilę, no to za tydzień w poniedziałek 17 sierpnia po godzinie 10, no a dokładnie jest to rokowizna Festiwal Poznań od 20 do 22 dnia sierpnia na Poznańskiej Ławicy.
1: Tak, moi drodzy, zapraszamy was bardzo serdecznie, no bo mamy wejściówki na rokowiznę właśnie do wygrania. A tam naprawdę bardzo dobre zespoły, tak jak Sex Pistols, Within Temptation, Wolf Alice, Nova Twins, Cult, Ladybug, AC Drinkers i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli się interesujecie, no to na pewno wiecie też, co tam innego będzie. 7248 to jest numer, pod który musicie do nas napisać.
0: SMS-y o treści afera.rokowizna, podajecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie, czego nie może zabraknąć na dobrym festiwalu. To wszystko za 2 zł i 46 groszy. To wszystko mam na myśli. Jeden SMS już z VAT-em, a my czekamy właśnie do poniedziałku na wasze odpowiedzi.
1: 7248 to numer, przypominam. I can still remember the number they pinned to my shirt.

0: 72 48 to numer SMS, moi drodzy, numer w sprawie naszego konkursu, ale jest jeszcze kolejny numer, pod którym możecie dzwonić tym razem. To 618750213. No i to już nie jest numer konkursowy, a to numer, w którym możecie nas poinformować, jak wygląda sytuacja na drogach.
1: Jak najbardziej przyda się to Marcelowi i przyda się to Hannie w serwisie komunikacyjnym, który już za chwilę. To 7:28 na tę chwilę.

0: Serwis komunikacyjny.
1: 7.30, Marcel Kujawa.
2: Hanna Kowalska, zapraszamy.
1: Termometry obecnie wskazują 15 stopni Celsjusza.
2: Najcieplej będzie po godzinie 14, wtedy temperatura wyniesie 21 stopni.
1: Sprawdzamy teraz sytuację na poznańskich drogach. Zakorkowane są ronda Rataje, Śródka i Kaponiera.
2: Gęsto też na Matyi do Głogowskiej, Żeromskiego i na skrzyżowaniu Bukowskiej z Przybyszewskiego. Drogi A2 i S11 są przejezdne.
1: Zarząd Transportu Miejskiego nie poinformował o żadnych zmianach w komunikacji miejskiej. Rozkład jazdy pozostaje po staremu.
2: Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 61 875 0213.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu

0: 25 minut do godziny 8 zostało. Moi drodzy, kalendarium, bardzo proszę.
1: 480 rok, ale uwaga, przed naszą erą. Wtedy Persowie pokonali Spartan w bitwie pod Termopilami i flotę grecką również pokonali w bitwie morskiej u przylądka Artemision. To druga wojna grecko-perska.
0: O, to ja zaglądam do wojen dawnych, tylko że w Polsce, ale nie aż tak dawnych, bo to rok 1579. Wtedy to podczas pierwszej wojny polsko-rosyjskiej król Stefan Batory rozpoczął oblężenie twierdzy Połockiej. 1579.
1: Ja jeszcze zajrzę do roku 1932. Wtedy utworzono Białowieski Park Narodowy. No proszę, a my teraz przechodzimy jeszcze...
0: Nie, no ja mam jeszcze jedno
1: bardzo
0: ważne pytanie. Czy jakieś miasto zostało umiejscowione?
1: Pewnie tak.
0: No, masz taką informację?
1: No nie mam, bo stwierdziłem chyba, że nie jest to tyle ważne, a już się boję, co tam znalazłeś.
0: No to ja też nie mam takiej informacji, po prostu bardzo chciałem, żeby jakieś miasto uzyskało prawa miejskie.
1: A to jest dla ciebie zawsze ważna informacja.
0: To jest zawsze najważniejsza informacja.
1: No, jeżeli, za dużo miast jest w Polsce, uważam.
0: Jeżeli czegoś takiego nie ma, no to nie będziemy o tym mówić. Moi drodzy, kalendarium muzyczne to w tym momencie, bo zaglądamy do roku 1970. Wtedy to 11 dnia sierpnia urodził się Ali Shamet Muhammad. Oczywiście członek DJ producent Tribe Called Quest.
1: I my gramy Electric Lexation właśnie z tego powodu. To 7:37 na naszych zegarach. Relax yourself,

0: Autopromocja.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30.
2: Rap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru, Integracje, zapraszają na międzynarodowy turniej sportów tradycyjnych Pierścieniówka. 11 sierpnia, godzina 17, klub na fali. Sponsorzy: Klub na fali, Primavera, Toba Sport, MK Kane, MDM Druk, Unika. Patroni medialni: IKS, Radio Emaus, Info Kostrzyn, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
4: Ostatni taki koncert Lech Janerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lech Janerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19:30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

A wy macie czas, żeby oddawać swoje głosy na notowanie aferzastej 1754 do piątku do godziny 12. Tam takie single jak Twój Dawid, Boga w oko, Zuza i Łęda i jej Kawa, Ekto, Runo, Linia nocna i Deszcz oraz to, co możecie usłyszeć na naszej antenie właśnie w tej chwili, czyli Zachwyt, Nie tędy droga.

0: 10 minut do godziny 8 nam zostało. To oznacza, że zaglądamy do tego, co w świecie sportu. Moi drodzy, a dużo się działo. Dużo, głównie w trakcie mistrzostw lekkoatletycznych
1: Europy, dokładniej w Birmingham. Tam właśnie zaglądam i tam widzimy Ewę Swobodą ze srebrem, z medalem, z krążkiem, pierwszym dla Polski właśnie. To był pełen emocji finał biegu na 100 metrów. Trzy zawodniczki biegły niemal ramię w ramię, a w tym gronie znalazła się właśnie Ewa Swoboda. Miała trzeci najlepszy start, jeśli o to chodzi, trzecią najlepszą reakcję. W samym półfinale była zwolniona z eliminacji, pobiegła w czasie 11,4 sekundy, ale na ostatnich metrach wyraźnie odpuściła. Dało jej to trzeci czas, choć należy podkreślić, że biegła w nieco słabszych warunkach niż zawodniczki z dwóch pozostałych półfinałów, a w samym finale Swoboda świetnie wyszła z bloków startowych. Właśnie obok niej biegła Geraldine Ditizio Frey oraz Amy Hunt. Przed samą metą to Brytyjka weszła na prowadzenie i zgarnęła ostatecznie złoty medal z wynikiem 11 sekund. Swoboda dotarła do mety na drugiej pozycji 11,2 sekundy, dając właśnie Polsce pierwszy krążek na tych mistrzostwach Europy w Birmingham. A ja przechodzę do rzutu młotem. Tam Anita Włodarczyk i Aleksandra Śmiech awansowały do wielkiego finału konkursu rzutu młotem. Właśnie niespodziewanie to Śmiech uzyskała lepszy o 23 cm rezultat, 68,93 dokładnie, i zajęła 9 miejsce. Włodarczyk zakończyła zmagania na 11 pozycji dokładnie. Finał młota został zaplanowany na dzień jutrzejszy. Jako pierwsza w eliminacjach też prezentowała się właśnie Śmiech. Rzuciła 68,93, później 68,56, co dało jej właśnie to 9 miejsce. A Włodarczyk, czyli trzykrotna mistrzyni olimpijska, w połowie lipca w Madrycie, tak przypominając, rzuciła aż 75,01 metra i był to najlepszy wynik od 2022 roku. Teraz z Birmingham zaczęła od wyniku 67,64, a za drugim razem młot poleciał blisko, podobnie 66,78. No i nasza multimedalistka znajdowała się w dużych tarapatach przed ostatnią próbą. Dopiero przy ostatnich rzutach tak naprawdę dowiedziała się, że awansowała do tych finałów. My zaglądamy jeszcze do Bukowieckich. Tam, jeśli chodzi o rzut dyskiem, to Konrad Bukowiecki nie dostał podium. O, tak może bym powiedział. Już pierwsza próba pokazała, że może być trudno. Polak w drugiej poprawił nieco, osiągnął wynik 20,38 metra. Jak się okazało, no nie wystarczyło to właśnie na podium. A przechodząc jeszcze do Natalii Bukowieckiej, ona wystartowała w sztafecie 4 razy 400 metrów razem z Maksymilianem Szwedem, Alicją Wroną Kutrzepą i Remigiuszem Zazurą. Zajęła 4 miejsce w tych właśnie biegach. Mistrzami zostali Norwegowie, a drugie miejsce zajęła Wielka Brytania, trzecie Holandia.
0: Moi drodzy, z lekkiej atletyki przenosimy się również do świata tenisa, bo National Bank Open presented by Rogers oczywiście się odbywa i to etap już taki delikatnie można powiedzieć końcowy. Przenosimy się do Toronto, do Kanady. Jeżeli chodzi o single mężczyzn, to w tym momencie etap ćwierćfinałowy. Dzisiaj będziemy mogli zobaczyć dwa spotkania. To Darderi i Nakashima po godzinie 18.30 i Rafael Hudar i Fils po godzinie 22. Ćwierćfinały pierwsze, jeżeli chodzi o panów. O kolejnych będziemy oczywiście informować. Jeżeli chodzi o kobiety, no to tutaj, moi drodzy, działo się i zadziało się tak dobrze, że Iga Świątek ćwierćfinał dzisiejszy wygrała. Oczywiście dzisiejszy nocny, patrząc na polskie zegarki, ale nasza reprezentantka zmierzyła się z Dianą Schneider. No i wydaje mi się, że użycie innego słowa niż rozgromiła byłoby tutaj niedobre po prostu.
1: Tylko 3 geme dla Rosjanki, tak, to zdecydowanie.
0: Rozgromiła właśnie swoją przeciwniczkę 6-2 i 6-1. To mecz ćwierćfinałowy, drugi, który mogliśmy oglądać, to Świtolina i Aleksandrowa, to 3-6, 6-0 i 6-3. trzech. Kolejne spotkanie naszej reprezentantki, no to półfinał z Ukrainką Eliną Świtoliną już w najbliższy czwartek. To turniej z Toronto, a na zegarku, moi drodzy, 5 minut do godziny 8.
2: Prostota to zadziwiająca nadludzka muzyka.

0: 7.57 to czas na serwis informacyjny.
1: Kowalska.
2: Marcel Kujawa, zapraszamy.
1: Wczoraj w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisano porozumienie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące finansowania ochotniczych straży pożarnych.
2: Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup mikrobusów i sprzętu niezbędnego przy licznych akcjach strażackich.
3: Lekkie samochody są też samochodami gaśniczymi, natomiast w wielu przypadkach strażacy jadąc do akcji nie pomieszczą się jednak w samochodach, powiedzmy, tych ciężarowych. 5-6 miejsc. Tutaj jest możliwość również dowożenia na ćwiczenia, na zawody, ale również dojazdu do miejsca gaszenia, jeśli się po prostu potrzebi przyczepkę również na pompę.
1: Informuje sekretarz stanu w MSWiA Wiesław Szczepański. Kwota przeznaczona na pomoc wynosi 2 miliony złotych i trafi do 14 jednostek OSP z całej Wielkopolski.
4: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
2: Uruchomiona została nowa podstrona na oficjalnym miejskim portalu internetowym.
1: Możecie na niej sprawdzić informacje dotyczące oddawania krwi w Poznaniu. Honorowi dawcy mają wiele uprawnień, o których można dowiedzieć się na tej stronie.
2: Dodatkowo znajdziemy tam katalog poznańskich instytucji kultury czy sportu, które zapewniają zniżki krwiodawcom. Przypominamy, że krwi i komórek krwiotwórczych nie da się wyprodukować syntetycznie, a regularni dawcy zapewniają stabilność banków tą tkanką.
1: Aktualnie w poznańskim oddziale RCK i K najbardziej brakuje krwi 0RH-, ARH+, ARH- i BRH-. Szczegóły na poznań.pl.
2: Ruszyło projektowanie nowego skateparku na osiedlu Piastowskim. Obiekt został tymczasowo zamknięty z powodu budowy hali.
1: Projektanci zostali zobowiązani do konsultacji rozwiązań z przedstawicielami sportów miejskich. Nowy skatepark ma zawierać elementy rozpędowe i najazdowe, umożliwiające nabieranie prędkości oraz wykonywanie ewolucji.
5: Rozwiązania są konsultowane ze środowiskiem przyszłych użytkowników, a skatepark ten został tymczasowo wyłączony z użytkowania na czas budowy hali do sportów plażowych po sąsiedzku.
2: Mówiła Paulina Nowicka Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Wśród wytycznych dla projektantów jest też minimalna ingerencja w istniejącą zieleń. Prace projektowe potrwają około pół roku.
4: Eko informacje.
1: Rusza 33. edycja poznańskiej akcji Sprzątanie Świata. Jej tegoroczne hasło to SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci.
2: Inicjatywę zaplanowano od 7 do 20 września. Zapisy ruszyły wczoraj. Aby wziąć udział, wystarczy zebrać grupę oraz ustalić termin i miejsce sprzątania.
1: Formularz zgłoszeniowy dostępny jest online. Zapisy trwają do 15 września.
2: Miasto ze swojej strony gwarantuje uczestnikom worki do śmieci oraz rękawiczki. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
7: Godzina 8 wybiła na zegarku, moi drodzy, a to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę.

0: A w kalendarzu wtorek, 11 dzień lipca, imieniny obchodzi Zuzanna Klara Włodzimierza. Jeśli chodzi o nietypowe święta, to dzień konserwatora zabytków.
1: Od świętej Klary są już ładne dary. To z kolei przysłowie, które mamy dzisiaj wpisane w kalendarz. No tak biednie bym powiedział niestety, chociaż tym na te ładne dary to ja będę czekał cały czas.

0: Za chwilę 8:05, a to czas na...
1: A w tym tygodniu, moi drodzy, zaglądamy do synonimum muzycznej różnorodności, o braku ograniczeń do jednego gatunku i o twórczej podróży przez szerokie spektrum dźwięku. Taki opis możemy przeczytać przy Feng Shui'e. Bo to tytuł właśnie tej płyty tygodnia.
0: Wilgoć, dokładnie. Gramy właśnie. My zaglądamy pod numer 9. Jeśliś jest prawdą. Sprawdźmy.

0: Autopromocja. Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
1: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncert finałowy 16 sierpnia, godzina 18. Muszla koncertowa Parku Wilsona w Poznaniu. Wstęp bezpłatny. Ponadto koncerty w 6 miastach. Sponsorzy: Listener, Klub na Fali, Peri, MDM Druk, Unika, MK Cafe. Patroni medialni: kulturapoznań.pl, TVP3 Poznań, WTK, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
2: IKEA. Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

0: I don't live here anymore, do you?
1: Ja żyję.
0: Tak?
1: Nawet już po polsku tak chciałem.
0: A, dobrze, tak żeby się zmieniło.
1: I do live, yes.
0: The War on Drugs, moi drodzy, na 16 prawie minut po godzinie 8 na naszej antenie. No słuchajcie, no to jest idealny moment, żeby sobie zajrzeć na listę. Kolejny raz na listę afelowych nowości zaglądamy, a tutaj tak bardzo ładnie, kilka czułości.
1: O, jak świetnie. Czy to będziesz się rozczulał?
0: Nie, ja już się rozczuliłem. Powiedziałem, że bardzo ładnie, powiedziałem, że kilka czułości, powiedziałem takim spokojniejszym głosem, to wystarczy.
1: Padać nie będzie, ale ulewa. To właśnie na naszej antenie.

0: Nie no, ja się rozczuliłem, muszę ci powiedzieć. Wchodzę w rytmy.
1: I jeszcze potańczył, moi drodzy, wy tego nie widzicie, no ale ja mogę wam to
0: jak
1: opisać.
0: Dobrze, że tu kamery nie ma.
1: To prawda. Tymczasem Hubert na antenie, moi drodzy,
0: przynęta... Hubert kropka do tego.
1: O, a przynęta kulturalna to już za chwilkę.

0: No pokaż, kumplowi nie pokażesz.
1: No stary to fanatyk kultury.
2: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
3: Dzisiaj mam dla ciebie dawkę wschodniej kultury. Słuchaj się i daj się zabrać w zakątki Azji. Z tej strony Marta Głogowska i przyszedł czas na przynęty kulturalne.
1: Przynęta kulturalna.
3: O sile kobiecości. Jasna noc to saga rodzinna opowiedziana z perspektywy czterech pokoleń na tle burzliwej historii Korei. Gdy 32-latka ucieka z Seulu do rodzinnej wioski swojej matki, zaczyna ona odbudowywać dawno porzucone relacje. Emocjonalna powieść o sile i czułości. Będzie okazja o niej porozmawiać już dzisiaj w ramach Klubu Książki Księgarni Bukowski. Wpadaj na spotkanie na patio hotelu Puro o godzinie 18. A teraz zaglądając do Chin. Tytuł Zawieście Czerwone Latarnie to historia 19-letniej Song Lian, która zostaje czwartą konkubiną zamożnego mężczyzny. Kobiece grono to wieczna rywalizacja o jego względy. Film jest opowieścią o wiecznej zazdrości, oskarżeniach i niepewności. Projekcja o 21:00 w ramach plenerowego pałacowego.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Moi drodzy, to Black Radio na naszej antenie. Co prawda Black Radio nie będzie na Rokowiźnie, ale słyszeliśmy gitary, to na pewno. I na Rokowiźnie gitary też będą.
1: To na pewno, no w końcu Rokowizna. Jak najbardziej. A jacy artyści będą? Przypomnij proszę.
0: Dobrze, to już ci mówię. Wszystkich po kolei?
1: No nie, no chociaż Sex
0: Stacja
1: Pistols.
0: Stacja Łydka Grubarska, Grubasa, Illusion Lady Punk, Nova Twins, Sex Pistols and Frank Carter. To dzień numer jeden. Zenek Grabowski, Pull the Wire, Jam, AC Drinkers, Royal Republic, Wolf Alice. To dzień numer dwa. Romantycy lekkich obyczajów. Dalej, The Analogs, Nocny Kochanek, The Hard Keys, Cult i Within Temptation. To dzień numer trzy.
1: No to wszystkich żeś wymienił i tacy artyści właśnie na Rokowiźnie na Poznańskiej Ławicy od 20 do 22 sierpnia. Wystarczy, że wyślecie SMS na numer 7248 o treści afera.rokowizna, podacie swoje imię i nazwisko, no i odpowiecie na pytanie, czego nie może zabraknąć na dobrym festiwalu.
0: Tak, a my te odpowiedzi przeczytamy, wybierzemy, zastanowimy się, no i 17 dnia sierpnia, czyli już w przyszły poniedziałek, ogłosimy, kto wygrywa bilety, karnety na Rokowiznę Poznańską. Zapraszamy was bardzo serdecznie. 2,46 to koszt takiej wiadomości.

0: No i sobie posurfowaliśmy razem z Surfing Souls na naszej antenie. Moi drodzy, czy na Zanzibarze można surfować? Czy tam jest fala? Czy tam jest wiatr?
1: Myślę, że dałoby się jak najbardziej. W końcu wyspa.
0: O, dobrze. To w takim razie z tego surfingu przenosimy się do Zanzibaru, moi drodzy.
1: Tam Ewa Chylak kontynuuje historię z Zanzibaru właśnie. A tam chociażby o tym, o wyciąganiu szwów z palca swojego syna. Uwaga.
0: Czyli nie o surfowaniu.
1: O surfowaniu tym razem chyba nie.
0: O 8:30.
2: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30. Mambo VIP, tu Ewa Chylak i Maneno, czyli słowa i Zanzibar. Szwy. Byliśmy zdjąć synkowi szwy z rozharatanego jeszcze w Polsce palca. To był taki konieczny pech przed wyjazdem. Zasiedliśmy w poczekalni prywatnego szpitala na wzgórzu Kilimani. Dyżur miał doktor o dobrze brzmiącym nazwisku Faith, czyli wiara. Siedząc w poczekalni, owiewanej starym wiatrakiem, zastanawialiśmy się, skąd zanzibarskiscy i tanzańscy lekarze czerpią niezbędną wiedzę o leczeniu ludzi. Korespondencyjnie, od znachorów z Pemby, dzikiej i szamańskiej wyspy Zanzi Siostry, z Tanzanii, a może od ojców, matek, okazało się, że doktor Faith zdobył swój zawód w Rosji. Po krótkich oględzinach w gabinecie oględzin kazał nam przejść do gabinetu zabiegowego. Tenże wyglądał mniej więcej jak sala operacyjna dla zwierząt w najmniejszej gminie w Polsce sprzed 20 lat. Doktor Faith, owszem, założył lateksowe rękawiczki, ale już szczypce do wyciągania szwów pobrał z metalowego pojemnika przykrytego starą szmatą, w którym dźwięcznie pobrzękiwały pensety chirurgiczne, nożyczki, szpikulce i inne niewysterylizowane narzędzia. Zimny pot zalał mi plecy. Matko, matko, ilu i jak bardzo chorych pacjentów dotykały te szczypce. Myślałam blada, nie chciałam jednak siać paniki, więc skupiłam się na trzymaniu palca wrzeszczącemu w niebo głosy synkowi oraz pocieszałam się tym, że po jednorazowy i sterylny nożek do przecinania szwów doktor Faith wysłał do pobliskiej apteki pielęgniarkę. Pielęgniarkę dodam na marginesie, stereotypowo piękną i seksowną. Potem doktor nie dowidział szwów, bo posadził kajtka tyłem do światła, więc przechwyciłam od niego szczypce i własnoręcznie wyciągałam niebieskie nici z serdecznego palca lewej ręki prującego się dziecka. I tyle. Koniec, kropka, po szwach, do których wyjęcia nie użyto ani jednej kropli dezynfekcji. Jedno jest pewne. Żadnych chirurgicznych interwencji w tym szpitalu ani w żadnym innym na Zanzibarze, bo ten jest prywatny, a reszta jest i tak państwowa, nie poczynię. W razie kłopotów, tfu-tfu, na psa urok będziemy musieli łapać awionetkę do Dar es Salaam, przy czym to tylko za dnia, bo w nocy nic nie lata. Minął tydzień, a baobaby są gołe. Tak mają w zimie i w przedwiośniu, w którym aktualnie się znajdujemy. Więc żyć będę i obrastać w liście razem z baobabami. Polska? Mam wrażenie, że mój mózg nie jest w stanie przebić się żadną myślą w polską jesień. Osadził się w miękkich myślach czaszki człowieka afrykańskiego. To, co ostre i kanciaste, potwornie spiętrzony beton w płaskim świetle. Trud dojazdów w spalinie co rano, zgrzyt karoserii w popołudniowych korkach, to wszystko, co trepanowało mi głowę cienkim szpikulcem, sącząc cywilizacyjne jady, znajduje się teraz za grubą zasłoną chmur oceanicznych i rozmaitych błękitów. Teleportacja by mnie zabiła, bo ja nie tylko przeprowadziłam się z Polski na Zanzibar, ze stałej kontynentalnej bryły na wyspę, z zimna w ciepło, z białego w czarne. Przeprowadziłam się też z aglomeracji w przyrodę. Owszem, mieszkamy w obrębie jedynego miasta na Zanzibarze, w Stone Town, ale nasz dom stoi w willowej dzielnicy, wśród drzew, palm i poletek z bananowcami, papajami i maniokiem, blisko oceanu. Skrawki Bahari, czyli oceanu, widzę z balkonu sypialni, daleko od szosy. Szczebioczą ptaki i dzieci, kraczą wrony, pieją koguty, meczą kozy. Kobiety brzęczą naczyniami i śpiewają, a mężczyźni słuchają imamów przez radio. Słyszę, jak wieje mały wiatr z południa. Husband mówi, że tutaj przed wiośniem zawsze wieje z południa. Rozsunęłam zasłony. Podmuchy wyklepują frędzle młodej palmy kokosowej przy domu tak szybko, jak palce pianisty wirtuoza klepią w klawisze fortepianu. Synowie mają pierwszy dzień w szkole.
3: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30.
4: Autopromocja.
5: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
4: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00.
6: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
4: Reklama. Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

0: A czy ty, Kamilu, czujesz się częścią większego ekosystemu?
1: O, to zależy jakiego.
0: No na przykład takiej ludzkości.
1: Bo jeżeli chodzi
0: chociażby
1: o ekosystem ludzkości, to zupełnie nie.
0: Zupełnie nie.
1: A jeżeli chodzi o ekosystem taki lokalny, to zupełnie tak.
0: Poznań, jakim się czujesz? Ty bardziej gdzieś tam Ślązak?
1: Czy ja wyglądam, jakbym był węglem ubrudzony?
0: A co, no mówisz, że Ślązacy są?
1: No bez
0: przesady. Przepraszam.
1: Oczywiście bez obrazy dla każdego z Ślązaka, który nas słucha. Nie, ja się czuję lokalnie, tutaj, tak na przykład, o, mam rodzinę. To jest ekosystem.
0: No, w ten sposób. No,
1: posiadam.
0: Ta rodzina najbliższa to też jest mi coś, czego się czuję częścią, to jak najbardziej.
1: Poznaniakiem jestem dla wszystkich osób z Poznania, które teraz nas słuchają. Jestem Poznaniakiem.
0: Bo wy tacy przyszywali trochę, trzeba to jednak
1: powiedzieć,
0: prawda?
1: Przyznaję się, ty też jesteś Poznaniakiem i niczego innego nie możemy na antenie w tym momencie powiedzieć.
0: Od 5 lat, tak.
1: Lista aferowych nowości nam się trafiła.

0: I takie Toruno, moi drodzy, na liście aferowych nowości to Etno i Toruno. Właśnie. A propos listy aferowych nowości, no to ja powiem wam tylko, że możecie wejść sobie na stronę afera.com.pl, tam zajrzeć do kategorii muzyka i poczytać trochę więcej szczegółów, no bo my tak trochę mało na ten temat powiedzieliśmy, czyż nie?
1: Myślę, że troszkę mało, także można doczytać jak najbardziej o całym ekosystemie też, a jeśli chodzi o ten ekosystem nasz aferowy, no to możecie zaglądać na afera.com.pl / aferzasta i tam oczywiście do piątku, do godziny 12 oddawać swoje głosy właśnie na ten poprzedni singiel jak Ekto i Runo. Właśnie, na notowanie 1754, bo to wy wybieracie, co poleci właśnie na aferzastej.
0: A w propozycjach, oprócz Ekto, jeszcze Twój Dawid, jeszcze Zuza i Lenda, jeszcze Linia Nocna i Zachwyt. Takie 5 dla was przygotowaliśmy. No i na takie 5 możecie zagłosować. Zapraszamy bardzo serdecznie. Przypomnę, bo może zapomnieli, nie? Do piątku. Do południa.

0: Można powiedzieć, że dead and gone, ale na pewno nie można powiedzieć tego o Marcelu Kujawie i Hannie Kowalskiej, bo ci dopiero przyszli do studia z gotowym serwisem informacyjnym na 3 minuty przed 9.
1: Marcel Kujawa,
2: Hanna Kowalska, zapraszamy.
1: Zadrzechnia fioletowa coraz częściej spotykana w poznańskich parkach. Owad ten, zwany potocznie czarną pszczołą, ma długość 2-3 cm.
2: Co ciekawe, zadrzechnia nie była obserwowana w Polsce od 1935 roku. Sytuacja zmieniła się w tym wieku, gdy ponownie pojawiła się w kraju.
3: Najczęściej ludzie sobie kojarzą taką rodzinę pszczelą, tak? Czyli mamy królowe, robotnice i trutnie, a gdzieś tam zapominamy, że są też pszczoły samotnicze i właśnie zadrzechnia zalicza się do tych samotniczych pszczół, czyli nie mamy takiej typowej kolonii, jest samiec, samica, kopulują. Samica składa jaja w obumarłym drewnie, gdzie się drążą takie korytarze, tam zostawia nektar z pyłkiem, taką mieszaninę, na tym składa jajo i z tego korzysta sobie larwa.
1: Mówiła Sandra Kaźmierczak z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zadrzechnia fioletowa objęta jest częściową ochroną.
2: Owad jest cennym zapylaczem. Władze apelują, by nie próbować łapać czy płoszyć czarnych pszczół, tylko zostawić je w spokoju.
4: Wiadomości z Akademii Wychowania Fizycznego.
1: Poznański AWF rozwija współpracę ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu. Planowane działania będą dotyczyć obszarów związanych z dietetyką i psychologią.
2: To bardzo ważny element kształcenia. Studenci pod okiem specjalistów będą mieli okazję poznać specyfikę pracy z pacjentem w warunkach klinicznych.
1: To również szansa na bardziej rozległe praktyki zawodowe. Współpraca łączy potencjał naukowy i dydaktyczny, ma przynieść wymierne korzyści pacjentom, jak i przyszłym specjalistom.
2: Relikwii. Zakończyła się ogólnopolska peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców, Zeli i Ludwika Martin.
1: Relikwię umieszczono w głównej nawie Katedry Poznańskiej. Podczas homilii podjęty został temat stanu polskich rodzin i problem samotności.
2: Nawiedzenie relikwii miało zwrócić uwagę na to, jak ważna jest rodzina i ludzie, którymi się otaczamy. Podczas mszy obecni odnowili przysięgi małżeńskie, a rodziny zawierzono w stawiennictwo świętej Zeli i Ludwika.
1: Małżeństwo zostało kanonizowane tego samego dnia w 2015 roku, a Teresa od Dzieciątka Jezus została ogłoszona świętą w 1925.
4: Tematy, które nas łączą.
2: Na poznańskim niebie możemy teraz obserwować coroczny rój meteorów. Chodzi o Perseidy.
1: Spalające się w atmosferze drobiny są tak jasne, że można je dostrzec gołym okiem. O tym, jak je znaleźć na niebie, mówi Michał Pawłowski z Good Night Collective.
5: Patrzenie sobie gdzieś tam w tą stronę północną. Najlepiej jeszcze do tego w takim miejscu, w którym ta część północna nie będzie skierowana na jakieś duże miasto typu Poznań na przykład, czy nawet mniejsze miejscowości też są w stanie już w tej chwili świecić na tyle mocno, że jeżeli jesteśmy stosunkowo blisko, to też jest w stanie te obserwacje popsuć.
2: Maksimum roju przypada już w nocy ze środy na czwartek. Najlepiej widoczne są po godzinie drugiej w nocy.
1: Perseidy są pozostałościami komety Swifta-Tuttla, która zbliża się do Słońca raz na 133 lata i przecina wówczas orbitę Ziemi. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
7: Perseidy to jutro, a pianie kury to już teraz. Zaczynamy!

0: Godzina 9 na zegarku wybiła, moi drodzy, 11 dzień sierpnia. Mamy w kalendarzu to
1: wtorek. Zuzanna, Klara, Włodzimierz, Aleksander, Piotr, Lilia, Herman, Filomena, Ligia, Ruf, Interimena i Włodzimir. Najlepszego życzymy z okazji imienin.
0: Z informacji najważniejszych to zapomnieliśmy o jednym, 3 dni do weekendu nam zostały.
1: A jak mogliśmy o tym zapomnieć?
0: I święto mamy dzisiaj również wpisane. Dzień konserwatora zabytków, więc wszystkim zabytkom i wszystkim konserwom wszystkiego dobrego.
1: Dla koneserów takie święto.
0: Tak.
1: Można powiedzieć. To, co za chwilę, to przegląd wydarzeń z Poznania i regionu. Również zostańcie z nami, to 9:01 na zegarach.

0: Na zegarach 9.04 przechodzimy do przeglądu wydarzeń z Poznania i okolic, na początku studencko.
1: Tak, moi drodzy, o studiach będziemy rozmawiali, no i tutaj pytanie do ciebie. Czy ty wiesz, jakie kierunki na UAM-ie są najbardziej obleganymi? Jak byś miał zgadywać? O, brawo.
0: I później może filologia angielska?
1: Blisko, tak, to jest miejsce numer 3, a miejsce numer 2?
0: Myślę jeszcze szybko, co by tu mogło być, jakieś może kulturoznawstwo, nie?
1: No nie, ale 2 na 3 pierwsze miejsca trafiłeś, bo to jest tak. Psychologia, prawo, filologia angielska.
0: A, prawo, no przecież, że prawo.
1: To miejsce 1, 2, 3, no i potem kierunek lekarski w Pile. Ciekawie. No i dziennikarstwo i komunikacja społeczna w tym wszystkim. Nie wiem, dlaczego ktoś chciałby być dziennikarzem, no, ale trzymam za wszystkich kciuki, moi drodzy.
0: Za przyszłych aferowiczów.
1: Oczywiście. A dlaczego o tym mówimy? No bo na UAM-ie zostały dziesiątki wolnych miejsc. Oczywiście. Psychologia i te najbardziej kierunki, które cieszyły się największym zainteresowaniem, no wypełnione są już aż po brzegi, no ale drugi nabór rusza, więc na ten drugi nabór możecie się wpisać. To przypominam wszystkim tym, którzy się jeszcze nie wpisywali, którzy jeszcze się nie nabierali, albo którzy się nie dostali tam, gdzie chcieli się dostać. Filologie obce są dostępne. To na pewno kierunki biologiczne. No i nawet na Wydziale Prawa są rzeczy, które, do których moglibyście dołączyć, więc o tym przypominam. 41 kierunków stacjonarnych dostępnych na UAM-ie nieustająco jest. Zastanawiam się jedno w tym wszystkim. Dlaczego ta psychologia od tylu lat tak bardzo króluje na tych uczelniach, i to nie tylko w Poznaniu, ale również w całej Polsce.
0: Szewc bez butów chodzi chyba, wiesz? Tak mi się wydaje.
1: I możemy to zostawić, ja nie będę tego komentował. To jest twoje zdanie i ja się zupełnie od niego
0: ja tylko powiedziałem, powiedz tylko o szewcach, nie wiem, o co chodzi.
1: Zupełnie niezwiązane z żadną informacją.
0: Absolutnie, a o tej psychologii czekaj, muszę się zastanowić.
1: Okej, to UAM, moi drodzy, jeżeli zastanawiacie się, jak wygląda sytuacja na Politechnice Poznańskiej, no to ja przypominam, że pierwszy raz w historii na Politechnice Poznańskiej nie będzie drugiego naboru, nie ma drugiego naboru, no bo Politechnika Poznańska została wypełniona na naborze numer 1 w 100%. Progi punktowe bardzo, bardzo wysokie, no to dlatego, że sześciolatki poszły. Wszystkie sześciolatki poszły do szkół podstawowych, no i to są właśnie te sześciolatki, które w tym momencie idą na studia.
0: No niektórzy, jeśli zrobili gapiera, no to wtedy mogą mieć większe szanse za rok faktycznie, bo teraz rekordowe były te liczby, jeśli chodzi o punkty uzyskane właśnie na Politechnice Poznańskiej, żeby się na nią w ogóle dostać. My przechodzimy jeszcze do medycyny tym razem.
1: Ale w Pile kierunek lekarski?
0: Nie, w Poznaniu i chodzi o szpital wojewódzki. Rozmawialiśmy o tym 2 godziny temu na przeglądzie prasy. Teraz chciałbym trochę rozwinąć ten temat, bo tutaj szansa na oszczędzenie płuc i skuteczniejsze leczenie. Od 28 lipca już właśnie w szpitalu wojewódzkim w Poznaniu wykonywane są operacje z użyciem nowoczesnego lasera półprzewodnikowego. Dzięki niemu pacjenci mają większą szansę zachować sprawność oddechową, szybciej wrócić do leczenia, a w razie nawrotu choroby lekarze mogą ponownie operować, oszczędzając kolejne fragmenty zdrowego płuca. Także na pewno coś, co tym pacjentom na pewno może pomóc. Szczególnie chodzi tutaj o choroby nowotworowe, właśnie o te płuca. I właśnie te tkanki nie są na tyle niszczone. Mniejsze ryzyko jest również powikłań. Nowoczesne urządzenie nie tylko umożliwia bardzo precyzyjne usuwanie nawet niewielkich zmian, ale także ogranicza krwawienie i zmniejsza ryzyko przecieku powietrza z płuca po operacji, co jest bardzo niebezpieczne, a to przekłada się również na sprawniejsze oraz szybsze powroty chorego do zdrowia lub dalszego leczenia systemowego. Same lasery są, ale zbyt mało specjalistów. Jeszcze kilkanaście lat temu operacyjne lasery były wyposażeniem większości ośrodków torakochirurgicznych w Polsce. Dziś, jak słyszymy od doktora Zielińskiego, co czytam w Głosie Wielkopolskim, wykorzystują je tylko pojedyncze placówki. Problemem nie jest sam sprzęt, ale niewielka liczba chirurgów mających doświadczenie w wykonywaniu tak wymagających zabiegów. Także jak najbardziej medycynę możecie studiować cały czas, tych specjalistów potrzeba, to na pewno.
1: To prawda. A nie wiem, czy wiecie, ale słyszałem ostatnio, tak mi się jakoś o uszy obiło, że jak się jest lekarzem, to się zarabia miliony. Więc to jest chyba biznes bardzo
0: ograniczenia opracowy. Będą, ale jeśli chodzi o koszt takiego lasera, to możesz zgadnąć, ile on może kosztować.
1: Samego urządzenia?
0: Tak.
1: 150 tysięcy.
0: 250 tysięcy.
1: 250 tysięcy.
0: No i to tyle, jeśli chodzi o przegląd wydarzeń z Poznania i okolic. 9:09 na naszych zegarach. Almost had to start a fight.
1: To na antenie.

0: This next one's called Free Bird 2.
1: Autopromocja.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
3: Szampan MP3.
4: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
5: W środę o 20.
3: Zaprasza Zespół Niemoc.
1: Autopromocja.
6: Aferanek.

0: Czy ty, Kamilu, zastanawiałeś się kiedyś nad swoimi korzeniami? Patrzyłeś tak w głąb drzewa genealogicznego?
1: A nawet kiedyś oglądałem takie narysowane. Co prawda tylko chyba z jednej strony rodzinnej, bo takiego pełnego full to nigdy w życiu nie widziałem. Ale bardzo jest to ciekawe rzeczy. Tak się zastanawiam, że i myślę sobie, że jak będę miał czas, prawdopodobnie, nie wiem, 80 lat...
0: No to jest jedna z tych rzeczy, co się na emeryturę odkłada pewnie, tak.
1: To zrobię takie piękne, tak wyhaftuję taki wielki gobelin. I na ścianie powiesz.
0: No proszę.
1: Drzewa genealogicznego.
0: Chcesz mieć dzieci i wnuków?
1: Tak.
0: No to wtedy już wnuki będą miały to na pracę domową pewnie jakąś. Nie,
1: no to ja mam to zrobić.
0: Twój spadek taki.
1: Tak, ja to im zostawię. O, jak w Harrym Potterze na ścianie było zawieszone. Właśnie coś takiego.
0: Rozumiem.
1: I tych wszystkich, których nie lubimy, będziemy po prostu wypalać na tych zdjęciach.
0: No dobrze. Słuchaj, ja doszedłem tak naprawdę, znaczy to co wiem, to tak naprawdę tylko do pradziadków. Dalej gdzieś tam to już tylko legendy chodzą, ale musiałbym faktycznie kiedyś na emeryturze może się tym zająć. A my o tym mówimy, ponieważ teraz nasza kolejna nowość, a tam Kasia Kosmos, która też zagląda właśnie w głąb swojej historii rodzinnej, to jej singiel, Dom.

0: No i tutaj Dagmara Gregorowicz, tutaj Kasia Kosmos, moi drodzy, i tutaj lista aferowych nowości, czyli dom, jak zawsze, wszystkie informacje, gdzie?
1: Na afera.com.pl, jak najbardziej tam możecie zaglądać, jak najbardziej tam zaglądajcie. Po więcej informacji właśnie na temat tych singli, bo u nas co chwilę, co pół godziny jakaś nowość.

0: Już 20, 21 i 22 sierpnia na poznańskiej Ławicy będzie odlotowo, a to za sprawą rokowizny i piątej edycji, a zagrają tam tacy artyści jak Sex Pistols, chociażby również Nova Twins, Coma, Cult, Jam, AC Drinkers, Lady Punk, Nocny Kochanek. To wszyscy właśnie ci artyści i wiele więcej wtedy na rokowiźnie.
1: Tak, moi drodzy, jedyne co musicie zrobić, żeby powalczyć o te wejściówki, to napisać do nas pod numer 7248 w treści, wpisać afera rokowizna, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedzieć na pytanie, czego nie może zabraknąć na dobrym festiwalu. To wszystko.
0: No i odpowiedzi na... My wyślemy wam odpowiedzi, kto wygrał dopiero w poniedziałek, także czasu jest sporo, ale możecie pisać jak najbardziej, żeby wygrać właśnie podwójny karnet na to całe wydarzenie. 2 zł i 46 groszy, to już z VAT-em. My czekamy jak najbardziej do poniedziałku na wasze odpowiedzi.

0: Czy ty, prowadząc aferanek, wykorzystujesz 100% swojego mózgu?
1: Nie chciałem ciebie zapytać, czy ty tęsknisz za swoim mózgiem, więc...
0: Ach, no to już... Dobrze.
1: Bardzo ładna rozmowa tego, z tego wyszła.
0: Dobrze, że tego nie powiedziałeś, wiesz?
1: Tak, dobrze, że tego nie powiedziałem.
0: To byłoby mi bardzo niemiło.
1: To tylko ci się przyśniło, albo wyobraziłeś sobie, jakbym tak powiedział.
0: Ale narcyzem jesteś pewnie, co?
1: Nie w ogóle.
0: Nie wcale.
1: Moi drodzy, dlaczego o mózgu? No, bo 9:30 na zegarku, mamy wtorek, a to oznacza, że mózg, afera, również jest z nami.
0: Tak, i Marta Sibila kontynuuje tutaj z gościnią właśnie temat narcyzmu.
2: Skwierczy ci w głowie, sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
3: W dzisiejszej audycji znów wrócimy do tematu narcyzmu. Jestem znów z moim gościem, Wiktorią Tomaszek.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Wiktorio. I dzisiaj kontynuujemy właśnie ten temat. Rzeczą, którą teraz właśnie chcieliśmy poruszyć, jest właśnie to, jak teraz jest narcyzm postrzegany właśnie w psychologii. Jeśli moglibyśmy właśnie przedstawić taki szerszy obraz naszym słuchaczom.
4: To też, jak mówiłam w poprzednim odcinku, to postaram się tak faktycznie bardzo krótko przedstawić te różne perspektywy. Myślę, że zacznę od rozwojowej, gdzie narcyzm pojawia się jako normalne stadium rozwoju człowieka, a mianowicie bardziej dziecka, z którego, żeby wyrosnąć, muszą zostać spełnione nasze potrzeby. Też jeżeli one nie zostają spełnione albo zajdzie jakiś rodzaj wykorzystania czy innej traumy, no to faktycznie w przyszłości możemy się spotkać już z patologią tego narcyzmu.
3: Czyli właśnie taki proces właśnie niezadbania wspiera tutaj właśnie rozwinięcie się narcyzmu.
4: Tak, na pewno. No, w przypadku zaspokojenia tych potrzeb i takiego normalnego przejścia do dalszego etapu, no to na przykład Kohut uważał, że ten taki dziecinny narcyzm w ogóle zostaje przekształcony do takiego normalnego, dorosłego narcyzmu, który jest też podstawą na przykład naszych ambicji. I w tym momencie nie jest to zaburzeniem. Na co jest zaburzeniem, no to na pewno jest domeną psychologii klinicznej, która właśnie się zajmuje tym, żeby określić, gdzie się zaczyna ta granica, od której te cechy narcystyczne to już są objawy. Jakie też jest natężenie tych objawów, które jest potrzebne do zdiagnozowania ich oraz ich różnorodność. Tutaj warto powiedzieć, że same objawy narcyzmu nie są jakby wystarczające do stwierdzenia zaburzenia osobowości, bo osoba musi najpierw spełniać ogólne kryteria zaburzeń osobowości, żeby w ogóle podjąć takiej się dalszej diagnozy, z jakimi cechami są te zaburzenia osobowości. No i mamy też psychologię społeczną, która ujmuje narcyzm jako po prostu cechę osobowości, którą posiada każdy, aczkolwiek na innym natężeniu. Psychologia społeczna bardzo często się skupia po prostu na badaniach korelacyjnych albo też na regresji. Patrzy, jaki jest związek różnego rodzaju narcyzmu z innymi zjawiskami czy cechami.
3: Czyli właśnie wypełniając niektóre kwestionariusze właśnie będą mieli wtedy styk z tym
4: Zazwyczaj tak, pojęciem. Zazwyczaj z narcyzmem wielkościowym albo wrażliwym.
3: Dobrze, czyli tutaj mamy właśnie, nam pogłębiłaś tutaj niuans tego, co oznacza narcyzm albo czego, co nie zawsze oznacza. Właśnie, że nie zawsze oznacza jedynie zaburzenie. Tutaj jest to też czasem właśnie taka norma, coś zwykłego, co każdy ma, ale jednak ludzie się zazwyczaj skupiają właśnie na tym aspekcie właśnie, że to jest zaburzenie i gdzieś tam może demonizują właśnie na podstawie tego. I czy twoim zdaniem w takim momencie często pojawi się stygmatyzacja?
4: Tak, no możemy się spotkać, myślę, bardzo często z tym, że osoby niebędące jakoś psychologami nawet, czy psychiatrami, już nawet nie tylko się w przypadku narcyzmu samodiagnozują, tylko na przykład próbują diagnozować inne osoby ze swojego otoczenia, gdzie często mogą jakby nadawać im taką etykietę na podstawie na przykład jakichś zauważalnych dla niej zachowań i nazywać tą osobę narcyzem. Bardzo często w takim no, bardzo oskarżającym tonie.
3: I jak twoim zdaniem można na przykład zapobiegać takiemu podejściu?
4: No na pewno jakoś skupiać się bardziej na języku, którym opisujemy zachowania, a niekoniecznie używać określeń, które są po prostu jednostką kliniczną w momencie, w której no, ani nie mamy kompetencji, ani to też nie jest sytuacja, jakby, w której osoba się zgodziła na taką diagnozę.
3: Czyli bardziej właśnie zniuansować gdzieś tam, niuansowo postrzegać taką osobę.
4: Tak, ja na pewno jestem za tym, żeby nazywać na przykład zachowania przemocowe i o nich rozmawiać. Niekoniecznie się skupiać na tym, czy osoba ma dane zaburzenie, czy nie, bo może niekoniecznie być ani pomocne w na przykład podjęciu decyzji o tym, czy postawić jakąś granicę, czy też zgłosić się po pomoc, jeżeli na przykład jakoś zakończenie tej przemocy nie jest możliwe dla tej osoby.
3: Tak, czyli tą smutną konieczność postawienia etykiety, choć nie dla wszystkich pewnie będzie smutna, niektórzy pewnie lubią etykietować ludzi, jednak zostawiamy psychologom i niuansujemy.
4: Raczej tak, no warto też oczywiście no pamiętać też o takim niuansie, że kiedy rozmawiamy z osobą, która doświadcza przemocy, to niezależnie, czy jest to nasz przyjaciel, czy pacjent i ta osoba jest w emocjach i jedyny jej dostępny język, żeby to nazwać, to jest ten, który mamy w internecie, no to na przykład nie jest odpowiedni moment na tłumaczenie jej jakiego ma języka używać. Tak. Więc też nie popadajmy w skrajności, że nie są to też zawsze dobre momenty na to.
3: Tak, jasne. I no przede wszystkim właśnie skupmy się też na właśnie swoim własnym podejściu w takich momentach. Mówimy właśnie o różnych podejściach, które mamy właśnie przedstawione społecznie, w internecie i tak dalej. Czy myślisz, że są jakieś takie rzeczy, które może napawałyby cię nadzieją w tym wszystkim, takie w tym, jak ludzie podchodzą do narcyzmu?
4: No na pewno jest trochę więcej tej psychoedukacji w internecie, którą faktycznie się zajmują psychologowie czy inni specjaliści. Którzy próbują jakoś obalać pewne mity na temat narcyzmu, na przykład właśnie to, że to nie zawsze jest zaburzenie, a nawet jeżeli to jest zaburzenie, to nie każda osoba będzie miała wszystkie te objawy. I no też bardzo ważny mit obala się o tym, że nie da się nic zrobić, że te osoby nie będą chciały się leczyć nigdy i że nie jest to możliwe do wyleczenia. No, jest to bardzo szkodliwy mit i bardzo stygmatyzujący. No i też pewnie to, że intensywność jakichś tam zachowań, których można się spodziewać po osobie zaburzonej, pewnie będzie bardziej zależeć od głębokości tego zaburzenia niż od jego kategorii.
3: Czyli kategorii
4: czy jest to narcystyczne narcyzmu. Zaburzenie, czy na przykład zależne, czy borderline.
3: Można też powiedzieć, że jakby stygmatyzacja tutaj przyczynia się do tego, że ludzie się nie zdiagnozują i nie otrzymają pomocy, a pomoc jest rzeczywiście dostępna. Jest to coś, co można uzyskać.
4: Tak, no zdecydowanie terapia pomaga w tym przypadku.
3: Tak, że jest to jak najbardziej przypadek tutaj, którego nie musimy spisywać na straty, tak jak często jest to może przypisywane w takim momencie.
4: Z drugiej strony też pewnie nie powinniśmy my w związku próbować leczyć tej osoby.
3: Tak, nie jest to nasza odpowiedzialność, ale no wiedzmy, że właśnie w sumie przede wszystkim w takim momencie wtedy ta osoba będzie miała tą odpowiedzialność, żeby rzeczywiście sobie pomóc, a nie jakby dalej powtarzać te same schematy. Dobrze, to to czy jest coś jeszcze, co chciałabyś dodać w tym miejscu, co by nasi słuchacze też powinni wiedzieć?
4: No warto na przykład też się odnieść do Goffmana, który ogólnie pisał o stygmatyzacji, o jako takim zjawisku, które może paradoksalnie doprowadzić do tego, że osoba będzie się bardziej identyfikować z tym piętnem, które dostała, czyli przyjmie to jako swoją tożsamość, co może wzmożyć właśnie jej zachowania, które by wynikały z tego piętna. Może na przykład sobie dopisać jakieś inne objawy, których wcześniej nie miała. O tym musimy nawet pamiętać podczas leczenia, że osoby, które mają jakieś trudności tożsamościowe, dostając diagnozę, istnieje ryzyko, że będą ją włączały do swojej tożsamości i będą traktowały swoją diagnozę jako jakąś definicję tego, kim są, wobec czego może to w pewnych przypadkach doprowadzić do pogorszenia objawów. I jakby specjaliści lecząc te osoby możemy być bardzo ostrożni w tym aspekcie i temu zapobiegać. Mhm. Tym bardziej jest to niebezpieczne, kiedy jest to używane jakby tak w życiu codziennym.
3: Mhm. Czyli tutaj być szczególnej ostrożności użyć w takim miejscu. Mhm. Dobrze. Jeszcze raz była z wami Marta Sybila oraz
4: Wiktoria Tomaszek.
3: I dziękujemy serdecznie za słuchanie naszej audycji.
2: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
5: Autopromocja. Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
6: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
7: Okazuje się, że tak.
6: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20:00.
7: Zapraszają
6: Olga
7: i Arek
6: z zespołu Madam Affair.
8: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
5: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Kamilu pytanie do ciebie mam.
1: No, dużo dzisiaj tych pytań, już się boję.
0: No tak, wiesz, muszę z kimś pogadać, nie? No co, będę sam do siebie gadał.
1: Ze słuchaczami mam ciebie. Można.
0: Można też, aferanek@afera.com.pl. Jeszcze 15 minut macie, żeby do nas pisać. Może coś ciekawego wymyślicie, a my to przedstawimy na antenie. Ale ja cię teraz, Kamilu, pytam. Czy masz taką sytuację życiową, wydarzenie, że czułeś, że trafiłeś Boga w oko? No, zastanawia się, myśli.
1: To jest bardzo trudne pytanie.
0: Oznacza to, że
1: myślę,
0: tak, wiesz,
1: że
0: to oznacza,
1: tak,
0: oczywiście.
1: Moment, w którym się urodziłem.
0: Wow, no faktycznie, to trzeba trafić los na loterii faktycznie, bo to jest bardzo mała szansa, żeby się narodzić w ogóle. Jakie mamy wszyscy szczęście.
1: W ogóle to jest bardzo mała szansa, żeby ludzkość istniała, tak, patrząc na cały bezmiar oceanu kosmicznego.
0: Coś takiego jak Ziemia, że w ogóle istnieje. To ewenement, to prawda, ale już my tutaj pływamy. Proszę bardzo, jutro będzie można pooglądać Perseidy. To chociaż
1: jakbyście
0: tyle.
1: Chcieli.
0: I pomyśleć, ale fajnie jest też żyć. No dobrze, przechodzimy do listy aferowych nowości, no bo tam właśnie Boga w oko. Twój Dawid. Moje życie i mój świat.

0: No gdzie jest kolejna, gdzie jest kolejna? Tak twój Dawid zaśpiewał, moi drodzy. To Boga w oko, to lista aferowych nowości. No i na tę listę możecie zagłosować, jak już wspomnieliśmy, jak już powiedzieliśmy. Aferzasta lista przebojów Radia Afera. To w propozycjach do piątku, do południa. A propos Boga w oko, no to o pogodzie do nas napisał Kajtek, że z pogodą też Boga w oko trafił. Chociaż ja zawsze myślałem, że Boga w oko to jest, że tego Boga się denerwuje.
1: Powiem ci, że ja też tak myślałem i właśnie chciałem cię o to zapytać, czy denerwujesz czymś Boga, no ale jak sprawdziłem, to że właśnie taki los na loterii się wygrało. Trzeba by to może zrobić gdzieś większy research, myślę.
0: No to prawda, a teraz jak nie ma deszczu, no to rzeczywiście, szanowny słuchaczu Kajtku, tak można trafić. Chociaż ja nie wiem, czy te upały 30 ponad stopni to Boga w oko, czy to bardziej Bóg w nas.
1: Zależy jakie wakacje.
0: O, to prawda. Na Antarktydzie?
1: O, na przykład.

0: Hanna Kowalska i Marcel Kujawa jest z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry, cześć.
0: A myśleliście, że już nie pogadamy sobie z wami.
1: No ja tak, nie ja
0: tym
1: myślałem,
0: razem. No. Hanna, proszę powiedz, jak ci się czyta serwisy? Jak jest na aferanku?
2: Super mi się czyta serwisy, wcale się nie stresuję.
0: A jak się pisze?
2: Pisze się jeszcze lepiej.
0: Uwielbiasz pracę pod presją.
2: Kurczę, świetnie jest.
0: To świetnie. 3 minuty do godziny 10:00. Czas na świetny serwis informacyjny.
2: Anna Kowalska,
1: Marcel Kujawa, zapraszamy.
2: Wielkopolscy strażacy działają poza granicami kraju. Ratownicy modułu GFFF Poland od 2 września w sierpnia wspomagają działania gaśnicze na terenie Hiszpanii.
1: Wczoraj na miejsce dotarła druga zmiana obejmująca 7 strażaków z Poznania. Skierowani do lokalnych baz czekają w stanie gotowości do podjęcia działań gaśniczych.
2: Dotychczasowe obowiązki obejmowały m.in. wycinkę tlących się drzew, dogaszanie pogorzeliska lub wykonywanie linii obronnej na granicy strefy spalonej i niespalonej.
1: Łącznie wykonano około 800 metrów umocnień w wąwozie rzeki. Działania są podejmowane wspólnie z hiszpańskimi strażakami.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
2: Trwa tegoroczna 26. edycja Światowego Przeglądu Folkloru Integrację. W tym roku hasłem jest Folklor bez filtra. Organizatorzy festiwalu stawiają na pokazanie prawdziwych historii i bycie blisko publiczności.
1: Zaprezentują się artyści z Meksyku, Brazylii i Polski. Przegląd rozpoczął się w Kostrzynie przemarszem uczestników. Wczorajszy poznański pochód wyruszył spod pomnika Starego Marycha.
2: W programie przeglądu znajdują się również turniej sportów tradycyjnych Pierścieniówka, Msza Święta i występ na Starym Rynku.
1: Festiwal zakończy się koncertem, który odbędzie się w niedzielę o godzinie 18:00 w parku Wilsona. Wstęp jest bezpłatny.
2: Kolejne rzadkie zjawisko na niebie. W środę wieczorem dojdzie do zaćmienia słońca. Można je obserwować od godziny 19:15. Należy patrzeć nisko nad horyzont na zachodnią i północno-zachodnią stronę nieba. O ochronie wzroku podczas obserwacji zaćmienia przypomina Michał Pawłowski z Good Night Collective.
4: Absolutnie nie patrzymy przez żaden sprzęt optyczny, jakikolwiek by on nie był. Okulary też przeciwsłoneczne, to nie jest wystarczające wytłumienie tego światła, żeby to bezpiecznie zrobić. Rzeczywiście jak spojrzymy przez pół sekundy przez okulary, czy tam przez sekundę, to pewnie nam tam się trochę odświetli to słońce roku, ale generalnie tragedia się nie stanie, natomiast spojrzenie na słońce przez teleskop bez filtra to jest utrata wzroku w dosłownie ułamku sekundy.
1: Każdego roku zaćmienie jest widoczne gdzieś na naszej planecie od 2 do 5 razy, przy czym nie zawsze księżyc całkowicie zasłania tarczę słoneczną.
2: W środę będziemy mieli do czynienia z zaćmieniem całkowitym w Poznaniu o nasileniu 84%.
1: Następne takie w Wielkopolsce dopiero w 2200 roku.
3: O sporcie na 98,6.
2: Mecz Brookbet Temalika Niecie Czas Wartą Poznań zakończył się zwycięstwem Warty. Zieloni wygrali 2-1.
1: Trener poznańskiej drużyny Maciej Tokarczyk przyznaje, że Temalika jest wymagającym przeciwnikiem, który ten sezon rozpoczął od 2 wygranych.
5: Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz z rywalem, który w kontekście tej ligi ma bardzo dużo jakości, ma bardzo dużo indywidualności. Natomiast my mieliśmy klarowny plan na to spotkanie, który piłkarze wypełnili w bardzo dużym procencie, więc za to im bardzo gratuluję i dziękuję.
2: Obie bramki dla Zielonych zdobył Mateusz Stanek. Drużyna rozegra swój następny mecz w tę sobotę o godzinie 15:30 z Odrą Opole. To będzie 4. kolejka rozgrywek pierwszej ligi. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Na jutrzejszy zapraszamy od 6:57.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 10 na zegarku wybiła, to oznacza, że niestety po raz ostatni witamy się z Kurą.

0: A tak mi się jeszcze przypomniała, to informacja bardzo ważna. Nie wiem, czy wiesz, ale Marcel Kujawa nie jest z Kujaw.
1: A to wiem, no powiedział mi przed chwilą. No tak? Nawet nikogo oprócz mnie nie zna z Kujaw, sobie wyobraź.
0: A to taki zmarnowany potencjał. Jakby Marcel Kujawa urodził się na Kujawach, to no by było przecież świetnie. Mógłbym nazywać się poznański i urodzić się w Poznaniu, to by było jeszcze lepiej, bo to zdecydowanie zmniejszona lokalizacja.
1: Mógłby się nazywać Marcel Wielkopolan.
0: Nie, no to już zwiększona lokalizacja.
1: Ale Kujawy to... Aha, no dobrze, no tak.
0: O, albo mógłbym się nazywać Kamil Jerzycki, to jeszcze... O, albo mógłbym się nazywać Kamil Strużyński, bym miał swoją własną...
1: Ale ty jesteś z Poznania!
0: I miałbym swoją własną ulicę.
1: A to tak, jeszcze, jest taka i krótka to jeszcze chyba, zmniejszona. Ale jest.
0: To jeszcze bardziej zmniejszona. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Poranek się kończy, bo mamy 11 dzień sierpnia w kalendarzu, mamy godzinę 10. No i tak jakoś to wszystko minęło.
1: A najważniejsza informacja?
0: A, to dobrze, już spieszę. Raz, dwa, trzy, wtorek, piątek, no, 3 dni do weekendu nam zostały.
1: Jak ładnie. Zuzanna, Klara, Włodzimierz, Aleksander, Piotr, Lilia. Wszystkiego najlepszego życzymy wam z okazji imienin. Oczywiście Dzień Konserwatora Zabytków dzisiaj obchodzimy, a z przysłów od świętej Klary są już ładne dary. Jakie to dary? Na pewno nie podwójny karnet na rokowiznę, bo na to będzie trzeba poczekać do poniedziałku do godziny 10, 17 sierpnia. Wtedy rozdajemy drugą turę właśnie tej rokowizny.
0: Tak, ale SMS-y możecie wysyłać cały czas. To no, nie oczywiście. Jest tak, że kończy się poranek, więc wasze wysyłanie się kończy. Moi drodzy, można jeszcze się zastanawiać, można myśleć i można słać. Dziękujemy bardzo serdecznie. Słyszymy się jutro po godzinie 6.30.
1: Alina Krużyńska realizowała ten aferanek, Marcel Kujawa i Hanna Kowalska. To oni byli odpowiedzialni za serwisy informacyjne.
0: Mikołaj Pokorzyński, Kamil Strużyński. My byliśmy z wami od rana, a na sam koniec, jak zawsze, kartka z kalendarza. Bardzo proszę.
1: Tam 11 dzień sierpnia 1970 roku. Wtedy urodził się Andy Bell. A my gramy właśnie Oasis, w którym on grał Don't Look Back in Anger. Dzięki, do usłyszenia.
0: Siema, cześć.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
5: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama. Pali się
3: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
1: Get yourself locked in to bump and grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.

0: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
1: No tak.
2: Wstydzę się, że piszę tylko smutne piosenki, że kiedyś pomyślisz przez to, że jestem niemęski. Wstydzę się, że tracę czasem kontakt ze światem. Pytasz mnie wtedy, gdzie jestem, a ja przecież nie wiem. Wstydzę się, że wtedy na przerwie mogłem mu oddać. Wolałem się schować, a dzisiaj już nie chcę się chować. Wstydzę się kompromisów przez P i wszystkich lepiej nie.

że chciałbym być taki jak Wanda Rutkiewicz i wchodzić na szczyty po prostu, a nie tylko w nie wierzyć. Wstydzę się, że wiem, że miętowy to kolor, a ci, którzy mówią, że tego nie widzą, zwyczajnie wstydzę się przeszklonych oczu na filmach Wendersa, tego, że wierzę w człowieka i w rytm jego serca, i w to, że chociaż jest kruche, nie musi pękać.

0: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Alter Mixer.

tyle alternatyw, tyle możliwości. Ręce skrępowane mam, a twarz zmęczoną. Gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drugą markę na banerze reklamuje piękny pan. Neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz. Dlaczego? Na nim on jest, a nie ja. Może czas coś zmienić, ale to trzeba mieć plan, by pozostać sobą i wywrócić cały świat. Pomoże ci doradca, kontakt 24H. Przecież tyle mam wyboru, tyle do wolności, tyle alternatyw.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ostatni taki koncert Lechii Janerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lechii Janerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19.30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dzisiaj mam dla ciebie dawkę wschodniej kultury. Słuchaj się i daj się zabrać w zakątki Azji. Z tej strony Marta Głogowska i przyszedł czas na przynęty kulturalne.
0: Przynęta kulturalna.
2: O sile kobiecości. Jasna Noc to saga rodzinna opowiedziana z perspektywy czterech pokoleń na tle burzliwej historii Korei. Gdy 32-latka ucieka z Seulu do rodzinnej wioski swojej matki, zaczyna ona odbudowywać dawno porzucone relacje. Emocjonalna powieść o sile i czułości. Będzie okazja o niej porozmawiać już dzisiaj w ramach Klubu Książki Księgarni Bukowski. Wpadaj na spotkanie na patio hotelu Puro o godzinie 18.

0: a teraz zaglądając do Chin. Tytuł Zawieście czerwone latarnie to historia 19-letniej Song Lian, która zostaje czwartą konkubiną zamożnego mężczyzny. Kobiece grono to wieczna rywalizacja o jego względy. Film jest opowieścią o wiecznej zazdrości, oskarżeniach i niepewności. Projekcja o 21:00 w ramach plenerowego pałacowego.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Reklama.
2: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru, Integracje, zapraszają na Międzynarodowy Turniej Sportów Tradycyjnych Pierścieniówka. 11 sierpnia, godzina 17, Klub na Fali. Sponsorzy: Klub na Fali, Primavera, Toba Sport, MK Kane, MDM Druk, Unika. Patroni medialni: IKS, Radio Emaus, Info Kostrzyn, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
2: Okazuje się, że tak.
1: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
2: Zapraszają
1: Olga
2: i Arek
1: z zespołu Madame Affair.
3: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
4: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncert finałowy 16 sierpnia, godzina 18. Muszla koncertowa Parku Wilsona w Poznaniu. Wstęp bezpłatny. Ponadto koncerty w 6 miastach. Sponsorzy: Listener, Klub na Fali, Peri, MDM Druk, Unika, MK Cafe. Patroni medialni: kulturapoznań.pl, TVP3 Poznań, WTK, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
5: Alter Mixer.

0: Autopromocja. Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
0: Autopromocja.
3: Słuchasz.

potęgę. Kiedy robal każe klęknąć, to ty klękniesz. Się nie zlękniesz.

0: Autopromocja.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
3: Szampan MP3.
4: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
5: W środę o 20:00.
3: Zaprasza Zespół Niemoc.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
2: Autopromocja.

często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

Zmarszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie, gdy się dotykam.

0: ten stan.
1: Dobrze robi mi ten restart. Wow. Nagle moja lepsza wersja. Nowe piosenki piszę z miejsca, jak wtedy, gdy byliśmy Westside. Wow. Wraca marzenie o koncertach. Chcesz prawdę o mnie w kilku wersach? Wegetowałem na backstage'ach. Nie mogłem sobie znaleźć miejsca, gdy w każdym słowie tylko presja. No powiedz, ile w tych kopertach? Ile w tych kopertach? Najważniejszy przecież fame i hajs, wykluczający się pod

Dotarła do mnie twoja wersja. Wow. O miku kultowym jak wespa. Lecz są też słowa, których nie znasz. Dlatego miota tobą wszechświat. Wow. Wracając jeszcze do rozejścia, namalowany tchnieniem pejzaż, odkrywam nagle, jakby przestał na duszy ciążyć jakiś przestrach. Wow. W dalszej podróży życzę szczęścia. Temat zamyka ta piosenka. Nasza przygoda była świetna. Przynajmniej tak ją chcę pamiętać. Po sygnale nagraj wiadomość.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

wierzysz, nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dzisiaj mam dla ciebie dawkę wschodniej kultury. Słuchaj się i daj się zabrać w zakątki Azji. Z tej strony Marta Głogowska i przyszedł czas na przynęty kulturalne.
0: Przynęta kulturalna.
2: O sile kobiecości. Jasna noc to saga rodzinna opowiedziana z perspektywy czterech pokoleń na tle burzliwej historii Korei. Gdy 32-latka ucieka z Seulu do rodzinnej wioski swojej matki, zaczyna ona odbudowywać dawno porzucone relacje. Emocjonalna powieść o sile i czułości. Będzie okazja o niej porozmawiać już dzisiaj w ramach Klubu Książki Księgarni Bukowski. Wpadaj na spotkanie na patio hotelu Puro o godzinie 18. A teraz zaglądając do Chin. Tytuł Zawieście Czerwone Latarnie to historia 19-letniej Song Lian, która zostaje czwartą konkubiną zamożnego mężczyzny. Kobiece grono to wieczna rywalizacja o jego względy. Film jest opowieścią o wiecznej zazdrości, oskarżeniach i niepewności. Projekcja o 21:00 w ramach plenerowego pałacowego.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
4: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

Wyszliśmy z lasu. Wyszliśmy o świcie, na drogę prowadzącą do miasta. Było nam ciepło, stopy grzał na nieostygły asfalt, a wiatr wznosił wieże z włosów. Maleńki oddział, szliśmy jedno blisko drugiego w stronę miejskich dekoracji. Miasto ostatnio bardzo urosło, z trudem mieści się w granicach. Wielki plan filmowy, który ma swoje gwiazdy, lecz zawsze czeka na nowe dostawy. Nie podpisuje umów, nie płaci honorariów, tylko sięga bezkarnie po coraz to młodsze ciała. Nikt tu już do siebie nie należy, nikt już nie może być pewien. Wchodzimy do miasta, maleńki oddział bez nazwy, któremu drżą ramiona, pęciny i serce. I już włączyli kamery i robią nam zdjęcia, puszczają muzykę zamiast powietrza. Zaczyna się i można przewidzieć, jak się skończy. Jesteśmy pod ochroną, to znaczy bezbronni. Polują na nas szpiedzy i obywatele. Jednego dnia nas filmują, drugiego zdzierają z nas ubrania, ściągają nam buty, a nasze głowy chcą wieszać na ścianach. Każdy, kto dotknął, uważa nas za swoją własność. Każdy, kto przelał krew, chciałby mieć pamiątkę. Uciekamy z miasta, uciekamy z planu. Możemy się uratować tylko skacząc. Dlatego skaczemy w powietrze, a wiatr wznosi wieże z naszych włosów. Uciekamy, maleńki oddział wyklętych i bezimiennych. Wyszliśmy z lasu, wyszliśmy o świcie, ale czas już wracać.

0: Hurtownia w Radiu Afera.
1: Godzina 16 wybiła, więc otwieramy naszą hurtownię.
2: Tak, dokładnie.
1: Za mikrofonami
2: Nina Frąckowiak
1: i Marcel Kujowa, a za realizację dzisiaj odpowiedzialny Patryk Wojciak.
2: No to co? Dzień dobry wszystkim. No mam... Dzisiaj bez konkursu.
1: Dzisiaj bez konkursu, tak niestety się składa. I dzisiaj mamy 11 dzień sierpnia, wtorek. Imieniny obchodzą Zuzanna, Klara, Włodzimierz, Aleksander, Piotr, Lilia, Herman, Filomena, Ligia, Rufin, Telimena, Włodzimierz, Ligia, Telimena. Tak trochę literacko się zrobiło.
2: No dokładnie. A z nietypowych świąt mamy Dzień Konserwatora Zabytków.
1: No to takie święto miejskie. Takie
2: no,
1: święto miejskie.
2: Też bym tak powiedziała, no.
1: Jesteśmy do godziny 18. Zostańcie z nami.

0: Tak się składa, że zbliża się 15 sierpnia, to jest święto Wojska Polskiego i wniebowzięcia na Świętej Maryi Panny, ale tak się składa, że to święto wypada w sobotę i nie ma długiego weekendu.
1: No i co teraz w takim przypadku?
0: No co teraz dla urzędów w Poznaniu widocznie nie ma rzeczy niemożliwych i tak w piątek jest wolne.
1: No widzisz, no to ładnie sobie tutaj...
0: Więc tak czy siak jest, więc no jak chcecie coś załatwić w urzędach poznańskich 14 sierpnia w piątek, to wam się nie uda, bo...
1: Jest to dzień wolny.
0: Urzędnicy mają długi weekend, tak czy siak.
1: No i nieczynne będą między innymi Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Poznania, Urzędy Skarbowe, Urząd Statystyczny, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Ale zarząd też dróg miejskich.
0: I zarząd transportu miejskiego i MPK też.
1: Więc wszystko.
0: Więc prawie wszystko. No tak to jest. Więc w piątek jak do roboty, no to do roboty, ale urzędnicy nie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Hurtownia na 98,6.

0: przychodzimy do Was z dzisiejszą nowością muzyczną i jest to tak, trochę bym nawiązała do tego, co ostatnio się działo tutaj, czyli Ulewa.
1: No, ja też teraz patrzę tutaj tak na okno i dzisiaj też może być ulewa, niewykluczona.
0: Wygląda, jakby miał zaraz padać, ale jest to właśnie utwór Ulewa od wykonawcy Kilka Czułości.
1: No to posłuchajmy tych czułości w takim razie i zobaczymy, co to jest.

0: Nino, mam pytanie do ciebie, wiesz?
1: Niech zgadnę, czy oddaję krew.
0: Nie. Czy lubisz igły? Jak to u ciebie wygląda?
1: No nie przepadam.
0: Nie przepadasz, czyli raczej jesteś tą osobą, która słabnie, jak oddaję krew.
1: Nie słabnie, ale wiesz, nie jest to...
0: Przyjemne.
1: Moja ulubiona rzecz do robienia.
0: Ale znosisz to godnie, to dobrze.
1: Znoszę
0: to najważniejsze.
1: Godnie,
0: to tak pytam, zagajam, bo strona miejska Poznania otworzyła nową podstronę, gdzie można... To jest taki spis, gdzie można dawać krew, takie miejsce.
1: No właśnie tutaj przeczytałam, że kiedy ponownie można zrobić to w urzędzie, ale na pewno nie w ten piątek, z tego co mówię.
0: No nie w ten piątek, ale w urzędach też czasami można, czasami urzędy też taką akcję robią. No i ta strona to jest efekt współpracy miasta właśnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Tam też różne...

0: Teraz trochę zajrzymy do historii, troszkę dat. Co tam, Nino, przygotowałaś na dzisiaj?
1: No to ja przygotowałam rok 1966 podczas zwołanej w Chicago konferencji prasowej. John Lennon przeprosił za swoją wcześniejszą wypowiedź, że The Beatles są popularniejsi od Jezusa Chrystusa. I z takich ciekawostek w Anglii to w ogóle przeszło mimochodem i nikt specjalnie się nie przyjął tą wypowiedzią, ale w USA to już palono płytę właśnie Beatlesów po tej wypowiedzi.
0: Ale w Wielkiej Brytanii powściągliwie, tak, jak to Brytyjczycy, tak, rozumiem. Dokładnie. Rozumiem. No to ja od siebie dorzucam 1975 rok. Tego dnia polska wyprawa po raz pierwszy w historii zdobyła szczyt Gasherbrum 3 w paśmie Karakorum. Co prawda to nie jest 8-tysięcznik, 1,14 8-tysięczników to nie jest, natomiast no, dosyć wysoki szczyt, 7952 metry nad poziomem morza. Od siebie jeszcze coś na sportowo. 10 lat temu dwójka Magdalena Fulaczy-Kozłowska i Natalia Madaj zdobyły jeden z dwóch złotych medali na igrzyskach w Rio dla Polski.

0: drugim oczy chyba Anita Wodaczyk, to dobrze pamiętamy z rekordem świata w rzucie młotem.
1: Marcelu, czy ty jesteś sportowym świrem?
0: Trochę tak, wiesz, trochę tak.
1: Tak, no. Tak wyczułam po tych datach. A jeżeli chodzi o kalendarium muzyczne, to mamy dla was premierę singla Arctic Monkeys, która ma już 13 lat. Więc posłuchajmy Why do you call me, Why you only call me when you're high?

0: No i przechodzimy do was z pogodą, z korkami, z wszystkim tutaj potrzebnym nam do wiedzy. Dzisiaj jest 21 stopni w Poznaniu, także tak w miarę przyzwoicie, taka wiosenna pogoda. No i tak ma się mniej więcej utrzymywać do piątku, tak 23-29 stopni nawet właśnie w piątek. Weekend ma być całkiem słoneczny, ma być 33 stopnie w sobotę, także ten, kto się wybiera na festiwal Bittersweet, będzie miał rozkosznie. No, więc taka pogoda, powiedziałabym, przełamana. A no, co z korkami?
1: No to ja sobie zaglądam na poznańskie drogi. Dosyć, trochę się dzieje. Mhm. Wypadek mamy na Ratajach. Rataje generalnie jak zawsze o tej porze zakorkowane, więc tam w okolicy Ronda, no musicie uważać. Wypadek też niedaleko od Rataj, bo na skrzyżowaniu Baraniaka z Jana Pawła II tam też się dosyć kotuje, zwłaszcza w stronę Ronda Rataje, więc tam też musicie się uzbroić cierpliwość i musicie też uważać. Rondo Śródka dosyć stabilnie jak na tę godzinę. Oczywiście Królowej Jadwigi w stronę skrzyżowania z Drogą Dębińską też tam postoicie. Rondo Hetmańska do Ronda Starołęka tam też jest gęsto, więc musicie się w cierpliwość uzbroić. Standardowo Hetmańska i skrzyżowanie z Głogowską, tam też dużo aut. Oprócz tego jeszcze Lechicka w obie strony, tam też jest dosyć gęsto i skrzyżowanie Serbskiej z... To jest ulica Bałtycka, tam też postoicie, jeśli jesteście, więc jeśli macie taką możliwość, omijajcie takie rewiry i szukajcie objazdów, gdzie będzie dosyć sprawnie, a jak nie, no to musicie po prostu poczekać.

0: My jeszcze pozostajemy w takiej sferze komunikacyjnej w Poznaniu, no bo teraz biegniemy do was informacjami o tym, że transport miejski po prostu na Bittersweet jest wzmocniony.
1: Tak, będzie dodatkowa linia numer 30 w celu ułatwienia dojazdu na wydarzenie, no i też powrotu z koncertów. No i Wilczak z centrum będzie właśnie ta linia tramwajowa numer 30 łączy Wilczak z centrum, a ponadto wydłużone zostaną godziny kursowania linii numer 3 i zwiększona częstotliwość kursowania linii numer 201.
0: To taka nocna już dla tych, którzy już będą wracać, będą mieli dosyć muzycznych wrażeń. Co ważne, też warto dodać, bilety, karnety i opaski na Bittersweet będą jednocześnie biletami. To z 13 na 14 i z 14 na 15, a także z 15 na 16. To w godzinach od 13 do 4. Tak. Więc jak ktoś ma bilety na Bittersweet, to jednocześnie ma bilety na komunikację miejską.
1: Jest to świetne rozwiązanie i zazdroszczę wszystkim, którzy będą mieli możliwość usłyszenia Gorillaz. Macie super.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru, Integracje, zapraszają na międzynarodowy turniej sportów tradycyjnych Pierścieniówka. 11 sierpnia, godzina 17, Klub na Fali. Sponsorzy. Klub na Fali, Primavera, Toba Sport, MK Kane, MDM Druk, Unika. Patroni medialni, IKS, Radio Emaus, Info Kostrzyn, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły? integrationpoznań.com.
0: Reklama. Hurtownia. Na 98,6.

0: No teraz takie wejście dosyć słodko-smaczne, nie sądzisz, Nino?
1: No właśnie tutaj gadaliśmy o tym, że Marcel miał możliwość wybrać się na konferencję i przynieść nam może właśnie Marianki, o których zaraz porozmawiamy, ale tego nie zrobił, więc wszyscy godujemy tutaj w radiu. Dziękujemy ci, Marcel.
0: Przepraszam za moje grzechy. W takim razie, no Marianki to taka, miejmy nadzieję, będzie nowa cukiernicza tradycja w Wielkopolsce.
1: Taki nowy regionalny specjał. W sumie jak rogale świętomarcińskie, ale tutaj trochę taka, powiedziałabym, mniej obfita opcja.
0: Ale wiesz co, te Marianki już mają pewien certyfikat, że tak powiem, porządności, bo to są zwyciężczynie konkursu Poznańskiego Cechu Cukierników i Piekarzy.
1: Niesamowite, ale w ogóle o co chodzi? Więc okazuje się, że to są ciasteczka, które mają upamiętnić znanego poznańskiego cukiernika Mariana Webera. No który i zmarł przed rokiem.
0: I to był taki konkurs właśnie na zwycięską recepturę, jakąś słodycz, tutaj taką regionalną, która upamiętni tego cukiernika, no i wybrano właśnie Marianki. A czym są Marianki? No to ta receptura Marianek opiera się na płatkach owsianych, sezamu, żurawiny i mięty, więc chyba dosyć smacznie.
1: No ciekawe, jakby na przykład z rabarbarem były też takie Marianki, ale nie są. I więc ta receptura jest całkiem, ma taki prosty skład, ale wydaje mi się, że smaczny. Nie wiem, spróbowałabym, ale niestety Marcel nie przyniósł, no ale z takich innych rzeczy właśnie, no to te ciastka wyglądają też przepięknie, mają takie...
0: Lilie harcerskie to
1: tak,
0: są.
1: Tak, to są lilie harcerskie.
0: Bo to wiesz co, nawiązuje do tego, że Marian Weber był harcerzem w młodości.
1: O, no proszę.
0: Takie piękne nawiązanie dla uczczenia tego cukiernika.
1: To naprawdę przepiękne.
0: No i może jeszcze wspomnimy przy okazji tego, że docelowo Marianki właśnie dosłownie mają się stać takim wielkopolskim znakiem rozpoznawczym, jeśli chodzi o kulinarnia. No i okolice 15 sierpnia wtedy miałoby być takie boom. Jak 11 listopada jest gęsina i rogale świętomarcińskie, to 15 sierpnia Marianki. Taki jest plan.
1: Tak wypiekane co roku.
0: Tak, taki jest zamysł.
1: Ale to uważam, że przepiękne i fajnie jakby właśnie w naszej poznańskiej tutaj tradycji kulinarnej się znajdzie więcej takich przysmaków.

0: Podobno była kiedyś taka audycja, nawet nie podobno, tylko była, Twierdza Poznań i z tego co wiem, to właśnie prowadził ją Olek.
1: Obawiam się, że ona jeszcze trwa.
0: Bo trwa jeszcze?
1: Ona chyba jeszcze jest w ramówce,
0: no,
1: tak.
0: No to widzisz, no to już w ogóle mamy tutaj niesamowite nawiązanie ofiarowe.
1: Ale było słodko, teraz będzie tak wojskowo, tak,
0: tak
1: twardo.
0: Będzie tak.
1: Wojskowo teraz, bo nie bez kozery Nina wspomniała o Twierdzy Poznań, no bo dni tejże twierdzy będą w ostatni weekend wakacji, to 29 i 30 sierpnia, 14 edycja Dni Twierdzy Poznań.
0: Ciekawe, czy Olek się tam wybierze, myślę, że na pewno. No, ale w ramach wydarzenia będzie można odwiedzić 20 poznańskich obiektów fortecznych, schronów i innych budowli związanych właśnie z militarną historią miasta.
1: No i w programie mamy m.in. oprowadzania, spacery historyczne, prezentacje wystaw, sprzęt wojskowy, uzbrojenia oraz gra terenowa, czyli to, co wszyscy fani historii chyba lubią najbardziej. Nie sądzisz?
0: No myślę, że na pewno. No i wydarzenie to jest takim celem, w sensie celem tego wydarzenia jest to, żeby edukować o historii i zachęcać w ogóle do poznawania tych obiektów architektury militarnej w naszym mieście.
1: No ja myślę, że warto też na koniec wspomnieć, że wstęp na większość atrakcji będzie bezpłatny.

0: Teraz będzie, było wejście słodkie, było wejście wojskowe, to teraz będzie wejście budżetowe, no bo
1: w starym zapowstaje,
0: powstaje ogród japoński. To jest, a to jest efekt tego, że to jest projekt, który wygrał w właśnie poznańskim budżecie obywatelskim.
1: No właśnie oglądam tutaj zdjęcia na stronie poznań.pl i powiem ci, że są naprawdę przepiękne i robią wrażenie i nie mogę się doczekać, aż się tam wybiorę.
0: No, co my tutaj mamy? Te charakterystyczne takie układy kamienne, wysepki, te charakterystyczne też takie bramy, ale nie wiem, jak one się fachowo nazywają. Na kulturze japońskiej, no ja wybitny nie jestem niestety.
1: Jeszcze przy ścieżce prowadzącej w ogóle do takiej altany stanie poczekalnia, czyli takie siedzisko z zadaszeniem. O, dostaliśmy informację od naszego niezastąpionego, cudownego realizatora Patryka, że nazywa się to Ishido.
0: Ishido, o, no to widzę, biegły jesteś, Patryk, no.
1: Ale tutaj jest szczęśliwy, że mógł tutaj coś od ciebie tutaj.
0: Warto jeszcze dodać, że ten japoński, on się oficjalnie nazywa Japoński Ogród Wyobraźni. Wyobraźni. No i on będzie powstaje tak naprawdę w rejonie Starego Zoo, tam blisko jest słoniarnia. Jest taki ciekawy anturaż, nie sądzisz?
1: I w ogóle roboty budowlane prowadzone są pod nadzorem herpetologicznym w trosce o populację traszek żyjącą na terenie inwestycji żyjących.
0: A to ciekawe.
1: Bardzo
0: widocznie tam ekolodzy znaleźli populację traszek. No to,
1: ciekawe,
0: no to budowlańcy mają też twardy orzech do zgryzienia, że muszą uważać na traszki.

0: składam się na antenie Radia Afera. My się jeszcze nie składamy, bo wybiła godzina 17.
1: Hurtownia Radia Afera.
2: No i co, przypomnimy o dzisiejszych imieninach? Może
0: no musimy,
2: ktoś,
0: że dzisiaj jest 11 dzień sierpnia, wtorek.
2: Ktoś może teraz dopiero nas zaczął słuchać, więc słuchajcie, imieniny obchodzą Zuzanna, Klara, Włodzimierz, Aleksander, Piotr, Lilia, Herman, Filomena, Ligia, Rufin, Telimena i Włodzimir, więc myślę, że jest jakaś szansa, że jakieś z tych imion kojarzycie i macie nawet znajomych o tym imieniu, no, i złożycie im imieninę.
0: Ja na pewno Ligię z Quo Vadis kojarzę i Telimenę z Pana Tadeusza,
2: no, to
0: chyba
2: to
0: każdy
2: ja tak,
0: Polak,
2: to
0: wiesz.
2: Ja tak podobnie. Ale jeszcze z nietypowych świąt jest Dzień Konserwatora Zabytków i tak w sumie tematycznie, bo mówiliśmy o tym starym zoo i o tym, że mają zrobić ogród japoński, się dowiedzieliśmy od naszego realizatora, że nazywa się to, i już zapomniałam,
0: Ishido.
2: Ishido, no dobra. Więc afera bawi i uczy.
0: Ze świąt jeszcze dorzucam dzisiaj Święto Niepodległości Czadu.
2: Jest takie święto
0: jest,
2: dzisiaj?
0: No Czad jest takie państwo.
2: No i nie, no ja wiem,
0: no,
2: wiem.
0: No i dzisiaj
2: tak,
0: dają Czadu w Czadzie.
2: Tak?
0: No
2: to mnie tak zaskoczyłeś.
0: Czadu.
2: A z przysłowi na dziś jest, od świętej Klary są już ładne dary. Nie
0: no
2: wiem,
0: to, może
2: to,
0: jeszcze,
2: może
0: to może jeszcze przypomnijmy skład tej hurtowni. Za realizację odpowiedzialny dzisiaj niezawodny Patryk Wojciak, a po mojej lewicy przy mikrofonie
2: Ina Frąckowiak.
0: Marcel Kujawa. Jesteśmy jeszcze z wami do godziny 18:00.

0: Zarząd Dróg Miejskich już był bohaterem jednego z naszych wcześniejszych wejść, ale to w kontekście Wolnego. Była mowa o tym, że Zarząd Dróg Miejskich po prostu w piątek sobie...
1: Dla nich Wolnego.
0: Tak, dla nich Wolnego. Niestety nie dla nas, bo no my musimy chyba w piątki pracować.
1: No, tak
0: urzędnicy w Poznaniu nie muszą w piątki pracować, 14 mają wolne, przypominamy, ale teraz w kontekście tego, co Zarząd Dróg Miejskich dokonał, no bo Zarząd Dróg Miejskich zmodernizował 375 parkomatów łącznie na Łazarzu i Wildzie.
1: No i zamiast tradycyjnej klawiatury jest też płatność Blik, więc tak myślę, że z takim duchem czasu idziemy, więc jest to całkiem przydatne. I zakup biletu ma być teraz szybszy i intuicyjny.
0: Wspomnę, że idziemy z duchem czasu, natomiast w 75 urządzeniach jeszcze, jak ktoś jest konserwatywny w takich kwestiach, można płacić gotówką, więc ten, kto jest gotówkowcem, też raczej na problemy nie powinien napotkać.
1: Tak, ale jednak jak twierdzi ZDM, zdecydowana większość kierowców woli jednak płacić bezgotówkowo za parking.

0: Autopromocja.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli i już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
5: Hurtownia na 98 i

0: Teraz sobie pomówimy o rzymskich wakacjach. Nina, byłaś w Rzymie?
1: Nie, ale wiesz, że nie od razu Rzym zbudowano, tak chciałam ci powiedzieć.
0: No, aferę też nie od razu zbudowano.
1: No, a tutaj jednak jesteśmy i opowiadamy wam o tym Rzymie. Właśnie tak też dzisiaj takie nawiązania historyczne, bo mówiliśmy o tej twierdzy, teraz Rzym.
0: Wieczne miasto w końcu, nie?
1: Tak, dokładnie. No i właśnie to jest nasza dzisiejsza nowość muzyczna od Skinny Pope. Jest to nostalgiczna podróż i kontemplacja życiowego zagubienia w brzmieniu post-punku i dark wave'u, więc posłuchajmy może.

0: No, w Poznaniu przybyło nowy obiekt czytelniczy.
1: Co ty gadasz? Opowiedz coś więcej.
0: Filia Biblioteki Raczyńskich na Armii Krajowej 125 została otwarta.
1: No to niesamowite, bo właśnie z tego, co słyszałam, to może ta okolica przez to się tak trochę zmieni. I
0: bardziej się ubogaci kulturowo?
1: Tak, dokładnie, no.
0: A będzie czym się ubogacać, bo tam niemal 30 tysięcy książek będzie czekało na tamtejszych mieszkańców, generalnie na Poznaniaku, bo to ludzie z całego Poznania będą przyjeżdżać, książeczki wypożyczać i czytać.
1: To może posłuchajmy, co jest na wyposażeniu.
2: Mamy PS5 na przykład, nowe książki, nowe umeblowanie. Tutaj mamy też obok grafiki poznańskiego artysty, pana Mateusza Sobierajskiego, tak więc rewelacyjna przestrzeń dostosowana pod czytelników.
0: Książki zarówno są przeznaczone te dla najmłodszych czytelników i te dla tych dorosłych.
1: Słuchajcie, ma być dla dorosłych blisko 18 tysięcy książek i właśnie idąc znowu z duchem czasu, prawie 400 audiobooków. Więc jest to dość spora suma.
0: Tak jest. Biblioteka też jest z kolei dostosowana do spokojnego czytania. Można tam sobie usiąść i czytać. Też można organizować tam spotkania autorskie, warsztaty, imprezy też

0: do Filii można bezproblemowo dojechać komunikacją miejską, no bo tam w pobliżu zatrzymują się autobusy linii 174, 184, też tramwaje numer 1, 3, 11, 7, 12. I obok budynku, jak ktoś nie chce albo nie lubi jeździć z komunikacją zbiorową w Poznaniu, no to można też podjechać autem, bo są też dostępne miejsca parkingowe. No ale może jeszcze wspomnimy o tym, kiedy ta biblioteka w ogóle będzie czynna.
1: Jesteśmy od poniedziałku do piątku oczywiście i tak troszeczkę w kratkę, ponieważ poniedziałek, środa, piątek od godziny 13 do 19, natomiast wtorek i czwartek od 9 do 14.30.
0: Wspomnijmy jeszcze, że mówiła to Aleksandra Lorbiecka, kierowniczka tejże nowej otwartej filii.
2: Nowa filia Biblioteki Raczyńskich ma być kolejnym miejscem na kulturalnej mapie Rataj, z którego mogą skorzystać zarówno dotychczasowi czytelnicy, jak i pozostali mieszkańcy Poznania. How do

0: No teraz chyba taki stały punkt hurtowni, chociaż nie wiem, Nina, jakie są twoje doświadczenia z hurtownią we wtorki, jak to tam wygląda z remontami? Mówicie dużo o remontach wtedy?
1: Zawsze. Myślę, że to jest, można byłoby zrobić takie bingo trochę związane z Poznaniem. Myślę, że korki i

0: i remonty to byłyby jak uwzględnione w tym
1: Wiesz
0: bingo.
1: Co, jak ja prowadzę w piątki, to zawsze z Michałem mamy, się śmiejemy, że to jest gwóźdź programu,
0: to
1: zawsze.
0: To jest prawda, więc my również przychodzimy do was z informacją.
1: Chociaż to jest taki remoncik, bardziej bym powiedział, remoncik. Tak. Poznaj nas przyzwyczaił, że potrafi mocniej remontować i bardziej, chociaż jest remont, ale mówię, on jest trochę mniejszy, chodzi o naprawę jezdni na ulicy Grunwaldzkiej.
0: Tak, wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni na odcinku od skrzyżowania z ulicy Bułkowską do zbiegu ulic Matejki i Szylinga.
1: No i to będzie taki klasyczek, tam będą frezować zniszczoną i nawierzchnię i będą układać nową, która będzie po prostu świeższa. No i tak to wygląda, będą utrudnienia. Ten odcinek zostanie wyłączony. Będzie obowiązywał objazd ulicami Śniadeckiej, Konopnickiej i Matejki.
0: A inwestycja rozpocznie się w czwartek 13 sierpnia.

0: New York, Let's Do Nothing na antenie Radia Afera. Ja myślę, że Do Nothing to jest dobry przepis zawsze, jak jest dzień upalny.
1: To jest prawda. I coś więcej chyba o tych upałach usłyszymy za moment, prawda?
0: Tak, bo przed nami audycja Osłuchani.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
3: Cześć wszystkim, z tej strony Rodi.
4: Cześć, z tej strony Marta.
3: Gdy zaczyna się lato, a z latem wakacje. Wiesz, jak to jest w czerwcu, lipcu i sierpniu. Fała upał trwa w najlepsze, co nie?
4: No, niestety zdarza się ponad 30 stopni. Dajcie spokój.
3: SPF w gotowości?
4: Wiadomo.
3: Fajnie, fajnie. Jednak nie tylko o kremie z filtrem powinniśmy pamiętać. Przy takich upałach człowiek się strasznie poci, a co za tym idzie, może dojść do odwodnienia.
4: Oj tak, trzeba pić dużo wody przy takich temperaturach.
3: No przecież. Jednak nie każdy o tym pamięta, a szkoda.
4: A do czego właściwie prowadzi niepicie wody?
3: No widzisz, woda stanowi średnio od 55 do 60% masy ciała dorosłego człowieka. Czyli ogólnie woda bardzo się nam przydaje. Jak jesteśmy odwodnieni, to naszemu organizmowi brakuje wody i elektrolitów, więc może pojawić się suchość w ustach, zmęczenie, a także ból i zawroty głowy. Przy większym odwodnieniu mogą wystąpić problemy z koncentracją, suchość skóry, a nawet omdlenia.
4: No to słyszę, że nic przyjemnego, ale rozumiem, że to może zdarzyć się każdemu, ale tak w sumie pewnie niektórzy są bardziej narażeni.
3: Zasadniczo bardziej narażeni na odwodnienie są dzieci i osoby starsze, ale przecież my wszyscy, również na przykład na festiwalach lub innych miejscach, gdzie jesteśmy wystawieni na słońce, jesteśmy narażeni na odwodnienie, a nawet w domu przy wentylatorze odwodnienie może się przyplątać.
4: Oj tak. Na pewno warto pić dużo wody, ale jak jeszcze można chronić się przed odwodnieniem?
3: Cieszę się, że o tym wspomniałaś. Owszem, przede wszystkim musimy się nawadniać, zwłaszcza w upale oraz na przykład gdy ktoś pije kawę lub energetyki. To może mieć działanie moczopędne, czyli utrata wody jest nasilona, dlatego trzeba pić więcej wody. By the way, odradzam energole czy na przykład słodzone napoje gazowane jako forma nawodnienia z tego względu, że po prostu to nas niezbyt nawodni. Tyle cukru i td., więc no.
4: No trochę słabo, na przykład mój tata kompletnie nie lubi wody mineralnej, musi zawsze mieć ten jakiś soczek albo coś w tym stylu, więc tak w sumie co można wtedy zrobić? Czy jest jakiś sposób inny niż woda?
3: Rozumiem, tak najbardziej jest sporo osób, które takiej zwykłej wody to w zasadzie nie lubią. I przyznam, że w takim wypadku to po prostu sky is the limit. Z tego względu, że można dodać do wody wszystko. Owoce, warzywa, zioła, a także można zamiast wody spróbować napojów, które po prostu jej dużo zawierają. Takich jak soki właśnie, owocowe i warzywne, ale także nawet mleko, kefiry czy zupy. Ważne po prostu jest, żeby dostarczać organizmowi płyny z różnych źródeł. I wiadomo, chwytliwie jest mówić, pijcie dużo wody. I sama woda jest jak najbardziej super. Ale jeśli ktoś nie lubi, to nie ma co zmuszać. Przecież jest wiele innych opcji. Bo ogólnie chodzi o przyjmowanie płynów, żeby się nie odwodnić.
4: Jeju, wreszcie ten temat. No bo ja też mam właśnie duże problemy z tym nawodnieniem, bo mimo wszystko ta woda no nie zawsze jest dla mnie tym pierwszym wyborem. Ale skoro jest tyle opcji, to każdy znajdzie coś dla siebie. Także przyjmujcie płyny, dbajcie o siebie i nie dajcie się upałom.
3: Nic dodać, nic ująć. A tymczasem my się żegnamy. Dziękujemy za wysłuchanie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
5: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
6: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
7: Okazuje się, że tak.
6: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
7: Zapraszają
6: Olga
7: i Arek
6: z zespołu Madame Affair.
8: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
9: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
5: Autopromocja. Hurtownia na 98,6.

0: Marcel powiedział, że przychodzimy do was w sumie z takim kolejnym stricte hurtownianym tematem.
1: Tak, bo... tramwaje, remonty to jest to, tak, co to lubimy najbardziej.
0: Dokładnie. No i co? Będzie długi weekend sierpniowy, 14 do 16 sierpnia.
1: Drugi weekend w cudzysłów trzeba wziąć.
0: Tak, tak, oczywiście.
1: Drugi weekend w cudzysłów.
0: I zmiany w rozkładach jazdy na liniach ZTM.
1: No 14 sierpnia komunikacja bez zmian według roboczego rozkładu jazdy, tak to będzie wyglądało. 15 sierpnia, no to oczywiście święto, no to mamy świąteczny rozkład jazdy. Oprócz tego w weekend linie turystyczne numer 0, 100 i 102. No to jak ktoś lubi tymi starszymi tramwajami pojeździć, no to będzie miał co robić. I też w dniu święta Wojska Polskiego autobus numer 102 będzie kursował co godzinę w godzinach od 10 do 16. Trasa będzie zmieniona, bo ta linia 102 z Dworca Głównego do Jedynata Tatrzańską nie będzie zajeżdżała do Muzeum Broni Pancernej.
0: A czy mówiłeś o niedzieli, 16 sierpnia?
1: Nie, nie mówiłem o niedzieli.
0: No to ja powiem, że w transporcie publicznym będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy także. No i będą funkcjonować linie turystyczne numer 0, 100 i 102. A linia numer 100 będzie wzmocniona dodatkowymi autobusami i autobusy linii numer 100 i 184 będą się zatrzymywały na dodatkowych przystankach Świętego Michała.

0: My teraz chyba taki kącik ciekawostek otworzymy, bo będziemy mówili o plastyku miejskim i właściwie czym taka osoba się zajmuje, bo pewnie też nie każdy wie, że w ogóle takie stanowisko jak plastyk miejski w Poznaniu jest.
1: Tak, mnie to zaskoczyło i okazuje się, że ową funkcję pełni Tobiasz Wichnowski, a zajmuje się między innymi jakością i estetyką przestrzeni publicznej, a w mediach społecznościowych można śledzić informacje dotyczące jego działalności.
0: No, do jego kompetencji należy między innymi współpraca z innymi miejskimi spółkami, radami osiedli, też przedsiębiorcami, bo to też chodzi o te szyldy reklamowe słynne w Poznaniu. To też chyba gdzieś tam przez miejskiego plastyka przechodzi, spółdzielniami mieszkaniowymi, organizacjami społecznymi, więc chyba tak naprawdę z każdą organizacją, która jest jakoś zalegalizowana w Poznaniu.
1: Ale też opiniowanie w ogóle projektów i inwestycji realizowanych na terenie miasta oraz monitorowanie miejskich przedsięwzięć.
0: No pod kątem właśnie estetyki.
1: Tak,
0: no.
1: Pod kątem tej estetyki i dostępności. No i przygotowuje w ogóle wytyczne i propozycje rozwiązań, które mają poprawić jakość przestrzeni publicznej.
0: No i plastyk po prostu stoi na straży tego, żeby te przepisy były egzekwowane. Tutaj między innymi też współpraca z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, więc żartów nie ma.

0: mówimy tak dzisiaj o tym właśnie, tym pójściu z duchem czasu. No i dzisiaj też opowiemy wam o takiej dość ciekawej sytuacji, która ma miejsce właśnie w szpitalu w Polsce, mianowicie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, bo jest to taki dość rodem, powiedziałabym, z takiego sci-fi filmu.
1: Otóż, no Nina to je trochę napięcia wprowadziła, Szpital Wojewódzki w Poznaniu chipuje, ale nie chipuje ludzi, tylko narzędzia chirurgiczne.
0: Nie, więc się nie obawiajcie, no bo tak
1: narzędzia
0: trochę,
1: chirurgiczne.
0: Zrobiłam takie wejście trochę niepokojące, ale jest to o tyle ciekawa i przydatna sprawa, że właśnie okazuje się, że chipowane są narzędzia, bo właśnie trochę zajmuje czasu takie ręczne liczenie tych narzędzi, więc zaoszczędzono aż 40% czasu na tym, żeby zaczipować te narzędzia i żeby już potem ich nie musieć liczyć. Więc miejmy nadzieję, że właśnie będzie więcej przez to czasu poświęconego pacjentom.
1: Ale Nina, słuchaj to, bo tu wyczytuję, że to 12,5 tysiąca narzędzi objęto tym systemem. Wyobrażasz sobie to liczyć manualnie, że
0: nie,
1: tak powiem?
0: Nie, nie wyobrażam sobie liczyć tego manualnie, więc uważam, że to jest świetna inicjatywa.
1: No, ale też jest oczywiście trochę dziegciu w tej szklance, bo no, kilkaset chipów, jak już wiemy, uległo uszkodzenie ze względu na obowiązujące w Polsce normy dotyczące sterylizacji narzędzi.
0: No,
1: czyli
0: więc
1: musiał tym chipom być za gorąco. Mm-hmm.
0: No, było to spowodowane podgrzewaniem narzędzi do wysokich temperatur, ale z tego co wiem, załoga już sobie poradziła z tym problemem.
1: Poradziła i planuje też w przyszłości wprowadzać to na kolejnych oddziałach tego szpitala.

I nie musisz mówić nic, nawet patrzeć możesz w inną stronę. Ukradkiem zerkać na telefon.

0: 17.56 na naszych aferowych zegarach, no to oznacza, że powoli naszą hurtownię dzisiaj będziemy musieli zwijać.
1: Niestety, a była taka super atmosfera, bawiliśmy się świetnie, mam nadzieję, że wy też. No i co, i za realizację odpowiadał Patryk. Patryk, tak?
0: Patryk Wojciak.
1: Wojtek Pajciak. No i przed mikrofonami byli
0: Marcel Kujawa
1: i Nina Frąckowiak.
0: A my z wami się żegnamy wolnym dniem, bluszcz.
1: Tak.
0: Dla was specjalnie.

0: Autopromocja.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
3: Ostatni taki koncert Lech Janerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lech Janerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19:30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
4: O, kultura, to tutaj.
5: Wejdź pierwszy.
4: Nie, ty wejdź pierwszy.
6: Wejdzie.
7: Minęła godzina 18, mamy wtorek, jest 4 sierpnia, a pełna sabotaż kulturalny w dzisiejszej edycji wtorkowej. Teraz zmieniamy zasady gry, ponieważ nie będziemy robili reportażowego wachlarzu tego, co możecie zobaczyć w tym tygodniu, ponieważ postanowiłem, że chcę wejść i zepsuć dobrą zabawę dla zespołu. I zamiast tego chciałbym zabrać was w godzinną podróż, ale nie samemu, ponieważ dzisiaj dołączy do mnie Ewa Dacko, która jest współtworzącą nowy, wydany pierwszy raz w tym miesiącu fizycznie, magazyn Yap. Zainspirowany porannymi wiadomościami telewizyjnymi, chciałbym potraktować tego po pierwsze wprowadzeniem i zapoznanie się z nowo wydanym fizycznie magazynem, ale też potraktować to jako pewnego rodzaju prasówkę i przejrzenie tego, co w najnowszym numerze można obejrzeć, z nadzieją, że osoby słuchające będą zainteresowane na tyle, że będą albo chciały pobiec i kupić ten sam numer tego magazynu, albo przynajmniej posłuchają w demo wersji tego, co się w nim może znajdować i prędzej czy później do niego zajrzą. Za chwilę do was dołączymy, za chwilę dołączymy do was razem z Ewą. Poznamy historię tego, jak powstał magazyn, tego, jakie kulisy są do tworzenia tego, co było zanim była wersja fizyczna i o tym, jak to było robić premierę magazynu i co dalej. Więc słyszymy się za moment.
8: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: wracamy na antenę. Przy mikrofonie Bartosz Czyżyk, realizowany przez Antoniego Góralewskiego, ale już nie jestem sam. Naprzeciw mnie widzę Ewę Dacko. Ewa Dacko jest bardzo podekscytowana, uśmiechnięta. Spotykamy się chwilę wcześniej, żeby porozmawiać o nowo wydanym magazynie.
1: Cześć, cześć wszystkim.
0: Ewa jest współprowadzącą magazyn JAP razem z Julią Filipowską i Sebastianem Flikiem, prawda?
1: Tak, tak, tak.
0: Dla osób, które Ewę nie znają, przedstawię ją w taki sposób bardzo techniczny i taki, co możemy dowiedzieć się z samego magazynu. Ewa bada współczesne rytuały piękna i performance kobiecości w przestrzeni sztuki i scenografii rzeczywistości. Śledzi, w jaki sposób kicz, wizualny nadmiar i luksusowe rekwizyty codzienności demaskują mechanizmy konsumpcji i władzy. Szuka w nich krytycznego potencjału i napięcia między fascynacją i ironią. Czy to jest dalej aktualne?
1: Tak, myślę, że nadal to jest aktualne. Teraz trochę właśnie przez mój dyplom wchodzę w jakieś takie tematy love dolls, jakichś takich laleczek i jakby tym, co jest realne, a co nie, ale tak reszta to się zgadza.
0: Przy okazji dodamy dla Inside'u. Miesiąc temu, prawda? Myślę, że jakiś miesiąc temu.
1: Ponad miesiąc.
0: Ewa broniła się na wydziale fotografii.
1: Licencji.
0: Licencjatu z moim zdaniem najlepszą wystawą dyplomową w tym roku. Jeżeli nie wiecie,
1: to
0: od razu zachęcamy do zajrzenia do dokumentacji, która właśnie była upubliczniona, prawda?
1: Tak, tak, tak.
0: No dobra, to tak przy okazji, ale przechodząc do tematu dzisiejszego. JAP Magazyn, czyli niezależna publikacja poświęcona współczesnej fotografii i kulturze wizualnej.
1: Tak, no to JAP, nasze dziecko powstało właśnie w sumie 2 lata temu. W sensie 2 lata temu wpadliśmy na ten pomysł, kiedy po prostu ja z Sebastianem Flikiem na Megakacu w Warszawie, na Mokotowie przychodziliśmy przez parki i znowu zobaczyliśmy te same nazwiska w tym samym magazynie z podobnymi edytorialami i uznaliśmy, kurczę, no... cały czas jest to samo, może zróbmy po prostu magazyn. I jakby Seba mówił, no dobra, to spoko, co robimy? I pamiętam, usiedliśmy wtedy w młodszej siostrze i rozpisywaliśmy wszystko, jakby jakie będą tematy, fotografia, perfumy, jakieś tematy seksu, jakby wszystko chcieliśmy zawrzeć w tym magazynie. No ale też ja i Seba jesteśmy takimi osobami, które jakby... no nie dalibyśmy rady w dwójkę tego tylko ogarnąć, więc po miesiącu jakimś zaprosiłam Julię Filipowską do naszego projektu. Też było mega śmieszne, bo przyszłam do niej do pracy z firankami i jakby tak łapczywie opowiadam o tym magazynie i tak dalej. Ona mówi, dobra Ewa, ale o czym to jest? Jakby o czym wy chcecie zrobić ten magazyn? I uznaliśmy, dobra, to robimy tylko o focie. No i jakoś tak się zaczęło, że jakby pierwsza myśl to był właśnie magazyn jakby fizyczny. Jakby od tego chcieliśmy zacząć. Chcieliśmy na początku wypuścić magazyn, a potem dopiero zrobić Instagrama. Ale co Jula nas uświadomiła, że przecież nie będziemy mieć osób zainteresowanych, jakby nikt nie będzie wiedział, co to jest.
0: Nawet trzeba zbudować platformę, tak?
1: Tak, tak. W takim. No i jakoś tak pół roku później, w lutym tamtym roku, założyliśmy tego Instagrama, który jakby tak fajnie poszedł. Tam, nie wiem, chyba mamy też 1000 albo 2000 obserwujących. I że faktycznie ludzie są tym zajarani, więc bardzo mnie to cieszy, że to poszło w taką stronę.
0: Od czego trzeba było zacząć? Bo jeszcze nigdy nie planowałem i nie miałem jeszcze ambicji na robienie magazynu. Jakie są początki? Od czego trzeba zacząć, żeby to zrobić? Nawet już mówiąc o samym Instagramie, bo jednak to też trzeba mieć pomysł i spójną estetykę, którą u was zawsze widzę.
1: No, to też było dla nas bardzo duża nowość. Jakby nikt z nas, z naszej trójki nie wiedział, jak się do tego zabrać. Też pamiętam, stawiliśmy storkę, że szukamy grafików, jakby ludzi, którzy chcą się zaangażować w ten projekt i zgłosiło się chyba 70 osób, z czego...
0: Super. Wow.
1: Z czego wzięliśmy chyba 30, ale jakby nadal 30 osób to jest mega dużo. Jakby każdy miał jakiś inny pomysł na ten magazyn, jak to ogarnąć, jak poprowadzić Instagrama, więc kurczowo jakby te osoby odpadały. No i jakby to było wszystko dla nas nowe, więc tam mamy, teraz pracujemy tak naprawdę z 3 graficzkami, Oliwią Dziadul, Patrycją Machotą i Olą Stasiak. I Ola Stasiak właśnie zaprojektowała nam cudowne logo.
0: Tak, super.
1: Dzięki. I pierwsze grafiki, więc to wszystko było po prostu tak na macankę, jak to, jakby na szczęście jakby też w trójkę mamy dobre jakby wizualne oko, jakby wiemy, co estetycznie wygląda, więc to nam sprawiało dużą przyjemność robienie tych pierwszych rzeczy.
0: Przeszedłbym do tego, o czym mówiliśmy, zanim weszliśmy na antenę, to że jednak czegoś wam brakowało na polskiej scenie takiej czasopismowej. Ja tak. To odczuwam sam. Mm-hmm. Jest kilka magazynów fotografii mm-hmm. i sztuki też, ale skupiłbym się na chwilę na magazynach fotografii. Tak. Nie będę ich wymieniał z nazwy, ale jest takie pewne wrażenie, które ja też odczuwam, mm-hmm. nawiązując do tego, co ty już powiedziałaś, że w pewien sposób widzimy podobne nazwiska, które się po prostu wymieniają i są tak. promowane w ten sam sposób i są to osoby starsze, a wasz magazyn skupia się na młodych osobach, prawda? I takich tak, może jeszcze ambitnych, ale jeszcze, które nie są na swoim piku tak, działalności, tak?
1: Właśnie nam bardzo tego brakowało, no bo w Polsce tych magazynów fotograficznych jest trzy. Ale jakby, no cztery powiedzmy teraz. No są takie komercyjne, no i faktycznie te nazwiska się obracają cały czas. Jakby to jest środowisko też warszawsko mocno. A my działamy też z trzech miast, tak naprawdę działaliśmy teraz z dwóch.
0: Poznań, Wrocław, Warszawa.
1: Tak, mhm. tak. Więc to też było fajne jakby łączyć te trzy różne świata. Jakby każdy jakby kojarzył jakichś fotografów z tych różnych miast, różne środowiska, więc to też było takie fajne. No i właśnie bardzo nam tego brakowało, że jakby też młodzi ludzie nie mają gdzie się pokazywać, no bo jakby wiadomo, Instagram też już jest taki przejedzony tym treścią.
0: I trudno, żeby wybić algorytm działa jak działa.
1: Tak. więc no właśnie bardzo chcieliśmy teraz nie skupiamy się tylko na młodych fotografach. Mhm. Jakby tutaj na przykład jest Greg Mikrut, czy Agata Grzych, czy Agata Kalinowska. Którzy jakby mają też już duży background swojej twórczości, no ale jakby łamiemy to faktycznie takimi nowymi nazwiskami, co nam bardzo zależało. Tak na przykład Zuzia Wudarska jakby zrobiła nam dla nas, jakby to była jej pierwsza okładka, sesja okładkowa, co też było super, że akurat my mogliśmy być tą pierwszą, jakby pierwszymi ludźmi.
0: Ekscytujące.
1: Tak.
0: Przeszedłbym do nazwy, żeby to nie umknęło. Jap. Określenie, które było spopularyzowane rok temu w bardzo, bardzo mocny sposób, przecież nie mogłem od tego słowa uciec, ale spotykamy się rok później, kiedy to słowo już nie jest tak używane intensywnie, ale jednak ty określenie znałaś to w innym formacie. Używałaś go wcześniej razem z zespołem. Plus, według waszej takiej, patrząc na moją ściągę, można to podzielić na Jap jako skrót literowy, jako Youth Young Artist Promotion Potential Platform Poland.
1: Tak. Poland nie pomyślałam o tym.
0: Właśnie zobaczyłem to w opisie. A tak czy inaczej, dlaczego ta nazwa?
1: Przez to, że tam od 5 lat z moją ekipą znajomych z Wrocławia jakby używamy sformułowanie jap, jak coś się dzieje, albo po prostu jap, że coś się stanie złego, no mówimy jap i tak dalej. No i jakby to była pierwsza myśl, kiedy właśnie z Sebą wpadliśmy na ten pomysł stworzenia tego magazynu, że to musi się nazywać jap, bo to jest takie oddolne, jakby też wrocławskie bardzo, no bo jednak jakby ja, Jula i Seba poznaliśmy się we Wrocławiu. Jakby, że tak musi być. I po prostu to też jakby wyszło też śmiesznie, że jakby to japping w tamtym roku wyszło takie popularne, bo też no japping, że jakby po prostu plotkujemy, gadamy dużo, no i jakby faktycznie gadamy o tej fotografii.
0: Tak.
1: Więc to super wyszło w czasie, że to nasze jap i to japping się pokryło. No i też, że samą nazwę magazynu jap można właśnie jakby rozszyfrować ten skrót od Young Youth Artist Promotion.
0: Poland. Dobrze, więc znamy już podstawy i wiemy, jak to było. Rozmawiamy z Ewą Dacko o najnowszym wydaniu magazynu Jap i pierwszej wersji fizycznej. Za chwilę do was wróci.

0: Wracamy na antenę Sabotażu Kulturalnego, w którym gościmy Ewę Dacko, z którą rozmawiamy o Jap Magazyn. Jap Magazyn wyszedł w poprzednim miesiącu, w lipcu 26 roku, ale pierwszy post na Instagramie, jakkolwiek przedstawiający waszą działalność i plan, był 18 lutego 2025.
1: Tak.
0: I na samym początku potraktowaliście to jako platformę pokazującą trochę z waszego wyboru, ale nie tylko, tak mi się wydaje, bo zrobiliście też open calla. Ale najpierw może jak było z doborem osób, które chcieliście prezentować na samym Instagramie, kiedy jeszcze to była działalność internetowa?
1: No, właśnie przez to, że na początku musieliśmy tym magazynem papierowym, to nie chcieliśmy też dawać tych samych nazwisk na Instagrama i na Paper. No i jakby tak chcieliśmy też właśnie takie pierwsze zdjęcie, takie kolorowe trochę. Jakby też znaliśmy te osoby, na przykład Matia czy Bartek Smolarek, to też była jedna z pierwszych osób, które u nas zagościły. No i pamiętam, że mieliśmy na samym początku... W ogóle baliśmy się, że nam się skończą fotografowie.
0: Ojej.
1: I jakby postowaliśmy co tydzień w tym momencie, bo tak. Postowaliśmy tak posta, Reelsa chyba i jeszcze jednego.
0: To był taki zestaw jakby tak. do każdej osoby artystycznej
1: tak,
0: po prostu.
1: Tak, tak. No i jakby baliśmy się mega, że nam się skończą fotografowie, a jak teraz patrzymy, jakby już działam powiedzmy te półtora roku, no to jakby tych fotografów... Jakby jest
0: nie ma końca. Ciągle są nowi.
1: Tak, to jest niesamowite też. No.
0: W wersji internetowej zdążyli się pojawić, tutaj chciałem przeczytać parę nazwisk. Wiktoria Podobas, Julianna Warwoda, Tomasz Wyłomański, Marek Andrzejewski, Bartek Smolarek, Józefina Kiełb, Algida i więcej. Więc to już jest duża platforma i też patrząc na przewijając po koncie, pomimo, że pokazujecie różne osoby, ja czułem, że w jakiś sposób one są dosyć spójne i pasujące do siebie, pomimo tej różnej estetyki. Nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli.
1: Tak, tak, tak. Tak, nie wiem w sumie, z czego się to bierze, no bo jednak nie chcemy się skupiać tylko na tej fotografii jakby modowej, komercyjnej, tak. Ale właśnie też, czy to u Juliany Warwody, jakby u Algidy też jest inny vibe, jakby to, ale jakby nadal to się wszystko spina.
0: Tak.
1: I jakby to też widać w tym papierowym japie, że jakby te foty są totalnie różne tematycznie, a jakby nadal to jakoś tam działa ze sobą. I to jest fajne, że jakby nie ograniczamy się do jednych jakby, tak? To nie, jakby to jest magazyn jakby artystyczno, o fotografii, ale jakby nie skupiamy się tylko jakby na tej focie takiej stricte artystycznej, jeśli można to tak nazwać, no bo też młodzi fotografowie zazwyczaj zaczynają od tej fotografii modowej i takiej komercyjnej, więc to jest też fajne, jakby sama tak zaczynałam, że zaczynam od foty modowej, komercyjnej, a tak potem przechodziłam sobie do tej artystycznej.
0: Więc wiesz, jak to jest.
1: Tak, tak, tak.
0: Po prostu tak, tak. Jesteś wyrozumiała. Ale oprócz tej pierwszej serii, czyli Jap Presents, pojawił się też Open Call o temacie This and Jap, prawda? W którym już bardziej oddaliście widowni w jakiś sposób dobrowolność i pomimo, że później wy wybieraliście pewnie kogo weźmiecie, tak, to jednak tak. To już było bardziej otwarte i takie decydowane przez ludzi

0: angażujemy się w to, żeby to jakby miało ręce i nogi, ale jakby dajemy im tą platformę, no i jakby właśnie to JAP jest takie, żeby dać ludziom
1: miejsce.
0: Tak, się tak pokazać.
1: W Dysent JAP, przez Open Call'a Dysent JAP można było zobaczyć osoby m.in. Jakub Szcześniak, Martyna Małysiak i Piotrek Drzastwa, Oskar Krzykalski i inni.
0: Tak.
1: Chcę tak przydać, żeby udowodnić, że jednak ci ludzie są pokazywani. Wnosimy się w czasie do lipca 26 roku, ponieważ 10 lipca we Wrocławiu w przestrzeni Galerii Serwis odbyło się premiera.
0: Tak.
1: Impreza premierowa.
0: Impreza, tak.
1: Pop-up.
0: Pop-up, impreza, tak.
1: Jak to wyglądało i co nas ominęło, jeżeli nas nie było?
0: Powiem szczerze, że ja się mega stresowałam tym. To było dla mnie, też pierwszy raz widziałam nową galerię Serwis tak na żywo. I to było takie mega wow, jakby było, jakby ta impreza właśnie była podzielona jakby na ten pop-up w Serwisie, gdzie mieliśmy to jakby wywiad z dziewczynami ze Zrywu, właśnie z nami, z Agatą Grzych i Agatą Kalinowską. I też można było kupić magazyn, pogadać z nami i posłuchać fajnej muzyczki i wypić kombuczę z Cudo.
1: Chyba też wystawa Jadzi Cichej.
0: Tak. To było właśnie jej dyplom magisterski z ASP we Wrocławiu. Też bardzo fajnie to się wszystko ze sobą spinało, chociaż to jakby zupełnie inne jakby techniki i jakby inne opowieści, no to nadal jakoś to ze sobą tak wajbowało. No i potem się przenieśliśmy do Uczulenia, gdzie był after, była muzyka live, DJ set, też my jako nasza trójka zagraliśmy przy pomocy Wiktorii Cegielskiej takiego godzinnego DJ seta.
1: Impreza idealna.
0: Tak, bardzo się cieszę. Jakby też ten talk z Agatami był bardzo dla mnie taki, jakby to był też mój taki pierwszy talk.
1: Właśnie, dyplomowy. I co wybrzmiało?
0: Na przykład dowiedziałam się, ile fotografowie powinni brać pieniędzy za jakby wydruki swoich prac. To mi powiedziała Agata Grzych, że cena wydruku razy 3 i cena oprawy razy 3. Myślę, że to jest minimum i to jest bardzo fajna.
1: Jest to fair.
0: Tak. Gadaliśmy właśnie też o tym, co tutaj, że jak powstało JAP, ale też o jakichś projektach związanych z właśnie z projektami Agaty Grzyk, który tutaj jest, jej sukienki i już nie pamiętam, ile jest dokładnie tych zdjęć, ale jest podobno 200, jak nie więcej. I że nadal będzie jakby rozbudowywać tą swoją kolekcję i ten projekt, czy też z Agatą Kalinowską i jakimiś zdjęciami, powiedzmy, które też widać w magazynie sprzed 10 lat, gdzie są takie mega raw i takie uliczne, w sensie nie uliczne, ale takie szybkie swoich znajomych.
1: Okej, a przy okazji o wrażenia. Jak było z widownią? Czy coś usłyszeliście na temat samego otwarcia i wokół tego? Jak ludzie odbierali? Czy byli na tyle odważni, żeby powiedzieć wam coś miłego?
0: Tak.
1: Albo niemiłego, nie wiem.
0: Bardzo dużo właśnie miłych komentarzy dostaliśmy. Też właśnie, że jakby ludzie widzą faktycznie w tym jakąś nadzieję na magazyny w Polsce i że jakby jak to pociągniemy dalej tam przez parę lat, to że jakby faktycznie może wyjść z tego poważny taki, nie żeby teraz nie było poważnie, ale żeby taki naprawdę duży i ogólnopolski projekt. Więc to było super, było bardzo dużo ludzi. Też zostało nam chyba 5 magazynów tylko z całego.
1: Właśnie, o nakładzie od razu. Nakład na ten numer to było
0: 135.
1: Ile? 135.
0: Więc fajnie, że to się wszystko sprzedało. Będziemy dodrukowywać na pewno po Warszawie. Po 4-5 września będziemy robić znowu taką imprezkę. Więc na tą imprezkę będziemy dodrukowywać. Jeszcze nie wiem ile, bo nie mamy funduszu. Zbieraliśmy na ten druk zrzutki. A na przedruk dawaliśmy jakby ze swojej kieszeni, więc jakby też totalnie ciężko jest znaleźć
1: sponsorów.
0: Tak, jakby pisaliśmy do bardzo dużo ludzi, jakby też trzeba umieć pisać granty, a to jest skomplikowane, my nie umiem. I przez to, że jakby bierzemy nazwiska mniejsze, no to jakby są sponsorzy nie są aż tak
1: zainteresowani.
0: No, więc...
1: Ale to mówi o tej art industry chyba trochę,
0: no,
1: na swój sposób.
0: No, jakby, no też słyszałam, że to taka komercha i coś tam na temat tego magazynu.

0: wcześniej, zanim nie powstało Paper, więc ludzie mieli takie, ale też właśnie mieli takie
1: założenia.
0: No, że to taki po prostu mech, jakby po prostu fota komercha.
1: Mam nadzieję, że teraz też żałują.
0: Tak, tak, też mam taką nadzieję, albo właśnie też ludzie dużo nam mówili, że jak już wyszło to Jabrze, o, nie wierzyliśmy, że powstało to.
1: Mam nadzieję, że i tak kupili, tak. I że jest im głupio. Ale czy w takim razie możemy mieć jako widzowie i fani nadzieję, że następny numer ukaże się?
0: Tak, tak, na 100%.
1: Czy to będzie takie cyklicznie, traktujemy to kwartalnikowo? Co 3 miesiące? Czy to jest takie jeszcze nieregularne?
0: Jakby to pierwszy nam zajął 1,5 roku.
1: Okay.
0: Ale jakby wiadomo, to było pierwsze i też właśnie jakby dzieliliśmy przez to, że no to tak dużo nam zajęło, jakby na początku wybraliśmy tylko 10 fotografów, potem uznaliśmy, jak zaczęliśmy prowadzić już tę platformę, że to jest faktycznie za mało tych fotografów, więc wybraliśmy tam jeszcze, pisaliśmy z jakimiś ludźmi, no jakby ten proces zbierania prac od artystów jest też bardzo długi, potem jakby samo składanie jakby to szybko dosyć zajmuje, ale jakby te wszystkie procesy są takie bardzo długie, ale jakby na 100% będzie drugi magazyn, jeszcze nie wiem za ile, ale mam nadzieję, że za parę miesięcy będzie.
1: A za chwilę zajrzymy do pierwszego wydania magazynu Jab, a teraz piosenka.
2: Beachy.

0: peito, peito, peito, balança, super peito, peitinho, mão na boca, mão no peitinho, mão na boca, mão no peitinho, peitinho, peitinho, mão na boca, mão no peitinho, mão na boca, mão no peitinho. Trwa sabotaż kulturalny, a teraz pora na pigułę po napisach w wykonaniu Kacpera Zmierczaka, jak co dwa tygodnie. Oddaję głos Kacperowi.
1: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Zaprasza Kacper Kaźmierczak.
2: Zdaje się, że dwiema najciekawszymi informacjami ostatniego czasu są dwie duże premiery, czyli Odyseja Christophera Nolana oraz nowy Spider-Man. Więc dzisiaj o tych dwóch filmach chciałbym wam co nieco opowiedzieć. Niestety potwierdza się to, co czasami mówią niektórzy, czyli największym plusem filmów Nolana jest Christopher Nolan, za to największym minusem filmów Christophera Nolana jest Nolan właśnie. I tutaj tak też niestety jest. No, mam wrażenie, że Chris Nolan jest świetny w tworzeniu światów, ale kiepski w opowiadaniu historii, ponieważ Odyseja jest po prostu w jakiś sposób rozwleczona. To znaczy, ta historia jest oczywiście pełna akcji, pełna emocji, pełna dynamiki, jednak to wszystko brakuje temu jakiegoś takiego większego połączenia i na tym filmie, no powiem teraz coś może kontrowersyjnego, ale na tym filmie można się po prostu chwilami znudzić. Największym problemem, który jednak widzę w Odysei, jest za mały nacisk na kobiece postacie. Może teraz będę przemawiał przeze mnie jakaś zbytnia postępowość i zlewaczałość. Natomiast wyobrażam sobie, że wątek Penelopy, czyli wiernej żony, która musi wytrzymać 20 lat czekając, mógłby być dużo bardziej wyeksponowany, o ile nie głównym wątkiem tego filmu. Zdaje się, że plejada gwiazd wcale też nie robi tutaj specjalnie dobrze, bo w momencie, w którym jednocześnie premieruje zaraz później Spider-Man, w którym również gra Tom Holland, który gra w Odysei, chwilę wcześniej premierował Diabeł ubiera się u Prady, w którym również gra Anne Hathaway, czy Duna, w której również gra Zendaya, która też pojawia się w Odysei, to trochę to źle wygląda i skwitował to bardzo fajnie mój znajomy, z którym wybrałem się na seans Odysei, że tak naprawdę gdyby z przysłowiowej lodówki wyskoczyła jeszcze Meryl Streep, to wcale by nie było to jakieś ogromne zaskoczenie. Bardzo natomiast podobało mi się kilka takich poszczególnych punktów, tak na zasadzie oczywiście scena z Cyklopem, która to została wykonana w sposób wybitny, wgniatała w fotel i bardzo wyciskała wszystkie emocje, które były tam dostępne, ale też tak na przykład scena z syrenami, która była bardzo mało dosadna, bardzo mało dosłowna i pracowała nie tyle na tym, co możemy zobaczyć, a na tym, co możemy poczuć, po prostu na czystej emocji. I to jest też trochę coś, czego mi w tym filmie zabrakło, czyli no, mniejszej dosłowności i jakiejś takiej mniejszej redundancji. Nie wiem, czy to już nie będzie w kategorii na siłę się przyczepiam, ale jakimś takim pikiem tego, co jest w stanie pokazać Hollywood, jest jak dla mnie rozmawianie po angielsku. To znaczy, oczywiście no, nie możemy traktować Odysei w kategorii tekstu historycznego, więc tym samym przekład filmowy też nie może operować w ramach tekstu historycznego. Natomiast no niestety w momencie, w którym ja widzę tą wcześniej wspomnianą plejadę Hollywood, czyli de facto wszystkie najważniejsze gwiazdy, bo ja chyba nawet nie potrafię wymienić wszystkich wielkich gwiazd, które tam widziałem, bo co chwilę się zaskakiwałem, że był ktoś jeszcze i oni wszyscy mówili po angielsku, to ja trochę miałem wrażenie, że nie do końca widzę Odyseję opowiadającą o czymś tam, co działo się w antycznej Grecji, tylko po prostu jakiś kolejny hollywoodzki mega hit. I to też średnio to pomagało w wejściu w takim w pełnym wpłynięciu w świat przedstawiony. Za to niewiele słów krytyki mogę powiedzieć wobec nowego Spidermana. który to film po prostu mi się podobał. I mówię to też mając taką świadomość, że no ja wcześniej miałem bardzo dużą rezerwę do kina, w szczególności tego od Marvela, dlatego że tam były różne wyboje i przeboje, odkąd Marvel Cinematic Universe zostało przejęte przez Disneya. I to w szczególności było widać po tym, gdy skończyła się Infinity Saga. To znaczy, te filmy przyjęły jakąś taką bardzo cukierkową estetykę, bardzo został ich poziom zaniżony. Ja miałem wrażenie, że te historie robią się coraz bardziej zinfantylizowane. Oczywiście, że wiadomo, no, Disney będzie próbował docierać trochę bardziej do dzieci, tylko szkoda, że robi to kosztem tego pokolenia, które jest w stanie faktycznie napędzić, no, chociażby największą sprzedaż. Dlatego, że dzieciaki idą już trochę kursem innych historii niż te, które lubili ich rodzice, no a Disney uderzał właśnie w ich stronę. No więc średnio mi się to podobało jako widzowi, który jednak lubi się nie czuć ogłupiany przez reżysera. Więc podchodziłem z dużą rezerwą. No i tak ostatnio, rok temu, podobała mi się bardzo Fantastyczna Czwórka i teraz mam duży, bardzo duży zachwyt co do Spidermana. Ale tak może w skrócie fabuła. No, Peter Parker musi w jakiś sposób poradzić sobie z tym, że został zapomniany przez własnych przyjaciół i jego wewnętrzny mikrokosmos w jakiś sposób się zatraca. I również zatraca się w mroku, który zaczyna kiełkować w jego wnętrzu w związku z tym, że zamiast czy to przeżywać życie w grupie, czy to po prostu walczyć w grupie jako Spider-Man, no to staje się samotnym mścicielem. No i właśnie, ważniejsza od zewnętrznych problemów i walki z, wiadomo, że musi być jakieś zło, więc ze złem, staje się ta jego wewnętrzna podróż, w trakcie której musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce być Peterem Parkerem, czy chce być Spider-Manem. I wiadomo, że poniekąd każda część w jakiś mniejszy lub większy sposób o tym traktuje, no ale to właśnie w tej widać najbardziej sytuację, w której te dwie osobowości, czy te dwie figury się mieszają, co się w związku z tym dzieje, i to nadaje bardzo dużej głębi temu filmowi, ten jakiś taki kontekst psychologiczny. I no, mimo tego, że to jest oczywiście temat o poniekąd odklejonych problemach superbohatera, no to kontekst samotności, mimo tego, że on już zaczyna być powolutku wyświechtanym frazesem, to nadal fajnie, gdy kino o tym traktuje, bo to jest nadal bardzo aktualne i ważne wśród czy to młodszych, czy to starszych ludzi temat. No i wiadomo, że to też jest historia, trochę remix motywu wielcy Amerykanie próbują, czy muszą poradzić sobie z konsekwencjami własnych prób bycia super, i to tak naprawdę oni byli tacy super, że sami w zasadzie to zło na siebie sprowadzili, ale jesteśmy w stanie to przeżyć. Największym zaskoczeniem na ekranie dla mnie była Sadie Sink, w którą ciężko wątpić, bo zrobiła bardzo dobry performance. Już gdy mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć na, no, nazwijmy to figuratywnie, dużym ekranie, jednak było to na ekranie serwisu streamingowego, gdy występowała w Stranger Things. Jednak tutaj naprawdę szapoba, bo była to wspaniale zagrana rola. Oczywiście Tom Holland, który również bardzo dobrze sobie poradził, no i Zendaya, która być może potrzebuje więcej ról, w których gra młodą dziewczynę, no bo niestety chociażby we wcześniej wspomnianej Odysei ta rola była niestety średnio, w średni sposób dowieziona przez aktorkę.
1: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Zaprasza Kacper Kaźmierczak.
3: Trwa sabotaż kulturalny, w którym z Ewą Dacko rozmawiamy o pierwszym wydaniu magazynu Jab. Już tutaj powiedzieliśmy o historii, o tym, jak on powstał i dlaczego powstał, i o tym, jak można było poimprezować we Wrocławiu z Ewą i z innymi dwa tygodnie temu. W trakcie premiery po prostu premiery magazynu, a teraz mamy go przed sobą. Ewa pożyczyła mi, mam ten przywilej, że Ewa pożyczyła mi magazyn, który jest bardzo trudno dostępny dla innych, ponieważ nakład nasz jest jeszcze taki ograniczony, ale będzie dodruk.
4: Tak, będzie.
3: Mam nadzieję. W tym numerze zaprezentowane są łącznie 21 osób. Karolina Zajączkowska, Adam Śliwek, Agata Kalinowska, Maja Bednarek, Kasper Ignaszak, Mateusz Super, Agata Grzych, Daniel Mirończyk-Leśniak, Julia Kuzimińska, Max Wowel, Greg Mikrut, Mateusz Swistun, Jan Cichanowicz, Adrian Staniec, Piotr Lewandowski, Milena Liebe, Grześ Grodzki, Anna Zeger, Zuzanna Wudarska. Jak trudno czy łatwo było zgromadzić i dobrać i skuratorować tak naprawdę odpowiedni sposób te osoby, które... Bo jednak jest ta świadomość i prestiż, to jest pierwszy numer i chcecie dobrze wypaść, dobrze zaprezentować. Co było ważne w tym doborze?
4: No, tak jak mówiłam, totalnie nie wiedzieliśmy, jak się do tego podpiąć. Też nie jesteśmy kuratorami, jakby tylko artystami. Seba tak. To w ogóle nas się nazywa rzemieślnika.
3: Lubię to określenie, super.
4: Więc ciężko nam było, żeby... Jakby ja służę też jako taka biblioteka w jakimś stopniu, jakby taka platforma.
3: Indeks trochę.
4: Więc to było też takie początkowe założenie na ten numer, żeby zrobić taki indeks, jakby jak to, jak prowadzimy naszego Instagrama. Więc tak jak mówiłam właśnie wcześniej, że jakby na początku mieliśmy te 10-15 fotografów i jakby uznaliśmy, że to jest totalnie za mało, jakby musimy kogoś dodać, jakby pokazać, że bardziej zróżnicować to. No i jakby popisaliśmy do różnych fotografów, ktoś się też do nas zgłaszał, więc zrobiło się z niego 21 artystów, przy czym to jest chyba 180 stron.
3: Właściwie chciałem spojrzeć i powiedzieć, że to jest jakieś chyba 180 stron.
4: Tak, coś takiego. Nie mamy tam spisu, ale tak, to jest jakieś 180 stron.
3: Nie będę liczył.
4: Więc taka książka prawie, że
3: tak, to jest taka publikacja, taka wiesz, jak po prostu jak niektórzy wydają po prostu książki artystyczne. Więc ja to traktuję jako książkę artystyczną, fotograficzną.
4: Super, cieszymy się.
3: Jakoś jest tego świetna dla osób, które nie mają tego przed sobą jeszcze. Ale może właśnie przejdźmy do tego, co jest w środku. Zacząłbym może od tej okładki, na którą teraz patrzę. Pokazuję ją Ewie. Na zdjęciach mamy modelkę Sarę Robaszewicz, a zdjęcie wykonała Zuzanna Wudarska. Tak. Coś mogłabyś powiedzieć o tej okładce?
4: Spotkaliśmy się z Zuzą właśnie jakiś też półtora roku temu, opowiadając jej o tym projekcie i mówimy, o Zuza, nie chcesz nam zrobić sesji okładkowej, jakby ona też zaczynała wtedy jakoś tak bardziej z fotą. No ona, że jasne i że może pomknijmy coś takiego fresh, jak to mycie zębów, że to jest też takie fresh, jakby ten magazyn, więc trochę to o tym było, ale też właśnie zachowawcze w takim edytorialowo-modowy sposób, co mi się bardzo podoba, bo jakby właśnie też lubię tę modę, edytoriale, też taką fotę z tą artystyczną. Nie, no było to było. No jest to takim odświeżeniu trochę. Bo ona też tutaj, ta modelka właśnie z takiej jakby z łazience i też w takich domowych pomieszczeniach.
3: Tak, ale bardzo estetyzowanych. Możemy tak mieć wrażenie, jak gdyby modelka była w takim, może takiej staropolskim, bardzo kokietowym wręcz przestrzeni. Te zdjęcia wydają się tutaj bardzo takie różowawe.
4: Tak.
3: Są takie, są bardzo ciepłe. Artystka jest, przepraszam, modelka jest ruda, jest w takim stroju, można powiedzieć, że to jest taki,
4: piżamowo-halkowy. Tak.
3: I myje w nim zęby. W większości z nich. Widzimy, jak ona myje zęby i widzimy, jak jest taki strój, w którym ona ma na sobie
4: ślady pasty do zębów, tak to jest.
3: To jest super pomysł, ale ja tak pomyślałem sobie, że jaka to musi być presja, żeby wybrać odpowiednie fotografie na okładkę. Czy to było trudne?
4: Nie. W sensie, samą fotę okładkową, jakby mieliśmy z tym problem, żeby wybrać tom, dokładnie tom. Ale jakby my bardzo wierzymy z ludzi. Jakby wiedzieliśmy, co bierzemy i jakby, że nie zepsuje roboty i jakby będzie świetna i będzie pasowała do naszego magazynu. Także no samo wybranie foty nam zajęło trochę jakby tej głównej, ale sam edytorial był jakby, no oddaliśmy Zuzi jego wszystko. Jakby mówiła nam, co będzie robiła i tak dalej, ale jakby wyżyliśmy w jej...
3: Dla stref, dla wyjaśnienia i dla takiej samej budowy dla osób, które tego nie widzą. Magazyn, oprócz tego, że ma, pomimo, że miękką okładkę jest ona dosyć sztywna, ale oprócz tego jest taka bibuła.
4: Taka obwoluta.
3: Obwoluta, właśnie, brakowało mi tego słowo. I dopiero ona nam ujawnia nazwę magazynu.
4: Tak, tak, właśnie też to jest super, no wiesz, ten zabieg, bo też nie chcieliśmy psuć jakby tej samej foty magazynowej, w sensie okładkowej.
3: Tak, żeby nie nakładać chamsko tego napisu na środek
4: modelki. Więc jak ktoś by chciał sobie zdjągnąć obwrót, to
3: nie
4: może...
3: Nie uważacie się.
4: No i jakby to właśnie też tak właśnie przyszło jakby po omacku, że nie wiedzieliśmy, jak to zrobić, ale tak, o, może ma obwoluta, może tak jakoś to nanieść. Na pewno na następnych numerach będziemy też kombinować ze środkiem, może różne papiery, ale zobaczymy, jak to finansowo nam się uda.
3: No właśnie, bo to jest tak naprawdę dla mnie jedna wielka książka, ale tak, nie mają tutaj na przykład tytułów i nagłówków, jak normalnie masz na magazynach sztuki albo czegoś tego typu, bo jednak jeśli chodzi o treść, jest ona dość ograniczona. Co możesz na ten temat powiedzieć? O tej strefie tekstowej?
4: No, że właśnie jak zaczęliśmy to robić, to jakby chcieliśmy jakby oddać cały magazyn zdjęciom, jakby zaczęliśmy pracować dużo z tekstem, ale jakoś nam się totalnie nie łączyło, jakby nagrywaliśmy z autorami takie wywiady długie, ale totalnie wszystko się nie kleiło, jakby uznaliśmy, dobra, no to jakby najlepszą opcją jakby na album fotograficzny, jakby magazyn fotograficzny, to po prostu oddanie sił, jakby miejsca, sile fotografii. No jakby uznaliśmy, że jakby damy ten opis po prostu jakby co fotografowie myślą, artyści, na temat swoich prac i jakby trochę parę słów o ich samych i biografii.
3: Myślę, że to jest bardzo ważne, ale też nietypowe. Szczególnie w magazynach fotografii. Po pierwsze, te, które ja znam, może później skonsultujemy, czy myślimy o tych samych, ale te, które ja znam, po pierwsze, są cieńsze niż ten, który jest przed nami. Mają więcej tekstu.
4: I reklam.
3: I mają więcej reklam, ale mają też więcej osób, które nie siedzą same w fotografii, a bardziej piszą o tym.
4: No.
3: Więc dla mnie to jest bardzo ważne, że jednak no, ten priorytet u was jest u osób artystycznych. I jednak fakt, że pozwalacie, żeby oni sami skomentowali, opisali swoje prace, jest bardzo znaczący. I bardzo, to jest to, co ja bardzo doceniam jako osoba, która to przegląda.
4: Super, cieszę się. Ale no właśnie w przyszłości chcemy popracować z jakimiś może badaczami sztuki, badaczami fotografii, żeby to też jakoś rozszerzyć, zobaczyć może jakąś taką teorię o focie samej dać. No ale to jeszcze mamy czas.
3: Dosyć dużo czasu, potencjalnie dużo czasu. A wywiady?
4: No właśnie nie zaczęliśmy od wywiadów, ale jakoś nam się to nie kleiło. Więc zobaczymy, może to jakoś podzielimy, że nie będą same edytoriale. Ciężko mi jeszcze powiedzieć, na pewno w następnych magazynach będziemy bardziej patrzeć tematycznie, myślę, żeby jakby to się wszystko
3: zgrywało,
4: no.
3: Rozmawiamy o Jab Magazyn i za chwilę wrócimy i będziemy czytali jak szaleni to, co jest w środku. Zostańcie z nami.

0: Wracamy z sabotażem kulturalnym. Mamy przed sobą Yap magazyn, który jest bardzo obfity w osoby artystyczne i fotografie, a to jest bardzo ważne. Ewa Dacko przegląda magazyn i chcielibyśmy przy okazji opowiedzieć o tym, co jest w środku. W 21 osób artystycznych i ich projektów warto zwrócić uwagę na parę. Na jaki teraz patrzysz materiał, Ewo?
1: Teraz patrzę na Agatę Kalinowską, z którą była okazja przeprowadzić wywiad właśnie w serwisie na premierze.
0: Pozdrawiamy.
1: No i właśnie u niej te zdjęcia są takie dosyć brudne. Mm-hmm. Ona jakby robiła te zdjęcia małpką też. Mm-hmm. Swoim znajomym, ale też takiej codzienności, to było super. Opowiadała właśnie też o RODO, ale też o tym, co nie trzeba mieć konkretnego sprzętu, żeby zrobić dobre zdjęcie. Mm-hmm. Jakby to widać też u niej w tych pracach.
0: A jakiego sprzętu używała, wiesz może?
1: Małpek jakiś, okay, zwykłych, po prostu analogowy. Więc jakby prosty sprzęt, mm-hmm. a prace są fantastyczne. Ona zrobiła też fotobooka z tymi zdjęciami.
0: Wydają się te mroczne.
1: Takie mroczne.
0: Tak, dla mnie to są ciemne, ale mroczne. To tak moim zdaniem.
1: No, takie właśnie trochę brudne, takie trashy.
0: No.
1: Więc może przeczytam fragment?
0: Tak.
1: W 2008 kupiłam pierwszy analogowy aparat typu małpka. Jadąc na fali popularności blogów na Blogspocie w polskiej blogsferze, na których fotografki i fotografie pokazywali taki lifestyle'owy, brudny i szybki dokument ze swojej codzienności. Kiedy ta codzienność stała się tematem, poczułam, że mogę to właśnie tak robić, bo nie lubiłam udawać i robić ładnych zdjęć. Estetyka tych zdjęć robionych szybko, maźnięciem flesza, jakichś takich nieokrzesanych, często rozmazanych z palcami w kadrze, totalnie mnie wtedy porywała.
0: I totalnie teraz to ma sens, to co opisałaś, teraz zgadza się z tym, że jednak to jest praktyka. Mm-hmm. To jest praktyka, więc zdecydowanie mi się bardzo te zdjęcia podobają. Jak przeglądałem, to od razu zwróciłem uwagę na ten jeden z dwoma dłońmi.
1: Tak, z tymi kant.
0: Tak, to jest kant.
1: To jest
0: pierwsze, na to zapamiętałem przy pierwszym wertowaniu. No dobrze, a co poza tym jeszcze byś szatownęła?
1: Jest bardzo dużo fotografów, jakby na wszystkich tutaj lubię, wiadomo. Na przykład jeśli chodzi o technikę, Jan Ciechanowicz też wykorzystuje, tutaj był do tych zdjęć wykorzystany iPhone, więc też super, że po prostu nie trzeba mieć sprzętu jakiegoś,
0: Może to jest taka motywacja dla innych, że to jest przystępne i że można zrobić super jakości rzeczy bez lustrzanki na przykład.
1: Bez dobrego sprzętu, w sensie jakichś tam tych aparatów.
0: A co na jego fotografiach możemy zobaczyć?
1: No właśnie to jest taka abstrakcja bardziej. Ciężko mi je opisać.
0: A mogłoby się wydawać, że do takich abstrakcyjnych projektów potrzebny byłby właśnie mocny i taki strasznie drogi sprzęt.
1: No dosłownie to jest... nie chcę kłamać, ale wydaje mi się, że to jest iPhone, bo on bardzo dużo robi iPhone'em zdjęcia. Tutaj są zbiór obrazów powstałych w ramach eksploracji nowego narzędzia. Tak. Też jeden z moich ulubionych projektów to jest właśnie Mileny Libe, Centaury. Jakby estetyka tego jest po prostu moja totalnie. Ja bardzo długo chciałam, żeby była u nas w magazynie i żeby pokazała te projekty, bo już dawno jej kojarzyłam właśnie z zachęty.
0: Twoja estetyka, czyli jaka?
1: Taka postsowiecka, może takie wczesne lata 2000. I jakiś, ale niby takie trochę fashion, ale jednak jest coś w nich takiego jakby to opisać, niecodziennego.
0: Jest to sowieckie, bo tak nagle się to gryzie. Na fotografiach widzimy właśnie takie właśnie postsowieckie mieszkanie, które nie zabiera oczywiście, bo najważniejsza jest tutaj osoba, która jest modeluje na zdjęciu, jest w strojach high fashion, a pomimo wszystko mogłoby się wydawać, że wręcz nie pasuje do przestrzeni, w której się znajduje. Czy to tak można byłoby opisać?
1: Tak idealnie.
0: A co sama autorka o tym mówi?
1: Seria Centaury składa się z hybryd, które tworzą, łącząc dwie bliskimi osoby. Zjednoczeni w jedną postać, stają się częścią bezpiecznego, onirycznego świata, który sobie wyobraziłam. Moje centaury nie mają nic wspólnego z mitologią. Te mityczne bowiem rzadko bywały przyjazne.
0: Okej.
1: Okay. Czyli taka odwrotność.
0: Tak, właśnie.
1: Że te bliskie osoby...
0: I tak samo to odczuwam właśnie, jak mi to patrzę, więc świetnie wybrane. I dlatego myślę, że właśnie ważne są autorskie komentarze.
1: Tak.
0: Nie będziemy czytali więcej, bo specjalnie tak chamsko was potraktujemy, żeby wszyscy sami przeczytali to i sami to kupi, sami kupili magazyn. Jeżeli go dostać, albo jeżeli go szukać, to gdzie zgłosić się, żeby go zdobyć?
1: To jak będziemy robić ten drugi drop, no to na pewno odpalimy zrzutkę, myślę, bo też nam zostało trochę z tych pieniędzy z pierwszej
0: edycji.
1: Z pierwszej edycji, więc albo zrzutka, albo po prostu u nas jakby na DM-ach magazynu, albo jakby na tej imprezie w Warszawie, która się odbędzie we wrześniu.
0: We wrześniu się odbędzie.
1: Tak, 4, 5 września, ale jeszcze nie wiem dokładnie, trzeba sprawdzać social media.
0: Czyli nie będziemy zapowiadali jeszcze gdzie i gdzie dokładnie. Pozostaje sprawdzać.
1: Tak, tak.
0: Nie będziemy już przytaczali więcej, bo pozostałe 18 osób artystycznych zapraszamy do obejrzenia w Jap Magazyn. I ostatnie pytanie ode mnie. Co chciałabyś, żeby wyniosły z tego magazynu osoby, które go czytają? Czy jest jakaś takie coś, jakąś wiadomość od was, tego zespołu, czy coś, co chcielibyście, żeby odczuły te osoby oglądające?
1: Że fotografia to magia. No, że jakby, że jest bardzo dużo na polskiej scenie fantastycznych fotografów i jakby trzeba mieć tam na uwadze i nie i po prostu słuchać ich, i poznawać.
0: I trzeba pozwolić sobie ich odkryć.
1: Tak.
0: I tym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Bardzo ci dziękuję, Ewo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Przy mikrofonie był bardzo szczerze z Ewą Dacko, która współtworzy magazyn Jab z Julią Filipowską i Sebastianem Flikiem. Dziękujemy za słuchanie pierwszej edycji prasówki, która może jeszcze kiedyś się pojawi, mam nadzieję. Może spotkamy się za pół roku, żeby czytać znowu. Albo może ktoś będzie chciał jeszcze ze mną poczytać, to będzie fajne. Realizował nas Antek Góralewski. Dziękujemy bardzo. I my życzymy miłego wieczoru. Cześć.
1: Miłego wieczoru. Cześć.

0: To był sabotaż kulturalny.
1: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Radio Afera. 98,6 MHz. Autopromocja.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
5: Ostatni taki koncert Lech Janerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lech Janerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19.30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
6: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radio Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19.
7: Dobry wieczór, radiosłuchacze, dobry wieczór, radiosłuchaczki, parafrazując pewnego klasyka. Arkadiusz Cierniak odpowiedzialny za realizację, Edgar Hein będzie z wami do godziny 20:00, to magazyn muzyczny Radio Afera i my rozpoczynamy go informacją o tym, że 20 do 22 sierpnia na poznańskiej ławicy odbędzie się rokowizna i my za chwileczkę będziemy mieli dla was konkurs, ale sama audycja zdecydowanie bardziej o tym, co startuje w czwartek, czyli o Bittersweet Festival. Ale na dzień dobry, Sex Pistols, Pretty Vacant.

Was za to powinno obchodzić to, że festiwal rokowizny od 20 do 22 dnia sierpnia w stolicy Wielkopolski, w naszej pięknym Poznaniu, na poznańskiej ławicy. No i mamy dla was konkurs, którego rozwiązanie nastąpi no nieco później, albowiem za 6 dni. Nie dzisiaj, ale 17 dnia sierpnia. Także macie kilka dni na to, żeby wziąć udział w naszym konkursie. Konkursie, w którym do wygrania karnet na właśnie rokowiznę. Tam m.in. Sex Pistols, ale także i wiele innych zespołów. Zresztą może już nawet nie będziemy ich wymieniać. Wolf Alice Within the Wolf Alice, Acid Drinkers i wiele innych bandów, których teraz wam tak z głowy nie powiem, a śmieje się ze mnie Arek, Wy możecie zgarnąć to zaproszenie, karnet na wydarzenie, jeżeli wyślecie do nas SMS-a pod numer 7248 w treści wpisując afera.rokowizna, wasze imię i nazwisko i odpowiecie nam na pytanie, które brzmi: czego nie może zabraknąć na dobrym festiwalu? Na pewno dobrego prowadzącego. Koszt wiadomości to 2 zł i 46 groszy. Na zgłoszenia czekamy do 17 dnia sierpnia właśnie. Po godzinie 10 po aferanku moi współprowadzący będą mieli przyjemność ogłosić, kto też zwycięży w tym konkursie. A sama rokowizna, przypomnijmy, 20 do 22 dnia sierpnia. Zdecydowanie inny festiwal już niedługo w Poznaniu, albowiem Bittersweet Festival. Odcinek drugi rozpocznie się w czwartek, ale zanim do tego przejdziemy, no to jeszcze ten punkt programu. Wybitne, genialne i naprawdę nieszablonowe. I mówię to z pełną powagą słów, które wypowiadam. Głos kobiet, które mają coś ważnego do powiedzenia, jak piszą same o sobie. Wilgoć, zespół, który narodził się w sercu Krakowa. Zespół, który był finalistą, a raczej zespół, który był finalistką. Bo jeżeli 5 dziewczyn gra, no to chyba już należy tutaj stosować żeńską odmianę. Panie, które zagrały podczas Jarocińskiego Festiwalu, a raczej w finale Wielkopolskich Rytmów Młodych. Tam co prawda nie udało się, ale... może nie przeciwnicy, ale inne zespoły naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Kyoku, która została laureatką, a zwycięzcą zespół Kasta Wilgoć, zaprezentowały album Feng Shui. Miałem przyjemność już trzykrotnie być na koncertach tychże artystek i za każdym razem było to naprawdę niesamowite wydarzenie. Zagramy sobie czwarty spośród 10 kawałków, które znajduje się na krążku Feng Shui. No to bardzo symptomatyczny tytuł, chociaż mam nadzieję, że akurat w jakiś sposób się zdezaktualizuje. Wojna.

Ja wiem, że co niektórzy zarzucają dziewczynom, że jakość nagrania nie jest niewystarczająca, a ja odpowiem tak. Albo jest punk rock, albo punk rocka nie mam. Jeżeli chodzi o kompozycję, jeżeli chodzi o przekaz, jeżeli chodzi o energię i wrażliwość oraz szczerość i bezkompromisowość i jeszcze wiele innych przymiotników mógłbym wymienić opisując grupę Wilgoć, to naprawdę jest to na najwyższym poziomie i zachęcam was do tego, żebyście wybierali się na koncerty tychże artystek, albowiem naprawdę warto, są one zawsze magiczne i zabierają nas... Dobra, jak powiem teraz, że zabierałem nas w podróż, to mi zarzucicie, że o, wyśmiechtany tekst. Nie, serio, naprawdę, naprawdę ręczę za to, że będziecie się doskonale bawić, chociaż nie wiem, czy zabawa to jest akurat odpowiednie sformułowanie, jeżeli chodzi o występy tegoż zespołu. Dobrze, Wilgoci i Feng Shui to album tygodnia, my tymczasem do końca audycji będziemy już z wami rozmawiać tylko i wyłącznie na temat wydarzenia, które spowoduje, że Poznań stanie się muzyczną stolicą Polski i to po raz drugi w roku, bo nie, ponieważ pierwszy raz to jest zawsze kwiecień, kiedy odbywa się Next Fest, kiedyś Spring Break, a teraz już po raz drugi, kiedy to w sierpniu odbywa się Bittersweet Festival. Swoją drogą to muszę przyznać, że organizatorzy chyba mają jakieś kontakty albo z tymi na górze, albo z tymi na dole, bo drugi rok rzędu zapowiada nam się naprawdę fantastyczna pogoda. Nie będzie aż tak gorąco jak w roku ubiegłym, bo no, tamto już troszeczkę przesadzili, tamto już sądzę, że Lucyfra trochę dorzucił do pieca. Tym razem w czwartek delikatniej, w piątek dopiero, w sobotę to będzie naprawdę gorąco, ale przede wszystkim nie będzie padać. Temperatura ani niezbyt wysoka, ani niezbyt niska. W czwartek tylko troszeczkę cieplej się ubierzcie, jeżeli będziecie chcieli zostawać do samego końca. Oczywiście mógłbym wam teraz opowiadać o tych wszystkich headlinerach, którzy będą się prezentować od czwartku do soboty na poznańskiej Cytadeli, ale ja stwierdziłem, że to już wiecie. Zresztą albo macie karnet, albo go nie macie, bo już i tak nie ma do dostania. Pamiętajcie, że kupowanie gdzieś tam od koników to nigdy nie jest zbyt dobry pomysł, ale ci, którzy wybierają się, no to mam nadzieję, że zachęcę was do tego, żebyście nie tylko na główną scenę się wybierali, ale także i na te... Nie, chciałem powiedzieć boczne, ale to jest chyba nieodpowiednie sformułowanie. Po prostu na inne sceny i na występy innych artystów. No i zaczynamy od tejże, która określana jest jako niezależna, bezkompromisowa i niezwykle wyrazista. Sofia Stel, to ona zaprezentuje się podczas festiwalu w czwartek. My tak właśnie sobie będziemy chronologicznie przechodzić od czwartku do soboty na Enea Stage o godzinie 16:45. Z jednej strony takie bardzo mocno wyrastające z kultury undergroundowej, a z drugiej strony nie wiem dlaczego, ale naprawdę momentami troszeczkę to podchodzi pod indie rocka, chociaż te utwory, które wam zagramy, chyba nie do końca to oddają. W każdym razie na pewno zachęcamy was do tego, żebyście obczaili Sophie Stoll, która zaprezentuje się na Bittersweet w czwartek o godzinie 16:45.

Sophie Stoll, to ją będziecie mogli usłyszeć podczas Bittersweet Festival, odcinek drugi. Pamiętajcie, że to już druga odsłona tegoż festiwalu. Ja wiem, tam nie było za dużo indie rockowego grania, ale uwierzcie, że gdzieś taki sznyt troszeczkę i nawet znalazłem opis na stronie festiwalu i tam faktycznie możemy znaleźć informacje o tym, że gdzieś takie tematy się przewijają, a my tymczasem od koncertu czwartkowego o godzinie 16:45 przechodzimy teraz do prawdziwej perełeczki. Jak ja ich odkryłem, to miałem takie ale będzie o nich głośno. Powstali w pandemii, jak wiele innych bandów. W ogóle cała otoczka, wszystko co związane z

tak czuć ten brud, który wręcz wychodzi z ich grania. I my teraz nie zagramy żadnego z najnowszych utworów, za to zagramy utwór, który jest ich ostatnim singlem i który mnie oczarował. To na początek od Brick Nasty Bobinow, następnie Pebbles. Panowie także potrafią, tak dobrze czytam, bo tak spojrzał na mnie Areczek przed chwileczką i machnął ręką. No dobrze, to po prostu grajmy, nie gadajmy i niech leci przekaz.

No nie są normalni, prawda? Rick Nasty. Next Stage, godzina 18 w czwartek. Brudny, soulowy hip-hop z jazzowym sercem i bardzo chillowym klimatem. To możemy przeczytać na stronie organizatora, jak tak troszeczkę będę się tym właśnie podpierał. Tymczasem teraz przechodzimy do kolejnego artysty. Podobno chaos może być kontrolowany. Ja w to nie wierzę, znam siebie, nie można kontrolować chaosu, można ewentualnie próbować nim zarządzać, ale ten Holender naprawdę bardzo dobry sposób łączy takie breakbeatowe granie z wręcz rockowym show. Gdzieś sobie zerknąłem jakiś jego, na jego koncert, na jego występ i muszę przyznać, że naprawdę tam jest bardzo, ale to bardzo płynna granica pomiędzy tym, co się dzieje na scenie, a co przed sceną, a w sumie co pewnie i pod sceną, i za sceną, i wszędzie. W każdym razie coraz głośniej o tym, że facecie się robi. Jego epka No Enemies naprawdę narobiła szumu i my zagramy teraz dwa utwory właśnie artysty, co się Zep zowie. Chyba Zep. No to zagrajmy w takim razie, panie Arku.

mój realizator Arkadiusz chyba mnie oszukał, mówiąc, że 10 do końca coś mi się wydaje w pewnym momencie. Tak się teraz tutaj rozbujał. Rozbujać wy także będziecie się mogli. Czwartek, godzina 20, Next Stage, a tam właśnie artysta, którego przed chwileczką mogliście usłyszeć. Poza tym w czwartek również jeszcze jeden artysta, którego chciałbym wam zaprezentować. Koleś, który... No właśnie, trochę trudny do zdefiniowania, już ma za sobą występy na naprawdę dużych scenach, bo i Glastonbury, i Coachella, a także i również w Wielkiej Brytanii coraz większa grupa dziennikarzy go dostrzega, ale przede wszystkim dostrzegają go odbiorcy. No i właśnie, z jednej strony taki drum and bass, ale z drugiej strony gdzieś garażowe granie elektroniczne, takie brytyjskie garażowe granie. 13 sierpnia, czyli także w czwartek, zaprezentuje się o godzinie 22:15. MPH, to właśnie on. I właśnie teraz tak myślę, czy zdążymy dwa utwory zaprezentować, panie Arkadiuszu, bo tego nie ustaliliśmy, bo rozmawiamy tutaj sobie o gościach przyjeżdżających na festiwal. No dobrze, no to zacznijmy tak, zacznijmy od Did It Again, a co będzie później, to podejmiemy decyzję w trakcie.

MPH 22.15, czwartek, czyli 13 dzień sierpnia, Next Stage. No i dopiero teraz przechodzimy do piątku. Widzicie, ile będzie się działo, i to nie tylko jeżeli chodzi o headlinerów podczas drugiej edycji Bittersweet Festival. My tymczasem już zaglądamy do tego drugiego dnia i mam nadzieję jeszcze, że chociaż troszeczkę zahaczymy o sobotę. So let's get around to why. Parcels zapraszają na Beach Party Jamming na Bittersweet Festival. Taka oto zapowiedź i to już pięknie, absolutnie oddaje to, czego możemy się spodziewać o 22.15 w piątek na Enea Stage, albowiem wtedy to przeniesiemy się do Australii. Teraz wyobraźcie sobie, australijska plaża, surfing, piękna muzyka, jakieś tam palemki powtykane do różnego rodzaju szklanek. Drodzy słuchacze, to będzie cudowne zaproszenie do tańca.

No i teraz muszę was przeprosić. Entschuldigung bitte, aber ich spiele ein Konzert jetzt. Jak to powiedział Patyczak na niegdysiejszym przystanku Woodstock. To nie był zespół Parcels i to jest moja wina, nie Arkadiusza. Od razu to mówię głośno, to jest moja wina, ponieważ zagraliśmy wam artystów In Parallel, którzy to zaprezentują się także w piątek na Next Stage o godzinie 22. 22 tygodnie utrzymywał się ich singiel Now It's Gone na liście przeboju Wielkiej Brytanii, której liście mniejsza z tym, ważne, że na jakiejś liście przez 22 tygodnie się utrzymywał. Brytyjczycy z In Parallel zaprezentują się właśnie o 22 w piątek, a z kolei ci, o których już mówiłem, czyli Parcels, przyjeżdżają z Australii, z Antypodów, trafią na Cytadelę i zagrają o 22.15 na Enea Stage.

Zawsze bawiło mnie wiadomość, że we Wiedniu jest taka informacja, że jest takie miejsce przeznaczone specjalnie dla osób, które miały lecieć do Australii, a wylądowały w Austrii. Mówię o tym dlatego, że grupa Parcels właśnie z Australii są, a my teraz przechodzimy do zespołu, grupy, która wystąpi również w piątek o godzinie 19:45 na Next Stage. Nie mam pojęcia, jak to się czyta, nie wiem, czy EBB, czy EBBB, ale my już sobie ochciliśmy ich jako EBBB. Zresztą ci, którzy są współtwórcami jednego z najsłynniejszych wywiadów w historii Radia Afera i więcej szczegółów nie będę zdradzał. Zdradzę wam za to, że Brian Wilson spotyka Def Grips i to niby są właśnie ci panowie.

i BBB. Tak chyba już przy tym zostaniemy. Piątek, godzina 19.45, Next Stage. To oczywiście cały czas mowa o Bittersweet Festival. A my tymczasem do ostatniej polecajki przejdziemy i udaje nam się dotrzeć do soboty. To chyba jeszcze co najmniej jedną godzinę byśmy musieli mieć, a może i nawet kilka kolejnych, żeby przedstawić wszystkich tych artystów, których warto, a którzy nie są największą czcionką wypisywani. Giant Rooks, to oni zaprezentują się na Enea Stage w sobotę o godzinie 16.30 i odpowiedź na pytanie. Co się stanie, gdy kuzyni wspólnie ze szkolnymi kumplami założą zespół? Stanie się to.

Jan Truex, to oni zaprezentują się trzeciego dnia Bittersweet Festival o godzinie 16.30 na stage. Zapraszamy. No i trochę tych artystów, którzy zaprezentują się podczas tegorocznego festiwalu, a jak już mówiłem, nie są wymieniani wśród headlinerów, wam dziś zaprezentowaliśmy. Arkadiusz Cierniak odpowiedzialny za realizację dzisiejszej audycji, a ja mam na imię Edgar i miałem wielką przyjemność być dzisiaj razem z wami. Pamiętajcie, wtorek to nie środa. No i na sam koniec bardzo ważne wydarzenie. Sobota, godzina 20.30, Teatr Muzyczny w Poznaniu zaprezentuje część przynajmniej spektaklu Rewolta z utworami Manamu. Autorstwa oczywiście nieodżałowanej Kory, Marka i Kamila, a to wszystko poświęcone oczywiście pamięci poznańskiego czerwca 56 roku. I jeżeli ktoś twierdzi, że ten festiwal odbywa się na grobach, to pamiętajcie, że tam również pamiętają. Do usłyszenia, siema, cześć.

0: Aferyt pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
3: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
4: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. Stop, stop, stop, stop, stop.

0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
1: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
2: Okazuje się, że tak.
1: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
2: Zapraszają
1: Olga
2: i Arek
1: z zespołu Madame Affaire.
2: 20 wybiła, moi drodzy, nostalgia lat 10, epizod 7 dzisiaj, a rok 2016 przed nami, bo właśnie z tego rocznika będziemy wybierać albumy, które najbardziej zapadły nam w pamięć i które do dzisiaj z nami żyją, a audycję realizuje Arkadiusz Cierniak. Skład natomiast dzisiaj jest rozszerzony, bo nie jest to 1/3, jak zwykle bywa, a 1/2 zespołu Madame Affaire, czyli Olga Kruszka. Arek Gaducewicz, czyli ja, i nasz gość, last but not least, Maurycy.
3: Tak, cześć, to ja, Maurycy.
2: Maurycy, czyli perkusista nasz, który dzisiaj ma swój debiut jako prowadzący, bo też wybraliśmy płyty i on tutaj miał spory udział, płyty, które szczególnie wybrzmiewają w tym, jak Maurycy postrzega muzę, i trochę skroiliśmy dzisiaj te selekcje pod niego. Będzie bardziej grówiąco niż zazwyczaj, będzie więcej funku, soulu, trochę mniej może indie brzmień, no ale zaczniemy z grubej rury i LP.

0: LP Other People. Muszę powiedzieć, że Arek chował w tajemnicy przede mną i Maurycem to, co puści na sam początek. I nawet się z tego cieszę, bo powiem wam, że doszła do mnie ta fala nostalgii i strasznie się wzruszyłam, bo bardzo dawno nie słyszałam LP, a była dużą częścią mojego życia właśnie w tych latach 10., kiedy ją poznawałam. Dzięki, Arek.
1: Spoko. Ja też się dzisiaj troszkę poruszyłem, jak mi się przypomniało, że taka postać istniała. Istnieje wciąż rzeczywiście. I chciałem puścić ten najpopularniejszy utwór Lost on You, ale wtedy przypomniałem sobie, że jest jeszcze taki tutaj niedoceniony hicier i to gwizdanie od razu też wywołało we mnie olbrzymią falę nostalgii. Jesteśmy w 2016, kochani, w roku, w którym na listach przebojów dominowały takie utwory jak Love Yourself Justina Biebera, One Dance Drake'a, Closer The Chainsmokers, czy Work Rihanny. Ale nie o tych utworach dzisiaj będzie, bo ten rok ma do zaoferowania bardzo dużo innych hiciorów z trochę bardziej alternatywnego lub, jak w przypadku naszych dzisiejszych utworów, soulowo R&B funkowego świata, i ten utwór jest też zdecydowanie jednym z hymnów tego roku, czyli Childish Gambino Redbone.

0: Redbone od Childish Gambino z albumu Awaken, My Love. Chyba tak powinno to się akcentować, co? Bo jest wykrzyknik.
1: Możliwe. Skoro ma wykrzyknik.
0: Tak, wielki hit. Pamiętam, że Childish Gambino miał też jeszcze jeden wielki hit. I wtedy go poznałam, bo to... nie pamiętam, jak się ta piosenka nazywała.
1: Przypuszczam, że to This is America.
0: Chyba tak, This is America, no.
1: Nie wiem, czy tak jest tytuł, ale coś takiego tam było.
0: Było.
1: Tak, a Love będzie też w następnym tytule i nawet będzie tam też Me. Love Me w trybie rozkazującym to nasz następny utwór i ciekawostka jest taka, że jest to pierwszy utwór, jaki kiedykolwiek usłyszałem od zespołu The 1975, będąc jeszcze w gimnazjum albo na początku liceum. I nie wiem, czy już nie wspominałem tego na antenie, ale był to dla mnie szok poznawczy, bo byłem wtedy jeszcze metalem,
0: tak,
1: prosto mówiąc.
0: Tak, mówiliśmy o tym.
1: Tak.
0: Nawet ostatnio przypomnieliśmy sobie nawet o tym, bo oglądaliśmy teledysk do tego utworu. Pamiętasz?
1: Tak, pamiętam, że wywołało we mnie uczucie głębokiej odrazy na początku, a potem stał się moim skrywanym przez lata guilty pleasure.
0: Tak, czyli od odrazy do fascynacji.
1: A ty, Maurycy, polubiłeś ten utwór od razu, czy miałeś tak jak ja?
2: Miałem wielkie obiekcje do tego zespołu, jak wiele innych ludzi, których też poznałem. Potrzebowałem paru dobrych lat, żeby przekonać się do tego.
0: To długo.
1: I tak, ja do dzisiaj się nie przekonałem w pełni. Do dzisiaj jest coś w tym zespole, co tak głęboko mnie wkurza, że aż to kocham. Ale chyba Matty Healy i ekipa właśnie do tego dążą. Love Me na antenie Radia Afery.

0: Love Me od The 1975 z albumu, którego tytuł jest tak pretensjonalnie długi, że pewnie nie wypowiem go poprawnie i płynnie, ale spróbuję. I like it when you sleep, for you are so beautiful, yet so unaware of it. To krążek z 2016, którym kapela z Manchesteru utwierdziła swoją pozycję na brytyjskiej scenie indie popowej lub indie rockowej i ja ten album na tyle lubię i od lat on towarzyszy ze mną do tego stopnia, że co roku zapodam go sobie w całości, bo te wszystkie kawałki są dla mnie tak charakterystyczne, że mógłbym na tej audycji chyba puścić dosłownie każdy z nich. Tutaj na tej płycie nie ma kawałka, który nie miałby jakiegoś charakterystycznego dla siebie hooku i to jest świetne w tej płycie, tym bardziej, że jest bardzo długa, ma ponad godzinę.
1: A czy ja się nie mylę? Czy ty, Eryk, słyszałeś ich na żywo?
0: Tak, owszem. To było w 2019 roku na Openerze. Tak, to było szaleństwo, kiedy jeszcze nikt z nas nie wiedział, czym jest COVID i kiedy w ogóle nie zaczęły się jeszcze takie globalne katastrofy lat 20. I tak, to było piękne być wtedy na Openerze i słuchać The 1975 świeżo po ich trzeciej płycie, A Brief Inquiry into Online Relationships. Także tak, pamiętam to bardzo, bardzo euforycznie.

0: pewnym skutkiem oczywiście.
1: Riff, tak. Pewnie też i wizerunek. Chodziłeś w rozpiętej koszuli.
0: A teraz kolejny zespół, który odbił się bardzo dużym echem w naszej młodości i już przy formowaniu w tym przypadku Madame Affaire, czyli Wolfpack.
1: No daj to, no daj ten
0: i legendarny riff basowy, czyli Dean Town.

0: To był Dean Town, czyli tak naprawdę 3-minutowe solo na basie w wykonaniu Joe'a Darta. Ciężko tutaj nie będzie pozdrowić naszego basisty Marcina, który męczył nas tym numerem od wielu lat i dalej to robi. Dziękujemy mu za to.
1: Katował.
0: Dzięki niemu nigdy o nim nie zapomnimy.
1: Tak, przewija to się na każdej próbie. Przewijają się też Red Hoci, to też jest coś, co musi się zawsze pojawić, jakiś riffli, więc od razu wrzucimy tutaj kawałek z płyty z 2016 roku od Red Hot Chili Peppers, czyli The Getaway, i z tym kawałkiem też mamy zabawną historię, bo Maurycy, nie wiem, czy coś ci mówi taki tytuł jak Sick Love.
0: O, Sick Love to była piosenka, którą coverowaliśmy na jednym z naszych pierwszych koncertów.
2: Wow, i ty to pamiętałeś, ja to pamiętam. Ja nie.
1: Tak, i nawet

0: Nawet koncert, tutaj to jest duże słowo, bo to było... To był koncert na ogródku u Maurycego, bo grywaliśmy w jego shopie wówczas i na tym koncercie byli w zasadzie tylko nasi znajomi. Udało nam się zebrać całkiem liczną grupę i poza naszymi kawałkami zagraliśmy jeden cover i to był właśnie Sick Love, który wyszedł nam chyba fatalnie.
1: Tak,
2: chyba tak.
1: To
2: mi się wydaje, że pomyliliśmy w ogóle formację tego coś tam było nie po kolei, coś ominęliśmy, ale teraz jeszcze mi się przypomniało, w ogóle ostatnio tak bardzo intensywnie o tym myślę, jak piękną sprawą jest robienie koncertu takiego, wiecie, klimatycznego na swoim ogrodzie i jak dawno tego nie robiliśmy. I do tego trzeba wrócić.
1: Musimy wrócić do tego.
2: Tak, musimy znaleźć ogród.
0: Tak, to były czasy tak beztroskie, że żadnym problemem nie było dla nas to, że nie mieliśmy nagłośnienia. Po prostu graliśmy tak, jakbyśmy grali próbę. Ale tak, trzeba zdecydowanie do tego wrócić. A teraz Sick Love już w tej poprawnej wersji.

0: Sick Love od Red Hot Chili Peppers, czyli kawałek, z którym wiążą nam nas wielkie, wielkie sentymenty, jako że, jak już mówiliśmy, graliśmy to kiedyś na jednym z koncertów jako całkiem nieudany cover. A skoro już jesteśmy w tych rockowych klimatach lat 90. i 2000., no to jeszcze będzie tutaj jeden gość, będzie to Jack White, ale gościnnie, na jednej z najgłośniejszych płyt 2016 roku, czyli Lemonade, Beyoncé. Bardzo głośny, bardzo duży album i chyba też najgłośniejszy kawałek, taki najbardziej wybuchowy, czyli Don't Hurt Yourself, w którym jest bardzo ciekawy zabieg produkcyjny, ponieważ werbel i partia perkusyjna, która pojawia się w połowie utworu, taka bardzo wybuchowa, jest zasamplowana z Led Zeppelin, z kawałka When the Levee Breaks. I powiedz mi, Maurycy, czy to ma w ogóle sens? Przecież werbel to werbel. Po co samplować Bonama po 40 latach?
1: Jest takie powiedzenie, jeśli kraść, to od najlepszych. I ja myślę, że tutaj zacytowanie Bonama w tej piosence to jest taki czysty hołd dla niego. Ta piosenka jest też, myślę, że nieobca dla bębniarzy i kto wie, ten będzie wiedział. Myślę, że jest to świetny wybór i jeden z lepszych rockowych bitów do nałożenia na popową piosenkę.
0: Tak, i nie tylko Beyoncé zresztą tutaj ukradła od najlepszych ten charakterystyczny, bardzo przesterowany werbel, bo używał go bardzo wielu artystów, nawet Eminem go użył. Użyła go nawet Björk w tym słynnym kawałku Army of Me. Także posłuchajmy, co tutaj z nim zrobiła właśnie Beyoncé i Jack White. Don't Hurt Yourself.

0: Don't Hurt Yourself, przepraszam, czyli oczywiście Beyoncé i Jack White i jej wielka, bardzo, bardzo doceniona płyta Lemonade. No i ten cudowny, nieśmiertelny sample Johna Bonama. Kawałek bardzo, bym powiedział, jakby to powiedzieć, awanturniczy może?
1: Tak, agresywny.
0: Żeby to powiedzieć tak ładnie, nie używać słowa z kalki angielskiej. Tak, i taki też będzie kolejny utwór, taki wręcz nawet gangsterski, bym powiedział. To jest kolejna niespodzianka, którą dzisiaj przygotowałem dla was, słuchacze, i dla moich współprowadzących. Jest to Anderson .Paak i kawałek, który uwielbiam właśnie za ten gangsterski klimat, czyli Calm Down z płyty Malibu.

0: Tak, wyśmienity Anderson .Paak z utworem Countdown. I jak tu się nie ruszać do tego groove'u?
1: Tak, mi się właśnie przypomniało, że też i to się śmiesznie zgrało z poprzednim Red Hot Chili Peppers, bo widziałem Andersona .Paaka na żywo w Paryżu, jak supportował właśnie Red Hotów, i wtedy to był moment, w którym pokochałem go i jego, a raczej nawet jego sposób, w jaki prowadzi swoje show, no bo ten człowiek to jest wulkan energii i to, jak trudne partie potrafi śpiewać, tym, grając przy tym jeszcze trudniejsze partie na perkusji, no to ja za to go po prostu podziwiam. I album Malibu jest trochę może pomijany, jeśli chodzi o 2016 rok, trochę zapomniany, a no jest to naprawdę chyba jego najlepszy album, przynajmniej w mojej opinii. A tak myślałem, że zaskoczę moich współprowadzących tym kawałkiem, a Maurycy mi przed chwilą przypomniał, że my przecież sobie graliśmy ten kawałek kiedyś właśnie w naszej pierwszej próbowni.
2: Wtedy jeszcze próbowaliśmy go zagrać, chociaż pamiętam, że chyba zwrotkę całą się udało. Następny kawałek będzie ode mnie, to będzie jazzowy kawałek. Wy mieliście wcześniej tu jazz na tej audycji?
1: Właśnie nie bardzo, więc dobrze, że tutaj przyszedłeś. Przychodzę. I trochę odświeżasz naszą playlistę, bardzo dobrze.
2: Okej, to będzie kawałek Snarki Papi z płyty Kulcza Wulcza, z czym wiąże się ciekawa historia, bo dzisiaj miałem pierwszy raz powód, żeby sprawdzić, co oznacza tytuł tej płyty, i Kulcza Wulcza to jest slang na stwierdzenie culture vulture, czyli w wolnym tłumaczeniu sęp kulturowy. Ja myślę, że zdecydowanie możemy się takimi nazwać, i to będzie kawałek Tarowa.

0: To było Snarki Papi, a za bębnami wybitny, najlepszy, bezkompromisowy Larnell Lewis. To jest nazwisko, którego nie muszę przedstawiać chyba żadnemu bębniarzowi. Wiele ludzi twierdzi, że był to najlepszy bębniarz chodzący po ziemi. Chcąc, nie chcąc, myślę, że muszę się też pod tym podpisać. Arku, co mamy dalej?
1: Dalej mamy również coś bardzo nostalgicznego, bo będzie to zespół Parcels, czyli trochę bardziej nowocześnie, elektropopowo, funkowo, nudisko. I nostalgicznie tym bardziej, że w piątek będziemy mieli okazję, mam nadzieję, usłyszeć ten numer na żywo, bo Parcelsi zagrają na Bittersweet Festival, czego nie mogę się doczekać. I tak, i będzie to utwór Games of Luck, czyli single z 2016, kiedy w sumie notabene ten zespół dopiero zaczynał raczkować.
2: Tak, a co więcej, to live.
1: Tak, będzie to live, bo myślę, że w ich przypadku, kiedy to granie jest tak bardzo żywe, tak pulsujące i ten groove jest tutaj tak istotny, no to studyjna wersja nie oddała tego tak jak właśnie live sesja z Hansa Studio w Berlinie. Dlatego właśnie tę wersję teraz usłyszymy.

0: Games of Flag Parcels. No nie mogę się doczekać, aż usłyszymy ich w piątek w Poznaniu. No a teraz mieliśmy mały dylemat, jaki utwór puścić wam na koniec, bo musieliśmy wybierać pomiędzy DXX I Dare You a znakomitym Davidem Bowie.
1: No było więcej jeszcze do wybierania, bo drodzy słuchacze, rok 2016 to jest taki ewenement w historii muzyki, że moglibyśmy zrobić jeszcze 3 odcinki, zatrzymując się tylko na tym roku i wciąż nie puścilibyśmy w tych wszystkich wydawnictw, które wtedy wyszły, no bo to powiedzenie, które trendowało w tym roku, Take Me Back to 2016 w kontekście muzyki jest naprawdę słuszne, no bo no ten rok był po prostu przepiękny i obfitował w świetną muzykę, ale na pewno puścimy ją jeszcze w naszym dogrywkowym odcinku, także to nie ucieknie. I z czym się pożegnamy dzisiaj, bo musimy się tak naprawdę już z wami żegnać i puścić ostatni utwór.
0: No tak, pożegnamy się oddając hołd oczywiście Davidowi Bowie, no bo puścimy jego 28 i niestety ostatni album, czyli Black Star, a wybrałam utwór Girl Loves Me, bo to jest mój ulubiony utwór, ale też dlatego, że bardzo lubię partię perkusyjną tam, a może bardziej ten beat. Myślę, że Maurycy by więcej o tym powiedział, ale dla mnie jest po prostu taki gniecący serce.
1: A co ty, Maurycy, myślisz o Blackstarze?
2: Blackstar to idealne zakończenie tej wielkiej kariery, ale niestety tego bitu perkusyjnego nie pamiętam.
1: No to zaraz tak, sobie odświeżymy.
0: Też warto tutaj wspomnieć, że do stworzenia tej płyty David Bowie zatrudnił, można powiedzieć, albo może i nie zatrudnił, może im nie płacił, nie wiem, nie było mnie tam, ale najlepszych muzyków i to naprawdę słychać, że każdy tam dołożył coś od siebie, bo i sekcja dęta, i właśnie perkusja, i David sam w sobie. Te kompozycje są po prostu wspaniałe i myślę, że jak na ostatnią płytę to jest coś, co no, udało mu się, tak jak w sumie każda jego płyta praktycznie.
1: Mnie i tak najbardziej w Blackstarze zawsze będzie zachwycać to, że ten kosmita, którym był David Bowie, do dziś chyba najważniejszy dla mnie artysta, który najbardziej mnie ukształtował i inspirował od najwcześniejszych lat muzykowania. To, że on zrobił ten album, wydał go i pożegnał się ze światem 2 dni później, jest dla mnie takim nieśmiertelnym dowodem o po prostu jego magicznym i pozaziemskim pochodzeniu.
0: Tak, to ja się z tym zgadzam, bo ta historia jest, no, magiczna.
1: Tak, i niestety musimy się z wami już żegnać, także dziękujemy, że byliście z nami w tej kolejnej odsłonie Nostalgii lat 10. Dzięki może Maurycy, że wpadłeś, bo nie wiem jak ci się podobało.
2: Dzięki wam bardzo, było super, lody zostały przełamane.
1: Tak, może jeszcze nas odwiedzisz kiedyś.
0: Mamy taką nadzieję. No a co, mówiła dla was Olga Kruszka,
1: Arek Gaducewicz
2: i Maurycy Grzybowski.
0: Czyli jedna, druga.
1: Zespołu Madame Affaire, a audycję realizował Arek Cierniak. Dziękujemy.

0: czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
1: Okazuje się, że tak.
0: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
1: Zapraszają
0: Olga
1: i Arek
0: z zespołu Madame Affaire.
2: Autopromocja.
3: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
2: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
2: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
5: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
6: Dobry wieczór Państwu. Jest po godzinie 21, zatem zaczynamy smutne piosenki, żeby ilość prowadzących zgadzała się i nie odbiegała od tej, która jest zazwyczaj. Ja dzisiaj jestem sam, ponieważ koledzy wcześniej byli w trójkę. Gdzie jest Szymon Litkę? To się zaraz okaże. Ja jestem sam oczywiście po tej stronie szyby, bo po drugiej jest Arek Cierniak, który dzielnie te audycje realizuje. I na początek Run Forest. Agafi.

Run Forest, czyli Grzesiek Werdenga, to jest ten artysta, którego bardzo cenię i mimo, że teraz też robi super rzeczy, to ja mam ogromny sentyment do jego dwóch pierwszych wydań, do Run Forest EP i do Romance, z którego właśnie usłyszeliśmy utwór Agathy. Co się dzieje, proszę Państwa? Szymon Litke został niestety zatrzymany w pracy, robi bardzo ważne rzeczy. Ja chyba nie mogę do końca powiedzieć, jakie tak naprawdę, ale jestem przekonany o tym, że nieraz już Państwo słyszeliście o tych rzeczach, nawet jeśli nie wiecie, że to on za nimi stoi. Między innymi też pewnie z anteny Radia Afera i obstawiam, że w samych superlatywach, no bo jak tu mówić inaczej, jak tu opowiadać inne historie? A historie mogą też opowiadać oczy i o tym zaśpiewa Bo Staloch.

Your Eyes Tell Stories i Bo Staloch. Jest coś takiego w tym utworze bardzo kojącego dla mnie. Bardzo lubię do niego wracać i dzisiaj też będziemy się obracać w takich klimatach, myślę, przy których dobrze jest sobie odetchnąć. Ta piosenka konkretnie bardzo mi się kojarzy z podróżą pociągiem, bo słuchałem jej na pętli, wracając z Gdańska któregoś razu i jakoś tak, muszę się przyznać zupełnie szczerze, że lubię takie piosenki, które czuję, że mnie otulają sobą. I na dzisiaj takie przygotowałem i mam nadzieję, że państwo będą się czuć równie otuleni. A następnym kandydatem do otulania jest From the Lake to the Land od Foreign Fields, czyli od Nate'a Babsa i Nika Morawieckiego, czyli amerykańskiego duetu, który w 2012 roku wydał płytę Anywhere But Where I Am i właśnie z tej płyty From the Lake to the Land.

From the Lake to the Land, czyli Foreign Fields. Taki duet, który, jak sami mówią, powstał z dużej chęci uproszczenia sobie życia i z chęci zwolnienia, spokojnego oddychania, i myślę, że to czuć w ich muzyce. Jak słuchałem tego utworu teraz, to tak sobie pomyślałem o tym, że jak jechałem do radia, to było przepiękne niebo, przepiękny mieliśmy dzisiaj zachód słońca. Następny w kolejce dzisiaj przygotowany przeze mnie dla Państwa jest Australijczyk Michael Hazlitt-Lewis, który śpiewa pod pseudonimem Hazlitt i teraz mieszka w Szwecji. Jakoś tak go chyba ciągnęło na północ. Zresztą dużo jest takich historii, że ludzi wrażliwych muzyków ciągnie na północ, właśnie jakieś Szwecje, jakieś Islandie. I oni tam tworzą w ogóle piękne rzeczy właśnie obracające się w nurtach jakichś takich akustycznych brzmień, brzmień przestrzennych, bardzo kojących. I teraz właśnie Hazlitt, I Don't Want Your Garden.

Hazlitt, I Don't Want Your Garden. No, jest coś takiego w tej piosence, co mnie chwyciło za pierwszym razem, jak jej posłuchałem. Trzyma i nie puszcza. Jakaś taka mieszanka takiego, powiedziałbym, rozkroku emocjonalnego, bo z jednej strony właśnie chciałoby się zostać, a z drugiej strony chciałoby się biec, no a nogi ma się tylko dwie. No i wiadomo, że nie zawsze wszystko można. No i tak to jest właśnie. Gigi Perez będzie kolejna. To jest taka postać w moim słuchaniu muzyki, która wdarła się przebojem. Zresztą, szczerze mówiąc, nie tylko w moim, bo to jest taka dziewczyna, która przyciąga po prostu viral za viralem i to naprawdę na różnych etapach swojej kariery. Po około 2020 roku wyszła piosenka Celine dla jej zmarłej siostry i słuchacze, i użytkownicy sieci internet. No strasznie

to Gigi Perez i Normalcy. Jakoś tak zagranicznie, amerykańsko nam się zrobiło dzisiaj w audycji na chwilę. I ja jeszcze wrócę do Polski, bo bardzo lubię polskie piosenki i uważam, że pięknie jest być smutnym po polsku. Ale tak jak już mowa o byciu smutnym, to od pewnego momentu zacząłem sobie dokumentować w postaci playlisty te piosenki, które gdzieś tam towarzyszą mi, mógłbym powiedzieć nawet obsesyjnie, kiedy jestem smutny, których słucham na zapętleniu i w których lubię się zanurzać, taką wielką playlistę moich smutnych piosenek. I dzisiaj powybierałem z niej różne pozycje, no i między innymi właśnie tą. Jest super, mi się bardzo podoba. Lubię jej słuchać, ale tak samo lubię słuchać na przykład zespołu Rainbow Kitten Surprise, do którego przejdziemy teraz. Działają nieprzerwanie od 2013 roku i chociaż mieli różne zmiany w składzie i przygody po drodze, to ostatnie dwa lata wydawniczo są dla nich bardzo płodne, bo w 2014 roku wydali płytę Love Hate Music Box, a w 2015 Bones. I pomimo tego, że mam duży sentyment do ich pierwszych albumów, jak na przykład Seven plus Mary, to na dzisiaj wybrałem piosenkę właśnie z Love Hate Music Box, piosenkę Finalist.

Rainbow Kid and Surprise i Finalist. I mimo tego, że Finalist to jeszcze wcale nie jest finał dzisiejszej audycji, będziemy jeszcze słuchać smutnych piosenek przez najbliższe pół godziny. Mówiłem o Ameryce, zostajemy w Ameryce, a to za sprawą zespołu Hippocampus, który pochodzi z Minnesoty. I jakoś tak chyba podświadomie czuję, że jest coś takiego w tych minnesotskich zespołach, co do mnie przemawia szczególnie. W zeszłym tygodniu puszczałem państwu Runo Plum, a teraz będzie to właśnie Hippocampus. Zespół, który stylistycznie obraca się gdzieś tam naokoło indie rocka, ale lubi też sobie poeksperymentować. Ja bardzo lubię śledzić tak naprawdę wszystkie jego odsłony i teraz jedna z najsmutniejszych i też jedna z moich ulubionych, myślę, że to wcale nie przypadkiem, utwór Monsoon.

Hipocampus i Monsoon. Taki utwór, który też mi bardzo imponuje produkcyjnie. Bardzo mi się podobają te spiczowane sample wokalowe z OP1, które się tam pojawiają w tle, które też przywołują mi na myśl Bona Ivera, także same bardzo miłe skojarzenia. Jest w ogóle taka wersja wykonania tego utworu na YouTubie, do której serdecznie zachęcam, żeby się udać potem, jeśli utwór się Państwu spodobał, gdzie no, wykonują go na żywo, ale też z towarzyszeniem gościnnym Trębacza w składzie. I no, to też oczywiście względy personalne tutaj wchodzą, ale bardzo lubię też tą odsłonę Monsoonu. A jeśli już mówimy o rzeczach, które bardzo lubię, no to będzie to utwór Adeline Johna Roberta, który ma dla mnie szczególne znaczenie. Myślę, że jakbym miał faktycznie z czystym sumieniem i z ręką na sercu przeprowadzić jakiś taki spis piosenek i wybrać top 5, to na pewno byłaby tam piosenka Adeline Johna Roberta. Jest no, niesamowita dla mnie. W ogóle John Robert to jest bardzo ciekawa postać. On już w wieku 13 lat został wyciągnięty, żeby zagrać w talk show Ellen DeGeneres, a potem w wieku 19 lat opuścił rodzinny Edynburg i udał się do Stanów Zjednoczonych. Tam się tułał, grał, pisał. W zeszłym roku wydał nawet epkę, która jest super. Bardzo do niej odsyłam serdecznie, ale i tak moje serce i serce wielu słuchaczy tak naprawdę najbardziej skradła Adeline i teraz właśnie ona.

to John Robert i Adeline. Przyznam się Państwu zupełnie bez bicia, że na skutek właśnie tej piosenki, ale też obejrzenia filmu Wiek Adeline, w mojej głowie powstała jakaś taka kategoria Adeline, za którą tęsknię, a którą tak naprawdę trudno mi określić, ale no, emocjonalnie ze mną rezonuje i chyba też dlatego właśnie jakiegoś nieokreślonego kształtu, który mam w głowie, lubię bardzo wracać do tej piosenki. Wracamy też do Polski. Tak jak zapowiedziałem, teraz będziemy smutni po polsku, tak sobie podróżujemy i teraz na kolejnej stacji Wiktoria Zwolińska i Dybiński. Nikodem Dybiński już się pojawiał w tej audycji wielokrotnie w roli producenta i wielokrotnie o nim wspominaliśmy. Tym razem z Wiktorią Zwolińską, która w 2023 roku wydała swój debiut, debiutancką epkę Na podstawie zazdrości, a w 2025 roku album Przebłyski i właśnie z tego albumu Bilet beze mnie.

To bilet beze mnie, Wiktorii Zwolińskiej. Całe szczęście w tej audycji nikt biletów nie będzie sprawdzał. A nawet jeśli ktoś z Państwa by nie miał, to spokojnie, dzisiaj jest dzień bez biletu. Proszę nie panikować i wziąć się w garść.

Weź się w garść, to Agata Radziszewska. Z innych ważnych dla mnie i dla tej audycji postaci to Arek Cierniak, który realizował tę audycję. No i ja, trochę z mniej ważnych, ale jednak Jerzy Koczur, który do Państwa gadałem i przeszedłem dzisiaj swój solowy chrzest bojowy, bo przez obowiązki zawodowe nie było z nami Szymona Litkę. To znaczy nie było, bo nic nie powiedział. Całe szczęście kilka tygodni temu zostawił mi jeden numer w skrytce, którego nie zdążył puścić. Także dziś na zakończenie od Szymona Litkę, David Gilmour i Comfortably Numb. Do usłyszenia za tydzień.

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
4: Hej! Jara! Gramy na aferę!
5: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
6: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Autopromocja.
7: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
8: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
9: Cześć. Witam Was w audycji Na drugim brzegu tęczy. Ja nazywam się Werka Leduchowska, a dzisiaj ze mną jest Mikołaj Pluciński.
10: Witam wszystkich.
9: I dzisiaj nie tylko realizuje, ale też będzie ze mną rozmawiał, bo zostajemy tematycznie, tak jak w zeszłym tygodniu, przy zespole SBB i tym razem zajrzymy sobie w ostatnie lata ich działalności w tym pierwszym ciągu, bo powiem od razu, że zespół SBB gra do dziś, wszyscy jego członkowie są jeszcze na świecie, są żwawi, koncertują, no ale ten pierwszy okres ich działalności trwał od roku 71 do 80. No i właśnie do roku 80 będziemy na początku zaglądali, ale zanim o tym, no to jako, że jest Mikołaj, to znowu przeniósł ze sobą pełną płytę. I jest to płyta moja ulubiona i zarazem pierwsza płyta zespołu SBB, jaką poznałam. I no, klasycznie muszę spytać, skąd ta płyta się wzięła.
10: Skąd ta płyta się wzięła? Bo tu chodzi o oczywiście ostatni album. No to ostatni album wziął się w sumie z tego, że jako, że niedawno byłem na Poland Rocku, no po prostu zahaczyłem o taki jeden winyl, taką winylownię i no po prostu stwierdziłem, no dobra, myślę, że przyda się do audycji, więc po prostu wziąłem ze sobą jako szalony ja i przyniosłem ją tutaj.
9: Troszeczkę mnie to nawet rozbawiło, bo ja jakiś tydzień wcześniej również kupiłam sobie tą płytę, tyle że na CD, bo ja akurat płyty kompaktowe zbieram. Mówimy tutaj o płycie Memento z banalnym tryptykiem, czyli ostatniej płycie studyjnej wydanej przez zespół SBB. W roku 1981 została ona wydana. No i tak jak Mikołaj powiedział, ostatnia, a tak jak ja powiedziałam, pierwsza, którą poznałam od zespołu SBB, więc tutaj tworzy się pewna klamra i chciałam właśnie w ostatnim odcinku audycji poświęconym właśnie temu zespołowi w tą płytę się zagłębić. No jest ona wyjątkowa. Miałam okazję słuchać jej naprawdę, naprawdę długo, przez to, że poznałam ją już chyba 2 lata temu i co ciekawe, z polecenia polecił mi ten zespół, chyba nie konkretnie tą płytę, ale ogólnie zapoznanie się z zespołem, mój profesor, profesor Zieleniak, a zdradzę, który prowadził zajęcia z analizy słuchowej utworów muzycznych. I tak pomyślałam sobie ostatnio, że jeżeli miałabym na zaliczenie tego przedmiotu analizować któryś z utworów tego zespołu, to miałabym naprawdę spore wyzwanie, bo są to długie suity, oczywiście, wieloczęściowe, no i bardzo, bardzo skomplikowane. A powiedz, kiedy ty zainteresowałeś się tym zespołem?
10: No, ja zainteresowałem się w sumie niedawno, chociaż powiem, że o pierwsze pogłoski o tym zespole oczywiście usłyszałem od mojego taty, bo po prostu wspominał, w sensie po prostu ta nazwa się jakoś gdzieś tam przewijała, więc SBB to nie było dla mnie tą nowością. Natomiast no dopiero ostatnio, jak zostałem zachęcony tutaj do przygotowania się trochę bardziej do audycji, no to po prostu ruszyłem do mojej wspaniałej piwnicy, gdzie otworzyłem, przewertowałem wszystkie szafki. No i pierwsza płyta to była ta w ogóle, no ten pierwszy album live'owy, który
9: no
10: się
9: właśnie,
10: rzucił.
9: No bo tak od razu ciekawa perspektywa, bo ja zaczęłam od tego ostatniego albumu, a ty zacząłeś od pierwszego, który został wydany.
10: Tak. I ogólnie, no ja tak ujrzałem i smutno mi się zrobiło, bo niestety mam w ręku płytę, natomiast nie mam, w sensie mam, no mam tą okładkę, natomiast w środku nie ma płyty i to mnie zasmuciło, natomiast...
9: A co to jest za płyta?
10: To jest płyta Complete Tapes 1974.
9: Aha, czyli jakaś taka, powiedzmy, z takimi archiwalnymi nagraniami. Mm-hmm,
10: tak, z archiwalnymi nagraniami i przede wszystkim to, co... No to jest taka pierwsza, ten pierwszy zalążek SBB, który działo się w Stodole i słuchając tego albumu później, z nośników już bardziej cyfrowych jednak, no to urzekł mnie ten początek, bo i w sumie głównie ta pierwsza część, czyli właśnie Odlot, który... No po prostu jest takim trochę przeniesieniem się po prostu do tamtych czasów i jest takim wejściem w te szalone brzmienia SBB, które mnie jeszcze te dogrywki Józefa Skrzeka na pianinie, to jest wspaniałe dla mnie.
9: To, co mi się podoba, to, że znamy zupełnie inne brzmienie tego zespołu, no bo skoro ja zaczęłam od końca, to zaczęłam też od czasu, w którym Józef Skrzek i reszta zespołu miała już o wiele więcej sprzętu. I zanim przejdziemy do pierwszego utworu, chciałabym tylko szybko wyrecytować tutaj listę instrumentów, na których Józef Skrzek gra na albumie Memento z banalnym tryptykiem. Otóż tak, śpiew, gitara basowa, instrumenty perkusyjne, harmonijka, instrumenty klawiszowe Fender Rhodes, klawinet D6, SLM, Concert Spectrum, Minimoog, Polymoog, Micromoog, Sonic 6 Moog, Davoli Synth, organy Hammonda, organy piszczałkowe oraz marimba. Reszta zespołu skromnie po jednym instrumencie, a powiem od razu: Apostolis Antimos gitara, Sławomir Piwowar gościnnie gitara akustyczna i elektryczna oraz basowa i Jerzy Priotrowski perkusja, no jak zwykle. I teraz jeszcze ostatnia rzecz, jaką chciałam powiedzieć na wstępie, to, że dzisiaj towarzyszy nam pewien motyw. No, głównie on się przejawia w pierwszym utworze, ale w ostatnim także powróci, a jest to motyw ziemi. Dlatego, że pierwszy utwór to Moja ziemio wyśniona i jest on naprawdę piękny. Tak jak poprzednio mówiłam, nadal tutaj operujemy na tekstach Juliana Mateja, o którym za chwilkę więcej. No a teraz wysłuchajmy pierwszego utworu z tej płyty.

0: Za każdym razem, jak słucham tego utworu, to gdy on się zaczyna, no właściwie gdy się kończy, tak samo. Mam wrażenie, że on trwał z 15 minut, a okazuje się, że jedynie skromne 8,5. Jak ci się podoba? Bo tylko zaznaczę dla słuchaczy, że no powiedziałam Mikołajowi, żeby nie słuchał wcześniej tego albumu, żeby tutaj takimi pierwszymi wrażeniami się z nami podzielił.
1: No i nie słuchałem, ale teraz słuchałem, no i no bardzo mi się. W sumie jest to ciekawe, takie powiedziałbym ten taki jaśniejszy SBB, tak bym to nazwał. Tak. I w ogóle też orkiestrowo się tam rozpoczyna, a później tak przychodzi.
0: Tak, orkiestra to jest cytat, to jest nawiązanie do Johanna Straussa. No, bardzo mi się podoba, że tym motywem się zaczyna i też kończy cały album. Ty zauważyłeś śmieszną rzecz, że na tej pierwszej płycie jest też wypisane, z jakiego sprzętu Józef Skrzyk korzysta i możesz to odczytać dla porównania.
1: No to mamy tu bardzo skromną listę, bo jest piano, jest syntezator Devoli Synth, bas gitar tutaj, jest gitara basowa i harmonika się nawet pojawiła. No i wszystko.
0: No i śpiew. Mhm. Chociaż w tym odlocie też dużo śpiewu nie było, no ale tutaj też właściwie bardzo, bardzo dużo, duża część tego całego albumu to jest warstwa instrumentalna. No w zasadzie nie dla tekstu się rocka progresywnego słucha. Ale z tekstem bardzo zachęcam, żeby się zapoznać. No a jeśli chodzi w ogóle o teksty, to mam teraz taką historię na temat tytułowego utworu, czyli Memento z banalnym tryptykiem. Jak wspominałam, jest to wiersz autorstwa Juliana Mateja, tak jak wszystkie teksty zespołu SBB, które zostały nagrane. No i historia z nim jest taka, że był to tak naprawdę pierwszy utwór, jaki powstał w ogóle w historii tego zespołu. Józef Skrzek skomponował początek do tego utworu, puścił go Matejowi, a ten napisał krótki wiersz i zespół w roku 1971 nagrał pierwszą wersję tego utworu i słuchałam jej dziś. I jest ona kompletnie inna, bo tak jak przeczytałeś, nie mieli jeszcze tyle sprzętu, więc ta muzyka nie była taka elektroniczna. Była zdecydowanie bardziej gitarowa, ale też trwała 15 minut. No i przede wszystkim melodia pozostała taka sama przez tą całą dekadę, więc ten utwór tak powstał, leżał właściwie w przysłowiowej szufladzie, nikt go nigdy nie słyszał. No i został wydany dopiero jako bonus do jakiegoś tam późniejszego wydania tego albumu. Bardzo ciekawi mnie to, że ten utwór stanowi taką klamrę dla istnienia tego zespołu i cieszę się, że dla mnie też taką osobistą klamrę stanowi, bo jest to właśnie pierwszy album, jaki poznałam, a teraz zapoznaję się już dosyć szeroko z dyskografią SBB. No i teraz zapraszam was na tytułowy utwór. Jest to, jak mówiłam, mocno elektroniczna kompozycja, podobna do tej pierwszej i trochę też do niej nawiązująca. I możecie gdzieś tam tego motywu ziemi też sobie w niej poszukać.

0: To jest prawdopodobnie najbardziej złożony utwór rockowy, jaki słyszałam kiedykolwiek. No i ciekawe jest dla mnie, że to jest sposób, w jaki poznałam zespół SBB, bo bardzo tutaj nasze odczucia się różniły, tak poza kulisami. No, jak już powiedzieliśmy, ta pierwsza twórczość była troszkę skromniejsza, jeśli chodzi o instrumenty, a tutaj mamy po prostu wszystko. Tutaj motyw tak naprawdę i użyty sprzęt zmienia się co minutę, co kilka minut i nie da się kompletnie do tego utworu przyzwyczaić. I powiem jeszcze tak od siebie, że mimo że znam go chyba 2 lata, to nadal zaskakuje mnie i nadal po prostu... nagle odnajduję jakieś motywy, które pojawiają się i na początku, i na końcu, albo w tej pierwszej kompozycji.
1: No tutaj, tu ja bym, no bo utwory 20-minutowe zazwyczaj mają, no powiedzmy, no 10 części, no jak się wsłuchasz, tu jest ich znacznie więcej i ja, no to ciężko w ogóle cokolwiek zapamiętać, ale to jest urok tego.
0: To jest zdecydowanie urok. To jest to, że tą muzyką po prostu nie da się znudzić. I też, no znowu, to, że tych słów jest tak mało, ale że jednak jak one brzmią, to są tak potężne, że no po prostu brak mi słów tak naprawdę. Jest to album, do którego mam ogromny sentyment i bardzo się cieszę, że mogłam ci go tutaj zaprezentować. No i cóż... rozgadaliśmy się na początku, więc powiem tylko tak, że motyw międzyplanetarnej podróży jeszcze z nami zostanie na jakiś czas, bo teraz cofamy się o kilka lat do albumu Ze słowem biegnę do ciebie i właśnie tytułowy kawałek Przed nami. No i ten bieg tutaj mnie zaciekawił, dlatego że początek tego utworu skojarzył mi się z utworem Pink Floydów On the Run. Też to chyba wychwyciłeś, jak tak, wcześniej tego tak, słuchaliśmy. Tak. No więc zapraszam was na bieg. Nie zwalniamy tutaj tempa z zespołem SBB.

0: No i tak kończymy dzisiejszą audycję. Dziękuję Ci bardzo za towarzystwo tutaj i ponownie za przeniesienie płyty oczywiście. Mam nadzieję, że bawiłeś się równie dobrze jak ja i że słuchacze również się dobrze bawili. No i co? Życzymy dobrego wieczoru.
1: No i za mikrofonami
0: Werka Leduchowska
1: i Mikołaj Pyciński.
0: Do usłyszenia za tydzień o 22:00.
2: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
3: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
4: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
3: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00. Dobry wieczór, witamy serdecznie w 1097 wydaniu programu Summertime. Wracamy już do tradycyjnego składu i kłaniamy się sprzed mikrofonów. Przemek Dzięgiel.
5: Marcin Kaczmarek, dobry wieczór.
3: Jak to śpiewałby może dziś Zbigniew Wodecki, zacznij od pata. Więc dzisiaj, korzystając z tego, że jutro kończy 72 lata, posłuchamy muzyki Pata Metheny'ego. To jest taki artysta, którego niezależnie co lubimy, ze świata jazzowego znać po prostu wypada. Gramy w Summertime przeróżnych artystów, zachwycamy się przeróżnymi artystami, ale to Pat Metheny jest jednym z tych najważniejszych. To jest gość, który myślę, gdyby przyjechał do Polski i tak by mu to zorganizowano, to wyprzedałby bez problemu koncert na Stadionie Narodowym. Wielka gwiazda, wielka osobowość i wspaniały muzyk, więc już jutro będziemy mogli życzyć mu wszystkiego najlepszego. A z okazji jego urodzin rozpoczniemy od nagrania, które na takim hipotetycznym koncercie moglibyśmy usłyszeć, bowiem znajduje się ono na jego najnowszej płycie Side I 3+, z 2026 roku. I z tego krążka na początek programu proponujemy Wam Don't Look Down.

Side Eye 3 Plus, tak nosi tytuł najnowszy album Pata Metheny. Fantastyczny album, o którym już tam wspominaliśmy. Tak jak Przemek wspomniałeś, dzisiaj będzie patowa sytuacja na programie Summertime lub też patologiczna sytuacja, czyli gramy tylko Pata Metheny'ego. Skoro był Franklin Kilmeyer, to dlaczego nie Pat Metheny? Tymczasem sięgamy do starszych rzeczy, lata 90. i tutaj pojawia się jako współpracownik, nawet bym powiedział, bo na okładce płyty widnieje również nazwisko Brada Meldow, jeszcze wtedy no, wschodząca gwiazda, dzisiaj to już absolutny top. A sytuacja wyglądała następująco. Podobno Pat Metheny jechał samochodem i słyszał w radio jakiegoś pianistę. No, jak intrygująco gra ten człowiek. Okazało się, że to był Brad Meldow i później zaprosił go do współpracy. Dwie płyty panowie razem nagrali i właśnie mały fragmencik z tego pierwszego albumu. Utwór jak najbardziej, który oddaje atmosferę letnich dni. Summer Day.

0: 2006 rok i płyta pod tytułem Metheny Meldau. Próbuję trochę grzebać w pamięci i zastanawiam się, czy Meldau rzeczywiście był wtedy tylko wschodzącym pianistą, bo tak jakoś pamiętam, że jednak współpraca Methenego z Meldauem to już była wielka sprawa. A brat Meldau już od lat 90. nagrał kilka bardzo istotnych płyt z cyklu The Art of Trio i nawet dwukrotnie został nominowany do nagrody Grammy. Ale rzeczywiście, patrząc może z dzisiejszej perspektywy, to były genialne początki jeszcze lepszej kariery, która toczy się z ogromnymi sukcesami aż do tego czasu. Skład to Pat Metheny i brat Meldau, grają też Larry Grenadier oraz Jeff Ballard, ale utwór Summer Dame akurat należał do nagrań duetowych. No dobrze, to teraz czas poszperać trochę w przeszłości i przechodzimy do katalogu Pat Metheny Group.
1: No, to jest katalog szczególnie mój ulubiony. Nie ukrywam, że Pat zawładnął moim sercem już od dawna.

Jak najbardziej skojarzenia są jednoznaczne. Jest to utwór poświęcony Jaco Pastoriusowi, fenomenalnemu basiście, który no, życiorysy w początkach kariery i jednego i drugiego się przecięły. Razem też nagrali i sporo koncertowali. A propos tych koncertów też tylko napomknę, że ten album podobno, a kto teraz nie, to powiem później, bo rzeczywiście będzie w tym zestawieniu Pat Metheny, Jaco Pastorius kolejny album, a tymczasem utwór poświęcony pamięci Jaco Pastorius.

0: Pat Metheny Group z roku 1978 i utwór pod tytułem Jack. Tak jest. Dzisiaj cała audycja poświęcona jest muzyce Pata Metheny'ego i właściwie przygotowaliśmy wam piękną laurkę, jeżeli chodzi o jego twórczość. Wiadomo, że żyjemy w czasach, że nie każdy ma czas przesłuchiwać wszystkie płyty godzinami, a dyskografia Pata Metheny'ego jest wręcz oszałamiająca i można, jak to czasem w streamingach wideo, 2 godziny szukać filmu, który chciałoby się obejrzeć, a w końcu nie obejrzeć nic. W każdym razie dziś w Summertime świętujemy jutrzejsze 72. urodziny Pata.
1: Tak, i teraz tą roszadą trochę pokręciłem, zapędziłem się niechronologicznie. 78. rok był przed chwilą, a teraz cofamy się o 2 lata właściwie do 76 roku, do debiutanckiego albumu wydanego dla ECM-u i tutaj pojawi się Jaco Pastorius na basie, Pat Metheny oczywiście na gitarze i Bob Moses na perkusji. A propos tego koncertu Jaco plus Pat, no to jak wieść niesie, no koncerty to podobno było coś niesamowitego i ten album, który fragment za chwileczkę usłyszymy, a dokładnie kompozycję Midwestern Night's Dream z płyty Bright Size Life, zupełnie nie oddaje tej nieprawdopodobnej energii, którą panowie wykrzesali grając na żywo. Także wczujmy się, bo album jest fantastyczny, ale te studyjne, krystaliczne nagrywanie, jak to w zwyczaju ma ECM, w tym przypadku zadziałała dosyć tak in minus, bo ta energia gdzieś się ulotniła, oczywiście słychać tą finezję, tą wspaniałą kompozycję Pata Metheny i wspaniałą grę Pastoriusa, ale tej energii, no już tutaj takiej nie ma jak w koncercie, a niestety druga sprawa jest taka, że nie zachowały się żadne nagrania z tych sesji koncertowych, więc pozostaje tylko studyjna.

0: Wysłuchaliśmy utworu Midwestern Night's Dream, Pat Metheny i album Bright Size Live z Jacob Asteriusem na elektrycznej gitarze basowej. A przed nami album Still Live Talking i zastanawiam się, Marcin, czy ta płyta ląduje tutaj ze względu na odrobinę polski akcent.
1: Niekoniecznie, bo akurat jak poznałem tą płytę, to jeszcze tego epizodu z akcentem polskim nie było, natomiast to jest płyta, którą śmiało mógłbym wziąć na bezludną wyspę i bym się nigdy nie nudził, bo już go znam wiele, wiele lat i za każdym razem słuchając go, te same wrażenia. To jest właśnie Pat Metheny, to jest artysta, który wciągnął mnie w ten świat jazzu. I jak tak czasami rozmawiam z ludźmi, między innymi też z muzykami, którzy na przykład gościli też u nas w Summertime, to ten świat jazzu został odkryty dzięki inspiracji muzyką Pata Metheny, który tak fajnie kroczy pomiędzy taką muzyką łatwiejszą, a tym już bardzo zaawansowanym też jazzem i robi to tak zgrabnie, że po prostu to się łyka w całości.
0: Marcin od razu wyłapał, o co chodzi z polskim akcentem, ale jeżeli komuś się nie udało, to tym polskim akcentem jest to, że na tej płycie na perkusji gra Paul Vertigo. Zresztą był członkiem Pat Metheny Group przez kilkanaście lat, od albumu First Circle aż do Imaginary Day, a kiedy zakończył swoją współpracę z Patem Metheny parę lat później, został członkiem polskiej formacji SBB i stąd też wielu polskich fanów muzyki może go kojarzyć.
1: Tak, a propos tego, rzeczywiście mi przypomniałeś, bo Paul Vertigo grając w Blue Note poznańskim, ale nie z SBB, chociaż teraz już nie pamiętam, to było tak dawno, nieistotne. W każdym razie miałem płytę Still Live Talking, na której grał, i podszedłem do niego po autograf do Paula Vertigo i tak spojrzał tylko na okładce, pokiwał głową i machnął mi autograf. Także taki miły akcent a propos Paula. Album Still Live Talking, ktoś kto jeszcze nie jest przekonany do jazzu, czy też chce jakąś muzykę na letnie wieczory, Still Live Talking, polecam z całego serca, bo to jest album nieprawdopodobny. Coś wspaniałego. 1987 rok.

Album Still Life Talking, który Marcina wprowadzał w świat jazzu i może komuś z was również pomoże w tym, jeżeli macie ochotę oczywiście. A utwór nazywał się So May It Secretly Begin. No to teraz przechodzimy do kolaboracji Pata Metheny'ego, która zapala źrenice wszystkim fanom mocniejszych brzmień, bardziej drapieżnych, tych, którzy już włączyli Radio Afera w oczekiwaniu na audycję Wiek Awangardy. Będzie to album Song X z Ornettem Colemanem. Na tym albumie Pat zgromadził znakomity skład: Ornette Coleman, Charlie Hayden, Jack DeJohnette, DeNardo Coleman. No i oczywiście Pat na gitarze. A wybieramy dla was dzisiaj utwór numer 2 pod tytułem Mob Job.

0: To był rok 86. Pamiętam, jak poznając muzykę Pata Metheny'ego, łykałem wszystko, mówiąc potocznie. Kupowałem te płyty, kupowałem i tak spojrzałem, taka intrygująca okładka bialutka z tymi literkami czarnymi. No dobrze, no to zobaczymy. No, kupiłem w ciemno, oczywiście wtedy nie było takich możliwości, żeby coś odsłuchać. Wrzucam na odtwarzacz kompaktowy, a tam po prostu szok. Mówię, co to jest? Jak to, jak Pat mógł grać tak? Ale z czasem człowiek okrzepł, trochę się nauczył tej muzyki i teraz już zupełnie inaczej patrzę na ten album Song X. I faktycznie to jest takie udowodnienie, że Pat potrafi zagrać w każdej konwencji jazzowej. Wszędzie się czuje znakomicie. Ważni są muzycy, z którymi gra, żeby byli kreatywni i po prostu no, mieli świetne opanowanie instrumentu. No i ten album jest dowodem na to, że Pat przesuwa te granice i słuchacze, podążając za nim, no też rozwijają się, poszerzają swoje horyzonty muzyczne.
1: No to przejdźmy na koniec do roku 1990. W Polsce już pełną gębą kończy się komunizm, a w Stanach Zjednoczonych Pat Metheny dobiera do składu Dave'a Hollanda i Roya Haynesa i wspólnie nagrywają też jeden z bardzo znaczących i pięknych albumów pod tytułem Question and Answer. Z tego albumu w 1991 roku kompozycja Change of Heart otrzymała nagrodę za najlepszą instrumentalną kompozycję, ale Marcin się rozpędził i wybrał następny utwór na płycie, który jest oj klasycznym standardem jazzowym, czyli All the Things You Are.
0: Kompozycja Jeroma Kerna, dobór muzyków jak najbardziej prawidłowy. Wielokrotnie Pat Metheny w wywiadach potwierdzał i mówił o tym, że Roy Haynes to był już, bo niestety trzeba powiedzieć w czasie przeszłym, jeden z jego najbardziej ulubionych perkusistów, którzy w lot łapali, o co chodzi, i dodawali niesamowitej energii. Jak najbardziej Roy Haynes tutaj pokazuje nieprawdopodobną klasę i muzykalność.
1: I to tyle na dzisiaj. W takim razie dziękujemy za tę piękną podróż z muzyką Pata Metheny'ego, która przypomina tę muzykę także tym, którzy czasem się w tym jazzie zaszukują w jakichś mało znanych oficynach, a przecież też w tym najbardziej znanym mainstreamie znajduje się Pat i nie przez przypadek tam się znajduje. Dziękujemy bardzo serdecznie za to spotkanie. Życzymy Patowi wszystkiego najlepszego z okazji 72 urodzin, które już możemy odliczać prawie że na palcach, bo rozpoczynają się po północy. A wraz z nimi audycja Wiek Awangardy, na którą zapraszamy. A za Summertime dziękuję. Przemek Dzięgiel
0: i Marcin Kaczmarek.
1: Do usłyszenia.
0: Dobranoc.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Radio Afera 98,6 MHz.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: Dzień dobry. 4 minuty po północy w Radiu Afera. Witam, Wawrzyniec Mąkinia. Po wakacyjnej przerwie, kiedy to audycje Wieku Awangardy pojawiały się, ale pojawiały się nagrane, zarejestrowane wcześniej, które mieliśmy przyjemność wspólnie z Przemkiem przygotowywać na początku lipca, dziś znów witam na żywo w ten środowy poranek. Rozpoczynamy to spotkanie tak, jak rozpoczynamy od bardzo dawna wszystkie audycje na żywo. Od dwóch przypomnień. Po pierwsze o tym, że tuż obok nas, tuż za naszą granicą trwa wojna i to jest wojna, która dotyka każdego z nas, dotyka i ciebie, i mnie. Spróbujmy zauważyć ludzi, którzy przed tą wojną uciekli. Spróbujmy okazać im naszą solidarność. Spróbujmy być dla nich serdecznymi przyjaciółmi. Bo to fantastycznie, wspaniale, że mogą tutaj bezpiecznie być z nami. Że znaleźli tutaj swój drugi dom. To naprawdę jest coś, co jest bezcenne, bo sprawia, że nasza wspólna przyszłość nie wygląda tak mrocznie, tak czarno, jak wygląda nasza wspólna przeszłość. Więc to dobrze, że oni są tu z nami. I drugie przypomnienie o tym, że wciąż trwa kryzys humanitarny na granicy Polski i Białorusi, że on się nie skończył, że wciąż są osoby, które potrzebują pomocy, a które tej pomocy niestety nie mogą otrzymać, bo prawo do azylu jest wciąż zawieszone, bo organizacje wciąż nie mają wstępu do strefy przygranicznej przy samym płocie, bo każdy, kto przejdzie tą granicę nie na przejściu granicznym, liczy się już tylko z tym, że wróci tam, skąd przyszedł. I mam przekonanie, że to nie tak powinno być. Że to zawieszenie jest czymś, co spycha nas jednak w jakąś otchłań barbarzyństwa. Więc jeżeli ktoś chce okazać solidarność tym wszystkim, którzy próbują pomagać ludziom w potrzebie, niezależnie od koloru ich skóry, wyznania czy tego, skąd przychodzą, pytając się ich tylko o to, co mogą dla nich zrobić, to wystarczy wejść na stronę którejś z organizacji pomocowych, czy to Grupy Granica, czy to Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, czy to Hope and Humanity, i napisać jakiś ciepły komentarz i powiedzieć, że te organizacje i ci ludzie, którzy je współtworzą, nie są sami. To naprawdę nie jest wiele. To naprawdę nic nie kosztuje. A wszystkim tym, którzy próbują pomagać, wciąż daje nadzieję. Dzisiaj sięgniemy sobie po muzykę między innymi Joe'ego McPhee. Między innymi, bo ukazała się płyta, która jest zapisem koncertu sprzed dwóch już lat. Roku. 2025 roku. Z kwietnia. Z Krakowa, z krakowskiej Alchemii, kiedy to Joe McPhee, Steve Swell, Mark Tokar i Klaus Kugel wyszli na scenę podziemiach tego klubu i zagrali dwa sety, które były naprawdę od początku do końca niebywałe, które pokazują, co potrafią starzy mistrzowie i że fizyczne ograniczenia nie są ograniczeniami dla ich umysłu, dla ich serca, dla ich muzyki, a jeżeli nawet sprawiają, że pewnych rzeczy fizycznie już nie mogą, to i tak przykuwają to w maestrię. I jakieś mistrzostwo, którego młodzi mogą im tylko pozazdrościć. Ten koncert kończył się takim utworem, który na płycie nazywa się Suite for Genius. I Joe McPhee zakończył, i słychać to w tym nagraniu, to takim wezwaniem do publiczności, które było podziękowaniem. Dlatego, że udało się tej publiczności przedłużyć dzieciństwo muzyków, tak to Joe ujął, ale myślę, że to miało dużo głębszy wymiar niż tylko takie przykomarzanie się z publicznością. Było na tym koncercie dokładnie to, co Joe wyraził w słowach. Była taka dziecięca radość, dziecięcy zachwyt tworzenia, dziecięcy zachwyt bycia z przyjaciółmi i spędzania z nimi czasu i cieszenia się tym, co oni nam dają i co my możemy im ofiarować. I to jest coś, co jest ulotne, a równocześnie, gdy słucha się tej płyty po roku, półtora i gdy będzie słuchać się jej w następnych latach, to jestem przekonany, że ta radość tworzenia będzie namacalnie obecna, że to wszystko przetrwa, że to nie jest tylko jakąś ulotną chwilą i nie zostało stworzone, wykreowane w mojej głowie, gdy patrzyłem na to, co dzieje się na scenie, ale że to jest, istnieje. I nie tylko ja to widziałem, słyszałem i usłyszę. No to zakończenie tego koncertu z krakowskiej Alchemii. Joe McPhee, Steve Swell, Mark Tokar, Klaus Kugel. Na dobry początek tego spotkania.

thank you for helping us to extend our childhood. Thank you.

Steve Swell, Joe McPhee, Mark Tokar i Klaus Kuga. I nagranie z klubu Alchemia z kwietnia ubiegłego roku, które ostatecznie pojawiło się na płycie zatytułowanej Spontaneous Convergence, która to ukazała się nakładem wydawnictwa Not Two Records. Ten album i ta trasa, w Polsce wtedy odbyły się dwa koncerty. Pierwszy w Pardon Tutu w Warszawie, dzień potem w Alchemii. Nie byłaby możliwa, gdyby nie wcześniejsza współpraca Joe McPhee, przede wszystkim z Klausem Kuglem. Owocem tego są trzy albumy, które ukazywały się od roku 2018, 2018, 19, 22. Wszystkie trzy wydane zostały w wytwórni Not Two, a składu uzupełniał na tych płytach John Edwards. Gdy sięga się po te płyty teraz, gdy powraca się do tej muzyki, to jest w tym to, co wypowiedział na koniec Joe McPhee. Jest radość bycia na scenie z przyjaciółmi, jest radość grania, jest poczucie przedłużonego dzieciństwa, bo jest to tak autentyczne, tak namacalne, ale też tak kreatywne i przemyślane, że z jednej strony osadza to muzykę w tym radosnym, dziecięcym, takim czystym klimacie, z drugiej strony odwołuje się też do wszystkich tych doświadczeń, które Joe McPhee, Klaus Kugel czy John Edwards zbierali przez wszystkie te długie lata, które ze sobą nieśli i które w taki sposób owocują. Każda z tych płyt ma taką charakterystyczną cechę. To jest jeden bardzo długi utwór, który przybiera taki charakter suity, improwizowanej od początku do końca, bo właściwie wszystko na tych płytach jest improwizowane. Nawet jeżeli pojawiają się odwołania do klasycznych tematów, do standardów, to i tak za chwilę tu gdzieś znika, pojawia się na ten moment, który pozwala nam i im spotkać się w jednym punkcie, zrozumieć, zobaczyć, gdzie jesteśmy, poczuć to, że jesteśmy właśnie tutaj, poczuć dokładnie tą wspólnotę przez tą jedną chwilę i pójść dalej i oddać się z powrotem swojemu głosowi, ale też słuchaniu partnerów. Rehearing in Zaporoże. Zaczniemy od takiej suity, która ma 29 minut, która pojawiła się na

pierwszym nagraniu tego tria Joe McPhee, John Edwards, Klaus Kugel, wydane w roku 2018, zarejestrowane rok wcześniej i zarejestrowane w Zaporożu, w takim miejscu, do którego wielu muzyków z tej sceny improwizowanej, związanej gdzieś z krakowską alchemią, związanej gdzieś z wytwórnią Notu, podróżowało, gdzie grało, gdzie pojawiali się ci muzycy i zawsze dla tych ludzi, którzy tam na miejscu czekali na to spotkanie, było to niesamowitym przeżyciem. Teraz tam trwa wojna, dokładnie linia frontu przebiega niemalże przez Zaporoże. Ta linia frontu tam jest dosyć ustabilizowana, bo tam jest ta największa w Europie elektrownia atomowa, która jest zajęta przez wojska rosyjskie, ale której Ukraina zbrojnie nie chce odzyskiwać, by nie narazić siebie i świata na potencjalne ryzyko, które jest z tym związane. Rehearing in Zaporoże z albumu Journey to Parazar z roku 2018. Joe McPhee, John Edwards, Klaus Kugel.

Rehearing in Zaporoże z albumu Journey to Parazar z roku 2018. Gdy ukazała się ta płyta, Joe McPhee, John Edwards, Klaus Kugel byli w trasie po Europie, a płyta była pretekstem do tego, żeby w tą trasę znów wyruszyć. I wtedy w roku 2018 jesienią nagrali jeszcze jeden album. Album, który ukazał się rok później, zatytułowany A Night in Alchemia. I tym razem jest to zapis koncertu z Krakowskiej Alchemii z października 2018 roku, czyli dokładnie z tej trasy promującej album Journey to Parazar. Tak jak było to na albumie Journey to Parazar, w tej długiej suicie pojawiają się takie liryczne momenty. Pojawia się takie przełamanie, kiedy to po tej eksplozji i wygaśnięciu emocji któryś z nich, w tym przypadku był to Joe, podejmuje taką liryczną frazę, podejmuje próbę zbudowania tej muzyki od nowa, albo podejmuje próbę podjęcia swoich myśli, które są już trochę ogołocone z takiej energii, ale mają w sobie tą nostalgię i liryzm. Są też takie tematy, które oni grają na wszystkich tych trzech płytach w trio, które są liryczne od początku. Tak było też na albumie A Night in Alchemia i był to wtedy w roku 2018 zapis tego, co zagrali na sam koniec spotkania z publicznością w Alchemii. To Watch a Mist Rise, Joe McPhee, John Edwards, Klaus Kugel z albumu tym razem A Night in Alchemia.

Joe McPhee, John Edwards, Klaus Kugel, tym razem z roku 2018 z krakowskiej Alchemii. No to powróćmy jeszcze raz do roku 2025, do kwietnia, do płyty, która ukazała się niedawno, do albumu Joe McPhee, Steve'a Swella, Marka Tokara i Klausa Kugela. Po to, by wybrzmiało to, co na tym koncercie w moim odczuciu było najpiękniejsze, najbardziej kreatywne i ubrane w formę takiej też dużej suity, jak na tych wcześniejszych albumach Tria. Gdy zabrzmi już to John Joy and Imagination, to na zakończenie dzisiejszego spotkania powrócimy do Tria, Joe McPhee, John Edwards i Klaus Kugel, i do albumu ostatniego z roku 2022, Existential Moments, i do tytułowej suity, tym razem 40-minutowej, rozrośniętej, która stanowiła cały jeden set koncertu w Saarbrücken na granicy Niemiec i Francji. To tyle na dziś spotkania. Ja na żywo się żegnam. Zostawiam was samych z muzyką Joe McPhee, Klausa Kugela i ich przyjaciół. Mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym tygodniu.